echa głosów z przeszłości odbijają się w mojej głowie. Zaciskają gardło moje piersi, krzyk, a moje ciało drętwieje jak stygnący beton. Mówią mi, nie jesteś dobry, jakbym był jakimś potworem. Kiedyś nosiłem wszystkie kolory.

0: Radio Campus.
1: Check it out.

0: Bez zdjęć.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: Dobra, dawaj go. Co to było? Coś słyszałem, jakiś inny głos swój własny. Też to słyszałeś?
3: Co tam czytasz?

0: próbuję sobie. Sobie próbuję. Zaraz coś zarymuję.
1: Tu Campus 97,1 FM.

Eli, may I be peace to the eye, Rastafari, one love.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show przed dupami dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skejtami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

Łukasz Stasiak. Właśnie tak. Alkopoligamia.com. Bez zmian. 1983. Tak było.

temat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

środku wszystko, czego chcę. W brudnych butach chcieli wejść. Ej, przecież to był tylko test. W ogrodzie leży lew. Mam dla niego skobę stek. Jutro dam mu antylopę. Mój kotek lubi sobie zjeść. Weź, nie dotykaj moich rzeźb. Przywiozłem je z odległych miejsc. Objechałem ziemię wzdłuż i wszerz. Teraz czuję z nią większą więź. Zapomniałem, co to stres. Pokój mów mi młody Pablo. Jak Escobar i Picasso. Przypomnij mi, ile to 9 zł.

przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. To mój nowy dom, ty nie wejdziesz tu. Mam pod poduszką broń, dużo dobrych snów. Przecież wszystkie są spełnione już. Ona kładzie na mnie dłoni, nie potrzeba słów. Zwykłe życie odhaczone, jak logo Nike. Teraz jestem bogaty, teraz drogie obrazy. Zgubiłbyś się od razu w labiryncie korytarzy. Mam 90 pokoi, w jednym z nich nawet straszy. W innym trzymam w kilkasy, biorę 4 kanapki.

Zawsze mam siano, w nocy i rano. Zawsze mam siano, nigdy nie mało. Zawsze mam siano, w nocy i rano. Zawsze mam siano.

Wirują liście jak w Pocahontas. Listonosz znowu przyniósł złe wieści. Czytam Pilcha z biblioteki ojca i w pusty

kolejce grzecznie czeka do tych obrotowych drzwi. Choć po bokach ściany nie ma i za drzwiami nie ma nic, te granice to tylko kreda. Na chodnikach mówię ci, zmyję zaraz je ulewa. Starczą

to trzęsie się ziemia. Jak idziemy, to z nami tłum. Jak płyniemy, to przez ocean. Jak nie wyjdzie, wbijamy już. Spośród wszystkich znanych zabaw ci rekonstruują stypę. Ktoś poprawia w trumnie krawat. Zimnym ledem świecą znicze. Piermanolo maskarada. Plastikowe chińskie krzyże.

Jak tańczymy, to trzęsie się ziemia. Jak idziemy, to z nami tłum. Jak płyniemy, to przez ocean. Jak nie wyjdzie, wbijamy duch. Weź se rozkmin, kto tu trzęsie tym słoikiem pełnym mrówek. Nie szarp klamek na zakręcie. W pełnym pędzie tych taksówek. Kto ma duszę, ten ma szczęście. Ale nie ma też wymówek. Podnieś teraz swoje ręce. Jest nas więcej niż tych duch.

0: tance w dymie?
1: W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wy...

0: Ja tu? Halo? To chyba tu.
1: A dobrze. Ja tu.
0: Bez aha, nie przemyśleliśmy tego, nie będzie podkładu.
1: Wyjątkowy poranek.
0: No jakoś to musimy, dobra, to zrobimy, nie wiem jak to zrobimy, jeszcze nie pomyślałem o tym, że podkładu nie będzie.
1: Dawaj cichutko jakąś zajaweczkę
0: nie
1: tutaj.
0: Będzie, nie, no nie będzie to łatwe z tym podkładem. No nic to. Dobrze, drodzy państwo, 10 minut po godzinie 7 startuje, nie generał, kapitan poranek, bo generałów nie ma, weź tu, trzeba tu odsłonić, strasznie ciemno dzisiaj w ogóle, ja się czuję jakbyśmy jakąś...
1: Pogodę mamy taką bardzo małoletnią.
0: Taką jakbyśmy imprezę nocną grali. A tu 7:11 i jako się rzekło, drodzy państwo, będziemy próbowali dzisiaj cały ten piątkowy poranek zagrać dla was z winyli. Jeśli właśnie otworzyliście oczy, oko, jedno, drugie, trzecie i macie jakieś płyty albo chcielibyście przyjść i coś wybrać z tego, co ja tu przytargałem.
1: Odkurzajcie płyty.
0: Trochę tego jest, nie liczyłem, ale trochę przyniosłem. Myślę, że do tej 10:00 powinno styknąć. Coś tu będziemy grali.
1: Ja sprawdziłem, nacisk na płytę jest elegancki.
0: Dobry jest?
1: Tak jak u mnie w chacie.
0: Tak jak u ciebie w chacie?
1: Tak, ale mamy tu eksperta właśnie. Już pierwszy słuchacz się pojawił.
0: Tak, jest to słuchacz, który przyniósł nam też igły, bo nie mamy swoich.
1: I wannę płyt.
0: Bo nie jesteśmy DJ-ami, też żebyśmy mieli jasność sytuacji. My tu żeśmy przyszli dzisiaj grać muzę. Nie przyszliśmy tu DJ-ować, skreczować i w ogóle i mówić,
1: ja
0: że...
1: Ja przyszedłem się pobawić trochę tym, co tutaj stoi właśnie.
0: Czy z gramofonami?
1: Tak. Aha, to no znaczy to... pobawić się, w sensie... No, pierwszy raz mam do czynienia z takim setem.
0: To Grzegorz będzie w takim razie DJ-ował, ja będę tylko grał muzę z płyt. No, i tak żeśmy sobie ostatnio, kiedy to było? Za 2 tygodnie temu, żeśmy wpadli na taki pomysł, że tu może no fajno by było coś takiego zrobić i nie było, znaczy trochę były głosy sprzeciwu, ale nie za duże.
1: Pokonałeś, nic nie mówiłeś, że były głosy sprzeciwu.
0: W mojej głowie.
1: najtrudniej pokonać.
0: A największy głos sprzeciwu w mojej głowie pojawił się dzisiaj o godzinie 5:30, jak sobie pomyślałem, że tu przez 3 godziny trzeba to kontrolować sytuację przecież i tu się nie da wyjść stąd teraz przez 3 godziny.
1: Ja myślałem, że głos sprzeciwu mówił Kamil, jeszcze 10 minut.
0: Nie. Ja już dzisiaj dużo rzeczy zrobiłem, żeby nie było, to ja wiesz.
1: Doskonale. Słuchajcie, wspieramy Kamila, wspieramy...
0: Tak, i nie wiem, co tu... I będziemy też gadać oczywiście, nie będzie tak, że tylko będziemy grali muzę, mamy trochę tematów przygotowanych, więc normalnie będzie porankowo, z takim twistem, że całą muzę, którą dzisiaj usłyszycie, nie znajdziecie jej na playliście, pewno jej też nigdzie nie opublikujemy.
1: Nawet nie wiemy, co się będzie wyświetlać w tym czasie na waszych...
0: Same sztosy będą się pewno tak? wyświetlać. Pan Tomek kiwnął głową. Aha, jest z nami pan Tomek Paziewski, realizator, bo bez niego byśmy... Znaczy, dalibyśmy radę. Nie jest tak, żebyśmy sobie tu nogi połamali, ale na pewno będzie nam łatwiej,
1: jedyneczki
0: i
1: SMS-ami wysyłajcie na 886-971-971.
0: Tak.
1: Jako wyrazy wsparcia dla całej ekipy radiowej tutaj.
0: Jak to dobrze pójdzie, pomyślimy o tym, żeby zrobić kiedyś alternatywę. Alternator zwinęli.
1: O.
0: Mogę, panie Tomku? Proszę.

0: No i tak, drodzy Państwo, jakoś idzie, co?
1: Idzie. Nie bardzo ma... pięknie idzie. Nawet się nie zorientowałem, jak jeden utwór zmienił się w drugi.
0: No, widzisz, tak to jest. Znam się, że tylko ja słyszę. Nie, to tylko ja słyszę, dobra. Już zauważyłem jeden problem. Będziemy też Państwu mówić o problemach. Jak płyta jest wydana w sposób bardzo ładny, i taki nowoczesny, jest to płyta
1: na
0: taka,
1: grubym placku.
0: To nawet nie, że na grubym placku, ale jeśli jest taka minimalistyczna okładka, mam taką płytę, zaraz Państwu zagramy.
1: Że prosto jest w karton winyl włożony.
0: W karton, ale taki ładny jest, nie?
1: No,
0: w sensie
1: no,
0: taka
1: ładny.
0: Jest schludnie, czysto w ogóle.
1: Jaki
0: ja w ogóle
1: problem?
0: Myślałem, że to jest inna płyta, jak ją wziąłem najpierw do ręki, bo myślałem, że to Arctic Monkeys, a to Jungle. No i główny problem, jeśli chcesz zagrać coś z takiego winyla w radiu na żywo, jest z czasem, ponieważ na trackliście z tyłu nie ma napisane, ile numery trwają. Więc
1: można się zorientować.
0: Tak, za półtorej godziny może dojdziemy do tego, że po długości ścieżki, grubości ścieżki na winylu będziemy mniej więcej wiedzieli, ile mają numery.
1: Albo będzie tak jak w radiu starych czasów, które mnie denerwowało, kiedy byłem dzieciakiem i próbowałem coś nagrywać na kasety, że po prostu albo to był DJ, albo realizator ścinał kawałki, jak mu pasowało. Czasem puszczał połowę numeru.
0: No dramat, no dramat.
1: U nas to nie przejdzie.
0: Nie ma takiej opcji w ogóle. Najwyżej będziemy tam trochę szachować czasem i tu żonglować tym, co będzie się działo, ale raczej numerów ścinać nie będziemy. Jeszcze wpadłem na pomysł, że będę w międzyczasie sobie sprawdzał w serwisie streamingowym, ile mają numery, bo to też...
1: Możesz. A będziesz mówił na przykład, co grało przed chwilą?
0: Aha, no moglibyśmy, chociaż nie wiem, czy to były jakieś strasznie zagadkowe rzeczy. Pierwszy numer, który dzisiaj zagraliśmy, to DXX z debiutanckiej płyty.
1: Jeśli zdobyłeś tę płytę w jakichś ciekawych okolicznościach, to jeszcze przy okazji możesz krótką dykterykę opowiedzieć.
0: Poczekaj.
1: Bo to winyle, to wiesz, to jest na targu staroci w Portugalii, gdy
0: nie.
1: Podróżowałem wokół jeziora.
0: DXX, żeby było śmieszniej, kupiony został na warszawskiej Pradze podczas pchliego marketu.
1: Kto by pomyślał?
0: Dobrze odmieniłem?
1: Jakiś prażanin pozbywał się DXX?
0: Nie, no były taki, był kiedyś na bazarze tam.
1: Sklep z winylami?
0: Takie stoisko z winylami i tam chyba kilka lat temu, w ogóle patronat mieliśmy nad tą taką garażówką, która tam była, ja tam często chodziłem, tam artyści, można było fajne rzeczy też do malowania, w sensie malowane kupić. I tak, no jest to jedna z takich płyt, którą wiedziałem, że muszę mieć w swojej winylowej kolekcji, czyli debiut DXX, czyli płyta XX po prostu. Nie tylko na muzę, ale też na okładkę, bo wygląda to przepięknie, fajne wydanie. To jest jakiś bonus track.
1: Z wyciętym X-em.
0: Z wyciętym X-em, z plakacikiem w środku, więc to było na dobry początek.
1: Dobra, dobra. To jeszcze tylko odpowiedz na jedno krótkie pytanie, bo tu będą dygresje. Co robisz z takimi ekstrasami, które są w płytach?
0: Nic.
1: Typu właśnie plakat.
0: Nie, nic kompletnie. Zostawiam i po prostu staram się ich nie poniszczyć.
1: Wlepki. No tak.
0: Wlepki przyklejam dosyć często gdzieś. Wyzbywam się ich, w sensie albo komuś dam, albo gdzieś sobie naklejam. Mam taki swój ulubiony termos, w którym trzymam ciepłą wodę do herbaty.
1: Tak jest.
0: I na ten termosie zazwyczaj te naklejki się znajdują.
1: A plakaty nie giąć, nie niszczyć, 3 lata posłuży. Albo i więcej. No.
0: albo i lepiej, proszę pana. Tak jest. Dokładnie.
1: Dobra, a ta druga?
0: Druga...
1: Mad Villain.
0: A druga płyta to był oczywiście MF Doom z MF Food. I to w ogóle nie pamiętam kompletnie, gdzie ja tę płytę...
1: To nie są tanie rzeczy.
0: Gdzie ja tę płytę zgarnąłem i tak, jest to wydanie jeszcze na kolorowych plackach, więc takich różowych. Bardzo je lubię, w ogóle lubię tą płytę, jak ją sobie puszczam, to
1: tyle
0: to więc potem.
1: Tyle więcej dostajecie dzisiaj od nas, drodzy
0: tak,
1: słuchacze.
0: Jeszcze, bo pewno Państwo będziecie pisać i prosić o różne rzeczy. Ja tak jak zapowiadałem, można tu przyjść z czymś od siebie. I teraz są ważne rzeczy. Jak przyjdziecie, to po pierwsze, zastrzegamy sobie prawo do niepuszczenia, bo nie wiemy, co przyniesiecie.
1: Selekcja.
0: Więc to nie jest tak, że tu przyjdziecie i powiedzie, mówiliście, że przychodzić, to proszę mi puścić tutaj Mieczysława Foga. Sorry, nie. Jeśli uznamy, że nie pasuje tu klimatycznie nam, to pamiętajcie, no musicie trochę kumać tutaj, o co chodzi.
1: Ostro grasz.
0: Dwa, jeśli macie requesty do mnie, to musicie celować w to, co mogę mieć. Podpowiem tylko, ja płyty winylowe głównie kupuję z taką myślą, że musi to być płyta, którą będę słuchał w całości. O. Więc na przykład nie mam takich płyt, na których interesuje mnie tylko jeden numer.
1: Hmm.
0: No dobra, mało mam takich płyt, bo czasem od kogoś dostanę taką płytę, bo to też tak czasem bywa, ale głównie płyty, które są tu u mnie w kolekcji, są to płyty do słuchania od dechy do dechy. Więc
1: jakby, no to twarda, oczywiście będziemy twarda szkoła w takim razie.
0: Będziemy wybierać dla was poszczególne numery, ale zdarzą się też pewno kwiatki.
1: Ja bym powiedział, że poza chlubnym wyjątkiem, że już, jak mówiłem wcześniej, jednego słuchacza mamy tutaj w studiu, już tu myszkuje, to jeżeli przyjdzie jeszcze, przyjdą dwie, trzy osoby, no to uznam to za sukces. Powiem, że jakby
0: no słuchaj, ty jesteś, ja jestem.
1: Tak.
0: Pan Tomek jest słuchacz, już jest nas czwórka.
1: Zapraszamy.

0: Ej, co?
1: Słyszałem, słuchacz napisał, słyszałem trzaski na Jungle, czyli rzeczywiście macie tam winyle?
0: Aha, no tak, bo państwo mogą myśleć, że my sobie żartujemy.
1: Tak.
0: Ale bo tu przychodzą te chłopy, co są zazwyczaj w piątek i oni mówią, że grają z winyli.
1: Nie tylko chłopy w piątek, no.
0: Tak. A jak se leci tam. Dobrze, będziemy sobie gadać tutaj.
1: No, także my naprawdę mamy gramofony.
0: Aha, to może coś na kampusową relację wrzucimy, żebyście państwo nam wierzyli, że my to naprawdę wszystko dzisiaj będziemy...
1: Masz taki ładny nowy telefon, to wrzucaj.
0: Grali z winyli, tylko ja jestem w strasznym amoku, muszę wam powiedzieć.
1: Tak, Kamil biega po studiu, pyta mnie, gdzie jest taka płyta? Taka płyta, ja mówię, Kamil, trzymasz ją w ręku.
0: Tak, jeszcze problem jest taki, że muszę mieć podwójne słuchawki. To też jest ciekawe.
1: A, bo jedne to takie,
0: bo jedne muszę,
1: które trzymasz
0: i przed chwilą miałem taki tutaj delikatny brain freeze, ponieważ miałem słuchawki założone, słyszałem muzykę, która jest przygotowana na powiadomościach i ty zacząłeś gadać i nie słyszałem cię w słuchawkach, więc był popłoch.
1: Musisz mieć radykalnie inne słuchawki
0: panie,
1: do gramofonu.
0: Panie, coś się popsuło.
1: W kawiarni w Warszawie widziałem taką słuchawkę telefoniczną przy gramofonie. I się tak odsłuchuje, trzymając taką ebonitową słuchaweczkę.
0: Mam taką streamerkę, którą śledzę i ona na koniec swoich streamów czyta bajki dla dzieci. I czyta właśnie do takiej słuchawki telefonicznej. I z takim jeszcze pogłosem
1: ASMR,
0: więc
1: taki.
0: Jest super. Tak. Aha, 7:30, patrz, wyrobiliśmy się. Musieliśmy zagadać oczywiście, bo tak jak mówiliśmy, nie mamy tu czasem tracklist, więc to też od razu trochę radiowej
1: prawie
0: kuchni.
1: Nigdy.
0: To nie jest tak, że tu się coś wydarzyło, tylko po prostu musieliśmy sobie pogadać chwilę. Bo wiadomości wjeżdżają na antenę.
1: A ważne wiadomości.
0: 7:30.
2: 7:30, Emilia Młynarczuk.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Interwencja służb na obozie żeglarskim, rozporządzenie podpisane przez Donalda Trumpa oraz o zerwaniu linii energetycznej w podlaskim Zaciszu.
3: Wiadomości.
2: Wczoraj wieczorem służby ratunkowe otrzymały informację o wywróceniu się kilku łodzi na jeziorze Sexty. O tym, co się stało, powie starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w wyniku silnego wiatru na jeziorze Sexty w miejscowości Zdory przewróciły się 4 łodzie żaglowe, na których przebywało łącznie blisko 40 osób, w tym również dzieci. Te łodzie się przewróciły i zatonęły. Zostały zadysponowane 6 jednostek straży pożarnej, w tym również 4 łodzie ratownicze. Na szczęście udało się wszystkie osoby wydobyć na brzeg bez jakichś poważnych obrażeń.
2: 4 osoby zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego z drobnymi otarciami. Jedna osoba trafiła do szpitala. Reszta dzieci została przetransportowana do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Jak wiemy, wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu miały założone kamizelki ratunkowe, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz ułatwiło prowadzenie działań ratowniczych. Prezydent Donald Trump podpisał 2 rozporządzenia wykonawcze mające na celu ograniczenie prawa do obywatelstwa z urodzenia oraz zaostrzenie kontroli wobec kobiet przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych, by urodzić dziecko, które automatycznie uzyska amerykańskie obywatelstwo. Wprowadziliśmy zmiany, bo to było niesprawiedliwe. Bogaci ludzie budują biznesy wokół obywatelstwa z urodzenia. To nie tak powinno być. To hańba. Oni kupują sobie drogę, a my na to nie pozwolimy. Wszystko stało się nieco ponad miesiąc po tym, jak Sąd Najwyższy odrzucił jego prośbę zniesienia automatycznego obywatelstwa dla wszystkich dzieci urodzonych na terytorium USA. W podlaskim Zaciszu doszło do zerwania linii energetycznej. Zdaniem mieszkańców wiele wskazuje na to, że przyczynił się do tego wojskowy śmigłowiec, który odbywał lot szkoleniowy w rejonie tej miejscowości. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jak wiemy, do całej akcji doszło wczoraj po godzinie 17 i jak informuje żandarmeria na platformie X, niewykluczone, że doprowadził do tego śmigłowiec Mi-2, który według komunikatu w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy. Maszyna wróciła bezpiecznie do bazy, wciąż jednak trwają czynności mające na celu ustalenie, czy do zdarzenia doszło z udziałem wojskowego śmigłowca.
3: Korki.
1: Słuchajcie, koreczki są dzisiaj trochę dziwne, ponieważ łomianki nie świecą mi się na czerwono.

0: do Śródmieścia, do Towarowa, Aleje Jerozolimskie u zbiegu z Koszykową. Tutaj jest Ciasnawo i samo centrum miasta, czyli skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Tutaj widzę, że na rondzie bawicie się po prostu w kółeczku i tutaj jest na czerwono, także miejcie ważenie, baczenie na to miejsce.
1: Pogoda.
2: 19 stopni w tym momencie, przelotne deszcze dziś zapowiadane i ja nie wiem, szczerze mówiąc, co to z tymi deszczami, bo mówili, że w nocy będzie padać, ja nie wiem, padało coś?
0: Padało.
2: Widziałem jakieś krople
0: ja
2: deszcz,
0: musiałem
2: deszcz na betonie.
0: Ja musiałem płyty swoje chronić.
2: Tak?
0: Mhm.
2: A to ja u mnie kompletnie nie.
0: Mam
2: ja
0: taką torbę z
2: suchą stopą kompletnie, ale widziałem tutaj przez okienko, że pani z parasolem szła, więc może coś tam kropić
0: tak
2: i pokropić.
0: Tak jest, ale pod kurtką to się człowiek spoci, jak ogórek szklarniowy.
2: Tak, szklarni. 19 w tym momencie, maksymalnie dziś 26, aczkolwiek gdzieś od około godzin popołudniowych, 14-15, powinno zacząć przebijać się.
0: To jeszcze powiem, że słuchacz do nas napisał, odpowiedział na prośbę i na Okęciu wypadek na Esce, także tutaj też uważajcie.
2: Aha, mieliśmy mówić. Mieliśmy mówić, co gramy, więc graliśmy Jungle, oczywiście. Mhm. A teraz to myślę, że nie muszę mówić, co gramy. Chyba co?
0: Najwyżej powiemy, jeżeli napiszecie, że nie wiecie, co to za muzyka, co za ciekawy utwór.

0: pan Tomek, widzę, że wyczekał nas, widzisz, do jeszcze samego końca.
1: Ostatnie, nie traci mnie, Ralfa Kamińskiego.
0: Tak, Ralf Kamiński z płyty Morze. Zmęczona okładka już nieco.
1: Płyta też taka trzaskająca.
0: A, troszkę tak, może tu czasem potrzaskiwać, drodzy państwo. Nie
1: bardzo
0: będziemy,
1: fajnie.
0: Nie będziemy wciskać kitów i nie wciskamy kitów, jak słychać zresztą.
1: Nie wciskamy kitów, dzisiaj prawdziwe winyle, więc nie trzeba kawy, bo żeby wszystko się zgrało w czasie, żeby wyciągnąć okładkę na czas i dobrać dwie odpowiednie płyty, żeby to wszystko zrobić, to mózg na najwyższych obrotach.
0: Tak, i będziemy już grali od razu dla was następną rzecz, ponieważ przed godziną 8:00 są rzeczy, które zrobić trzeba. Nie było to łatwe, żeby to... No dobra, wcale to nie jest tak, że nie było to łatwe, żeby to zrobić, bo miałem tę płytę. Mm-hmm. Ale nie uprzedzajmy, drodzy państwo, faktów.

0: No, w końcu fajna muza, napisał do nas słuchacz oraz chyba jeszcze o Ralfie. Fajny ten koleżka z gitarą, co tak wył do mikrofonu, fajny. Ale to, to można również powiedzieć o Arctic Monkeys, które przed chwilą, gitaruchy muszą być.
1: Tak, myślę, że gitaruchów troszkę jeszcze będzie więcej dzisiaj, ale... ale co, no? Bo ja mam, muszę przyznać, ja mam sporo takich gitarowych płyt, ale też nie chcę was zamęczyć, szczerze mówiąc. Pozwoliłem sobie na te Arctic Monkeys, bo to chyba ludzie lubią, no.
0: A lubią też drugi numer, który dzisiaj puszczałeś, czyli MF Dooma.
1: MF Doom.
0: Jakbyście mogli powtórzyć, co to był za kawałek po DXX. Taki rapowy z ładnym samplem, to będę bardzo wdzięczny.
1: Rap snitches knitches.
0: Rap snitches knitches.
1: Albo stitches knitches.
0: Dobra.
1: Tak. Z Mr. Fantasticiem.
0: Chyba jest to gra na takim starym przysłowiu.
1: Jak podobała snitches wam się, stitches. Jak wam się podobała ta gitarka w tym numerze, to bardzo polecam też numer, z którego samplował MF Doom. Nie pamiętam, jaki to jest numer, a jeszcze w ogóle śmieszniejsze, że to jest numer, który jest reinterpretacją utworu Bowiego, więc to w ogóle tam jest...
0: Ten sample?
1: Miszmasz w miszmaszu, tak. W sensie sample jest z numeru, który... No, tak.
0: Dzięki jakiemuś choremu umysłowi, albo nawet całkiem trzeźwemu, mamy portal Who Sampled.
1: Tak.
0: Który rozwiązuje za nas takie zagadki.
1: Pomyślałem, że... Bo tak myślałem o tym Zbyszku, że my już go będziemy grali, ale... Trochę za wcześnie jeszcze do tego Zbyszka.
0: Zbieramy na razie, wiesz, jeszcze zbieramy dedykacje. Mamy dwie na razie. I jak znajdę jakiś kawałek papieru, to sobie pozapisuję, kogo należy pozdrowić. I nie trzeba wysyłać dwa razy swojej dedykacji, spokojnie, bo to wychodzi, że jesteś trochę zdesperowany, kolego, tutaj.
1: Aha, dobra, słuchaj, to jeszcze przed Zbyszkiem zrobimy w ogóle polskie trio. Nie, bo to nie był polski numer. Który, co leciało przed chwilą? Nie, Arctic Monkeys leciał. Dobra.
0: Oj, ale, Kamilu.
1: Ale wyciągnę coś, czego...
0: I ktoś powie, że bycie DJ-em to jest prosta sprawa, no nie? Tutaj nie, puścić jedną płytę, tutaj puścić drugą.
1: Niewiele osób może kojarzyć ten zespół, więc w ogóle nie będziemy... No myślę, że w tym wypadku nie powiem, co będziemy grali, żeby było śmieszniej, ale też przepiękny winyl, bo, biały. Calusieńki.
0: Można przyjść, przypominam, do nas i zobaczyć na własne oczy.
1: Jakbyście chcieli w ogóle zobaczyć, jak ten chaos tutaj w studiu Radia Campus wygląda. Dobra 55, drzwi, poczekaj, zerknę.
0: Otwarte.
1: Drzwi otwarte, także można wchodzić, tylko prosimy nie krzyczeć za bardzo.
0: I zachowywać się elegancko,
1: mówić,
0: jak to przystało na Radio Campus.
1: Powinienem mówić do mikrofonu. Dobrze, jeśli państwo będziecie bardzo chcieli, to ja powiem, co to jest, ale no, zaraz wrócimy. Krótki numer polski. Squat.

0: tak. No tak, proszę pana. Czyli da się jednak na szybko coś dorzucić do pieca, jak się ma pod ręką.
1: Nie nazwałbym tego utworu, że to zostało dorzucone do pieca, tylko
0: no.
1: Podtrzymano ogień.
0: Jak mawiał klasyk w klasyku, zaraz się rozkręci.
1: Tak, dajcie temu chwilę. No to wydawnictwo Tin Man Records mi się bardzo kojarzy dobrze. Tak, bardzo letnio. To,
0: tak.
1: Czy to była jedna z twoich 5-letnich płyt wybranych na ten...
0: Nie. Kamp tam był z polskich. Też pewno go dzisiaj będziemy grali, bo się nie obejdzie. To, aha, miałem nie... Dobra, powiem. To był zespół Eric Shaw's Them in His Pockets. Tak, też wyszedł na winylu. Walk It Off. Super ta okładka. Chyba to Ursynów. Tak mi się wydaje, że to Ursynów.
1: Wygląda jak Ursynów. Może być to również jakieś bloczysko na Bemowie. I górka
0: tak.
1: Saneczkowa.
0: Płyta zakupiona podczas koncertu. Chyba ostatniego koncertu Eric Shaw's Them in His Pockets. Prosto od chłopaków. Poprosiłem o specjalną dedykację w płycie, więc dorysowali mi. W środku otwiera się płytę i jest taka panorama...
1: Warszawy.
0: Chyba Saskiej Kępy. Ja bym tak strzelał, że to Saska Kępa.
1: To Ursynu, Saska Kępa, czy
0: nie
1: co to?
0: Wiem. To...
1: Nie, przepraszam. To jest
0: to
1: nie Sadyba, tylko... Nie. Tak, bo to jest Szpiegowo, osiedle. Widzę.
0: Okej, okay, dobra. Czyli Mokotów.
1: Tak, Mokotów Dolny.
0: Dolny Mokotów i dorysowali mi panowie jakby ikoniczne architektonicznie miejsca.
1: Fotograf powinien się obrócić i by sfotografował Pałac Kultury, bo tam stamtąd widać.
0: Tylko w drugą stronę by musiał.
1: Tak.
0: No, nieważne, ale
1: bardzo
0: to taki dosyć ciekawa rzecz i jak na tak niewielkie wydawnictwo bardzo jest to ładnie i przyjemnie wydane. Dobrze, drodzy państwo, wiadomości za chwilę na antenie Radia Campus. Aha, jakieś dedykacje były, tak?
1: Jest tak, na moją prośbę dedykacje przyszły tak, że poproszę dziś o Zbyszka z dedykacją od upartego jak osioł dla małej Mi. Przekazuję również słodka dedykacja dla mojego syna Antoniego, co jedzie dziś ze mną do pracy, dla mojej koleżanki Gośki, pozdrów proszę konie, dedykacja dla Krzyśka i kwadracik.
0: Tyle?
1: Nie, Szaniawski. Hej, dedykacja dla Pati. Dzień dobry, czy mogę prosić o dedykację dla Bruna i Amelii, ultrasi radia ze wsi Przygłów i tak dalej. Jedziemy gdzieś na wakacje z kolei, proszę o dedykację. Proszę bardzo, dedykacja dla was.
0: Zbyszek Wodecki, skoro za chwilę wiadomości inaczej być nie chce i nie może.

0: Mam nadzieję, że wszyscy pozdrowieni czują się pozdrowieni. Również Brunona pozdrawiamy, a tutaj na zegarze 7:59:59, więc automatycznie zapowiadamy panią Młynarczuk, która przedstawi wam Sportowy Kampus.
1: Sportowy Kampus.
2: Iga Świątek pokonała niżej notowaną Szwajcarkę Wiktorię Golubic 6-2 i 6-1, dzięki czemu awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto. Czułam się dobrze, początek był z pewnością słabszy, ale po pierwszym gemie czułam, że gram coraz lepiej. Całkiem dobrze radziłam sobie z jej slajsem, więc zmiany rytmu nie przeszkadzała mi aż tak bardzo. Starałam się dobierać odpowiednie piłki do ataku, ponieważ kontrolowałam tempo, chodziło więc tylko o podejmowanie decyzji.
3: About the decision making.
2: Jak już wiemy, rywalką Polki w czwartej rundzie będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która pokonała Amerykankę Madison Keys. Chicago Fire Roberta Lewandowskiego pokonało meksykański zespół Necaxa 2-0 w meczu pierwszej kolejki Leagues Cup, turnieju z udziałem klubów z USA i Meksyku. Kapitan reprezentacji Polski grał do 64 minuty, ale tym razem gola nie strzelił. W 31 minucie prowadzenie gospodarzom dał Jonathan Dean, w 70 minucie wynik ustalił Andrew Gutman. W Leagues Cup każda z 36 drużyn po 18 z amerykańskiej i meksykańskiej ligi zagra po 3 spotkania w fazie ligowej. Następnie uczestnicy zostaną sklasyfikowani w zbiorczych tabelach osobnych dla ekip z USA i Meksyku. Po 4 najlepsze z każdego z tych krajów zakwalifikują się do fazy pucharowej. Kolejne spotkanie Lewandowski i jego drużyna rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. Zwycięstwem 3-0 nad reprezentacją Argentyny rozpoczęły polskie siatkarki rywalizację w Mistrzostwach Świata U17 rozgrywanych w Chile. Turniej trwa do 16 sierpnia. Jak wiemy, polskie siatkarki trafiły do grupy C. W kolejnych meczach zmierzą się kolejno z Brazylią, Japonią, Chorwacją oraz Hiszpanią. Awans do 1/8 finału uzyskają 4 najlepsze drużyny.

0: 12 minut po godzinie 8, Radio Campus, cały czas.
1: I musimy się odnieść do kontrowersji, wydać oświadczenie w zasadzie, bo słuchacze skapnęli się, że Zbyszek był jakiś inny.
0: Nie, no to wy zawsze słuchacie innego Zbyszka.
1: My zawsze słuchamy Zbyszka odkrytego na nowo przez zespół Mitch & Mitch.
0: A to był pan Zbigniew w oryginale.
1: To był, tak, jak jeden ze słuchaczy pięknie zauważył, był to Zbyszek z pierwszego tłoczenia.
0: Tak, no nie, to reedycja akurat tego albumu, nie był to Zbyszek z pierwszego tłoczenia, bardzo bym chciał, ale tak, no z tej wersji, jak to ładnie się mawia, original.
1: Tak.
0: Tak, to w ogóle jest pierwszy numer, żeby było śmiesznie na tej płycie. Ona się chyba w ogóle nazywa Zbigniew Wodecki, tak mi się wydaje.
1: I bardzo słusznie, bo jest na niej w zasadzie wyłącznie Zbigniew Wodecki.
0: No i no, słusznie.
1: Tak się kiedyś to robiło w biznesie muzycznym. A zaraz potem...
0: Kiedy były czasy, no.
1: Żeby było śmiesznie, chyba graliśmy Subtract.
0: Nie, spokojnie. Potem był Childish Gambino.
1: Ach, tak jest.
0: I tu w ogóle...
1: Romantycznie się zrobiło.
0: Tak, i to była jedna z takich płyt, które kupiłem nie tylko ze względu na tracklistę, ale także na okładkę. Uwielbiam po prostu ten album, Awaken My Love.
1: W sensie masz go we folijce.
0: Ja większość mam we folijce albumów swoich i tak, bardzo lubię go trzymać tak na półce jak dzieło sztuki.
1: Obrazek.
0: Małe. Później Xanax z drugiej lub trzeciej płyty, zależy jak
1: od
0: liczyć.
1: Od słuchacza.
0: Od słuchacza, tak. Tutaj z kartonu wyciągnięty Xanax, czyli Klaudia i... Leciało mi z głowy.
1: Michał.
0: Tak. Z drugiej płyty, a jeszcze przed chwilą Subtract, z płyty Subtract. I tu jakby link okładkowy nam się zrobił do Childisha Gambino, bo bliźniaczo podobne te okładki, zarówno Subtract, jak i Childish Gambino z takimi maskami o zarysie około afrykańskim.
1: Tak,
0: chyba.
1: Jakby się umówili.
0: Myślę, że
1: albo
0: się
1: po prostu był taki trend w okładkowych grafikach.
0: Oj, myślę, że te okładki dzieli 15 lat. No, 10 to na pewno. Także
1: wszystko jest możliwe w Radio Campus.
0: Aha, i mamy też do was prośbę, gdybyście dali nam znaka, czy też chcecie coś... znaczy ja wiem, że tu nie gramy jakieś super nowości, ale czy możemy też trochę spokojniej coś zagrać? Bo ja mam też trochę takich płyt... które myślałem, że ich grać nie będziemy, ale wydaje mi się też, że one idealnie pasują do dzisiejszej pogody.
1: No dzisiaj ja jest taka pogoda, ja też mam jedną taką...
0: Ja je tutaj mam przygotowane, jeszcze po nie nie sięgnąłem, szczerze mówiąc. Więc dajcie po prostu znaka, czy zostajemy w takim klimacie energetycznym bardziej takim jak do tej pory, że bardziej do góry, czy możemy też trochę zjechać w dół i zagrać coś, co w żadnym innym wypadku nie miałoby prawa pojawić się w piątkowym poranku.
1: Głosy albo na żywo, proszę tutaj na dobrą wpaść, albo 886-971-971, SMS-y i na WhatsAppie. Piszcie nam, jaki styl muzyczny chcielibyście słyszeć w dzisiejszym poranku.
0: Tak, no i muszę przyznać, że oczy mi się zaświeciły, ponieważ kolega Grzegorz przyniósł płytę, na której są dwa takie traki, które wy dobrze znacie. One bardzo często robią furorę w momencie, kiedy proponujemy wam je w alternatorze. I myślałem, mówię, a nie będziemy grali. A potem sobie myślałem, kurczę, no ale mieć to na winylu i tego nie zagrać.
1: To są rzadkie rzeczy. To jak się pojawia, trzeba brać, bo później nie ma i szukać tego próżno. Chyba, że na jakichś właśnie wymianach.
0: No mamy tutaj chłopa, który to ogarnia w ogóle wszystkie te wydawnictwa, więc jakby mamy trochę łatwiej, ale no tak jako się rzekło, ten numer zawsze, gdy pojawia się na antenie Radia Campus, dużo zamieszania wprowadza, więc jak moglibyśmy wam go nie... Znaczy nie dowiedzielibyście się, że go mamy na winylu, ale Koper ma go na winylu, więc gramy.

0: Jeansowe maniery.
1: Znowu widzisz, nie posłuchaj.
0: No aha, Jeansowe maniery, Karol Aleksander i Beastie Edit. To jest sprytny sposób, żeby muzykę sprzed roku 90 znacznie przemycić w Radiu Campus.
1: To jest.
0: I jak macie taki pomysł, to bierzcie się za to, bo to jest moim zdaniem no, doskonały sposób na życie, który jeszcze umila życie takim słuchaczom jak my.
1: Żeby robić remiksy takiej muzy?
0: Tak, żeby odkrywać ją, no, żeby wykopywać.
1: Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ktoś to byłby w stanie mieć podjazd do cutoutsów.
0: Niech się młodzież szkoli.
1: SMS-y?
0: SMS-y, graj tapany, może być wolniej. Oczywiście prosimy muzykę adekwatną do aury. Albo jak już macie subtrack, to może Wildfire albo Pharaohs.
1: No nie będziemy dwa razy grali tych samych płyt. Ja je specjalnie skrzętnie odkładam na bok, te, które już żeśmy zagrali, żeby tutaj zachować jakiś taki rytm tego, co gramy, co było, czego nie będzie. Ale przygotowałem, mam taką w ogóle płytę, z którą jest śmieszna historia związana, ponieważ kojarzysz Nicka Melveya.
0: Nie, to jest artysta, którego dopiero mi przedstawisz za chwilę.
1: Tak, wy go możecie kojarzyć, bo on leci w jakimś remiksie u nas na antenie od Little Dragon bodajże. Mhm. I ja mam straszną fazę w ogóle na jego debiut, czyli na First Mind. Kocham, uwielbiam wszystkie rzeczy, które da się powiedzieć o płycie, to z tą płytą są związane. No i bardzo chciałem mieć ją na winylu, ponieważ wyszła była. Ale dostać ją było, proszę pana, hardkorowo trudno.
0: Musiałeś
1: myślę, że szukałem jej ze 4 lata, jak nie lepiej.
0: Dłoni.
1: Po czym znalazłem w internetowym antykwariacie w Hamburgu.
0: Matko Boska. Indiana Jones.
1: Nówkę sztukę zafoliowaną w bardzo sensownych pieniądzach, jak na to, ile ta płyta kosztowała.
0: Z doliczeniem biletu do Hamburga.
1: Nie, zamówiłem, bo to internetowy antykwariat, więc przez internet sobie zamówiłem, paczuszka, wszystko fajnie i w momencie, kiedy zamówiłem tę płytę, oni ją wysłali, pierwszą edycję tej płyty, mm-hmm. Okazało się, że Nick Melvey ogłosił, że z racji dziesięciolecia tej płyty będzie reedycja.
0: Ale wiesz co? Nie wiem, czy się zgodzisz, ale jak jest wybór między... Znaczy, to jest oryginał, pierwszym tłoczeniem, a reedycją, to wybierzesz reedycję czy pierwsze tłoczenie?
1: Jeśli różnica w cenie, nie ma różnicy w cenie, to oczywiście, że wybiorę pierwszą edycję. Jeśli jest różnica w cenie, nie mam kompletnie żadnego problemu, żeby kupić reedycję. Nie,
0: tak? Ja bym wolał na przykład właśnie mieć używeczkę.
1: Zupełnie. Nie, a ja ją kupiłem nową. W sensie ona była zapakowana w folii, nigdy nie otwierana, więc jakby śmiesznie.
0: Bo to różnie jest, bo czasem jest tak, że reedycje są właśnie takim pojedynczym rękawkiem, a te pierwsze, no zwłaszcza jeżeli chodzi o te taką złotą erę tłoczenia winyli, to były właśnie okładki typu gatefold, czyli takie otwierane z tekstami. Czasem na pewno tam nikt nie zapomniał o tym, żeby napisać, ile trwa utwór.
1: Tak, na tej płycie również nie znajdziecie tego, ale znajdziecie inne ciekawostki, ponieważ na tym wydaniu Nicka Melveya jest to płyta z gitarą akustyczną, on się śpiewa, ładny ma głosik, zaraz usłyszycie zresztą. Jest Table of Right Hands Picking and Strumming Patterns.
0: Tak, to jest w ogóle fantastyczna sprawa.
1: Jeśli jesteście gitarzystami, to macie wszystkie numery pokazane, jak i czym je grywać, no to jak się rzekło, to nie.
0: Góra, dół, dół, góra, dół, dół, góra.
1: Tak, tak. My nie wiemy, ale Fever to the Form, czyli utwór numer 2 z tej płyty przed wiadomościami jeszcze nam się zmieści.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty – parkiet bez hamulców. Niedziele – swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik – dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama. Minuta po 8.30 w Radiu Campus Emilia Młynarczuk ma dla Was wiadomości.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Bilans czwartkowej pogody, zmagania Węgier z niedoborem prądu oraz kolejny niewybuch w Warszawie.
2: Wiadomości.
3: Ponad 1000 interwencji zanotowali polscy strażacy. Starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP przekazał, gdzie była najtrudniejsza sytuacja.
4: Interwencji wczoraj mieliśmy samych związanych z pogodą ponad 1200, niemalże 1300. W większości były właśnie województwo warmińsko-mazurskie, województwo mazowieckie. Te interwencje dotyczyły czy to wiatrołomów, czy uszkodzonych dachów, których było ponad 100. Ale oprócz tego wczorajsze burze przyniosły obrażenia, 4 osoby zostały ranne.
3: Przed groźną pogodą ostrzega IMGW, ponieważ miejscami alarmy wciąż są w mocy. Najgroźniejszy jest silny wiatr oraz grad, który ubiegłej nocy był wielkości nawet piłek tenisowych. Węgry w ciągu ostatnich dni zmagały się z niedoborem prądu. Peter Major oskarżył Viktora Orbana, że jako szef rządu wiedział o trudnej sytuacji krajowej energetyki i nie podjął żadnych działań. Powodem całego kryzysu jest niski poziom Dunaju. Węgry musiały drastycznie ograniczać produkcję energii, bo stan wód wykorzystywanych do chłodzenia elektrowni był ekstremalnie niski za sprawą upałów. Kluczowa okazała się elektrownia jądrowa Pax, której reaktor chłodzący jest wodą z Dunaju. Według obecnego premiera gabinet Orbana wiedział o zagrożeniu od 2002 roku. Robotnicy znów natrafili na niewybuch. To już drugi taki przypadek w ciągu zaledwie 2 dni. A wszystko miało miejsce podczas pracy przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności, które po raz kolejny zostały przerwane przez niebezpieczne znalezisko. Na miejsce wezwano saperów, a ruch w ścisłym centrum został czasowo zablokowany. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce we wtorek, zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej. Wtedy również konieczna była interwencja saperów. Przebudowa torowiska w historycznej części miasta wiąże się z rozległymi pracami ziemnymi, dlatego podczas kolejnych etapów interwencji nie można wykluczyć odnalezienia następnych pozostałości z okresu II wojny światowej.
1: Korki. Sytuacja w mieście uległa nieznacznemu pogorszeniu. Oczywiście na Woli korek za korkiem, na Okopowej oraz Alei Prymasa Tysiąclecia. Tutaj trzeba zwolnić po prostu, bo nie jedzie się płynnie, ale również w Śródmieściu Aleja Solidarności i skrzyżowanie zwłaszcza z Jana Pawła to są miejsca, w których nie pojedziecie, a będziecie stać. Mogę powiedzieć jeszcze, że zwróciłem swe oko czujne na tą S2, gdzie był wypadek i tak między Konotopą a zjazdem na Aleje Jerozolimskie trasa w

0: Pauzę lżał, ale jest duszno.
1: Jest duszno i jeśli mieliście pootwierane balkony, no już pewno wstaliście, to zauważyliście, że jeszcze chałupy się nie poprzewietrzały.
0: No. A pranie się nie wyschło.
1: Pranie, tak. No ja ostatnio mam patent, stawiam wiatrak na balkonie w stronę mieszkania na noc.
0: Że pchasz do mieszkania?
1: Pcham do mieszkania z tego.
0: A może wiatrak tak, żeby wypchać gorące?
1: Też to za dnia ani jedna, ani druga metoda w ostatnim czasie nic nie dała.
0: Ale tak zwane Morze Ognia, czy tam Jezioro Ognia, to już nie dzisiaj.
1: Nie. A z ogniem numer, który tak przygotowałeś. No ale to państwo pewno ogarniecie, kto to, co to.
2: Akademickie Radio Campus.

0: No i tak, no. Ja to mógłbym tu nic nie gadać, mógłbym tylko grać już teraz.
1: Zwłaszcza jak w jednej sekwencji mamy Nirvana, Lake of Fire, potem Black Keys i Gorillaz.
0: Tak, no. To nigdzie indziej by to nie przeszło chyba, co?
1: Nie, tylko dzisiaj, tylko tu.
0: Tylko... jak państwo tego nie słyszą, to już się nie wydarzy. Raczej nigdy więcej.
1: Tak jest.
0: Tak, Nirvana oczywiście z koncertu MTV Unplugged z Nowego Jorku, bo inaczej być nie chciało i nie mogło. The Black Keys z chyba, jak przyszła ta płyta...
1: Co tutaj masz w ogóle za wydanie?
0: Jak przyszła ta płyta, to mój syn mnie zapytał, tata, co to za płyta? I ja bez wahania powiedziałem, wiesz, to jest chyba moja najulubieńsza płyta ze wszystkich ever.
1: Wow.
0: Jeśli chodzi o The Black Keys i El Camino i w ogóle to wydanie w edycji specjalnej, takiej całej posrebrzanej ze wszystkim srebrnym, jest super. Niestety nie jest super do szukania numerów na tej płycie.
1: Tak.
0: Ale tak, i w ogóle jest nagrana do odsłuchu w 45 obrotach.
1: To 105, tak, więc... to była niespodzianka dla nas.
0: To nie ten numer, którego szukałem. A nie, to ten, okej, dobra. Tak, więc
1: Wyprodukowane
0: jest...
1: przez Danger Mouse'a. O, proszę bardzo, no. To też jest fajna wskazówka. A gdybyśmy chcieli okładkowo lecieć, to trzeba by było Kendricka Lamara wziąć debiut, bo tam też jest taka...
0: A ciekawe, która jest starsza swoją drogą. Tak, praktycznie taka furgonetka, jeden do jednego. Nawet nie wiem, czy to nie ten sam model furgonetki, wiesz?
1: Nie, tam chyba taki bardziej minivan, a to jest jakiś taki stary...
0: Tak. Chyba to El Camino, więc
1: Tak.
0: Tak, no superancka.
1: Ale to też jest ekstra. Ty mówisz, że masz w kolekcji albumy tylko takie, których możesz słuchać od początku do końca, a ja mam w kolekcji takie albumy, które kupiłem tylko ze względu na okładkę na przykład i się okazało, że w środku nie ma jednego dobrego kawałka albo jest jeden dobry numer, ale no jak inaczej grać to z winyla, jeśli nie masz tego całego wypełniacza.
0: No ja chyba nie mam takiej, wiesz? Tak jak sobie patrzę teraz po tych płytach, to chyba nie mam takiej płyty, którą bym kupił. Znaczy może ten Awaken Love trochę, nie? Ale to też jestem w stanie ją przesłuchać od początku.
1: To jest taki album, koncept zrobiony, ale no nie wiem, no mam taki maxi singiel Belmondo z Fresh Air, który kupiłem, bo singiel jest świetny, ale tam jest singiel, a cappella, instrumental i remiksy, no nie? Więc jakby no nie słuchasz tego od początku do końca, tylko słuchasz sobie. No nie wiem, to jest taka płyta, którą trzymasz na półce, bo ma też ładny obrazek przy okazji. A nie będziemy jej puszczać, ponieważ ma dwa przekleństwa i jeszcze się nie nauczyliśmy wypikiwać na winylu.
0: No tak, ja muszę przyznać, że nawet myślałem o tym trochę, bo ja mam kilka takich winyli właśnie głównie ze względu na to, że znam je od dechy do dechy, które myślę, że mógłbym tu na żywo
1: suwaczkami
0: wam zripować, ale muszę przyznać, że to i tak jest więcej roboty niż się spodziewałem, że będzie z tym graniem z winyli, więc już bym chyba nie dowiózłbym
1: tego. To jest gimnastyka. Dzisiaj. To jest
0: artystyczna, stojąc na jednej nodze.
1: Jakbyście zobaczyli Kamila, który ma jedną kubkę na winyle, których jeszcze nie wziął pod uwagę, drugą na te, które już przesłuchał. Są jeszcze dwie kubki na krzesłach, takie tymczasowe. No i oczywiście cały czas ręce mistrza ceremonii są zajęte wyjmowaniem, wkładaniem, ustawianiem, suwaniem, suwakami i jeszcze przy okazji no, zastanawia się, czy nie jest przypadkiem 8:30, 8:47 jest teraz na zegarze, więc nie. Kiedy reklamy, kiedy wiadomości, tak. Kiedy sporty, kiedy korki, kiedy pogoda.
0: No mam też takie płyty, które przyniosłem. Myślałem, że się będę chwalił nimi dzisiaj, że mam i że coś sobie pogramy z nich, ale teraz sobie myślę, że już chyba nam nie będą pasować do konceptu. To otrzymam jedną z nich właśnie w dłoni. I to jest płyta, której chyba szukałem najdłużej w swoim życiu. Ale to może o niej za chwilę, a teraz coś, co... Co wam będę godał?

0: 8:56, na Okęciu dramat, a w studiu Radia Campus...
1: Dajcie troszkę funku.
0: Dajcie troszkę funku, tak jest. Na otarcie łez, na lepszy dzień. 18 stopni i zanosi się na deszcz, albo już pada, albo pada cały czas, a my tutaj trochę...
1: Za nami Snoop Dogg z Pharrellem Williamsem
0: prosto i z Kalifornii.
1: Justinem Timberlake'em. Chyba tak był tam Justin.
0: Tak, tak.
1: Beautiful. A przed chwilą Jamiroquai z... No tu nie będzie zaskoczeń, ja jestem gigafanem grupy Jamiroquai, ale jeśli chodzi o płytę, tutaj bardzo, ktoś mi kiedyś powiedział, że bardzo nie winylowe podejście, ponieważ kupiłem sobie składankę The Best of Singles z lat 92-2006, High Times się nazywa ten, to wydanie. I to w ogóle jest z zeszłego roku, taki na specjalnych, takich fajnych, szarych plackach to wyszło. Cztery płyty z najlepszymi singlami z tego okresu grupy.
0: Ja lubię składanki winylowe,
1: no to jest w ogóle, znaczy jeśli chodzi o Jamiroquai, dla mnie to jest no, po prostu the best of, bo masz dwie płyty, puszczasz sobie i po prostu jest super fun przez...
0: Zresztą,
1: przez dwie godziny. No.
0: Można też powiedzieć purystom, że wydaje mi się, że jakby lata 90., 2000, kiedy zespół wydawał, kiedy pan Jamiroquai, czy jak ona się nazywa?
1: JK
0: wydawał albumy, to robił to na płytach CD, a nie oryginalnie na winylach. Czy mylę się?
1: No tak, tak. Znaczy, chyba trochę tak, trochę tak.
0: Więc może okazją, dobrą jest okazją, po prostu wejścia w świat winylowy, wydanie the best of.
1: No. Znaczy też, ja bardzo lubię Jamiroquai, ale nie uważam, żeby ich całe płyty były na tyle wybitne, żeby to słuchać w całości. Naprawdę, o wiele lepiej się tego słucha na tym High Times single, bo po prostu no, masz tu the best of, the best of, the best of, the best, a z tego, co słyszałem, tak jak przeglądałeś tracklistę, to nie znasz wszystkiego, to też ciekawe.
0: Ale ten numer znałem nie po tytule, natomiast bardzo się cieszę, że wybrałeś ten właśnie.
1: No bo coś innego, tak stwierdziliśmy też, że zazwyczaj, ja mam dużo rzeczy, które wy na pewno byście znali i też moglibyśmy zagrać tu rzeczy, które znacie z anteny Radia Campus, ale może dzisiaj to po prostu tak trochę na przekór, że jednak w klimacie kampusowym, ale z takim twistem, żeby może coś innego posłuchać.
0: W klimacie kampusowym była też wpadka, pomyłka, ponieważ powiedzieliśmy, usłyszeliśmy gdzieś na traku u Snoop Dogga Justina, a nie było tam Justina. Poprawili nas słuchacze.
1: Science był z Justinem, tak. A nie Beautiful, Beautiful był tylko...
0: Oj, dokładnie, dokładnie.
1: Tylko i wyłącznie z Pharrellem. Bardzo dobrze i to super, że nas poprawiacie. Kolejna polska rzecz. Musieliśmy to trochę posprawdzać, pogimnastykować się też, żeby coś polskiego dla was zgrywać. Miało być coś innego. Myślałem, żeby puścić wam... Znaczy w ogóle mam całą dyskografię Bitaminy na winylu, żeby było śmieszniej. Wszystkie płyty, które wychodziły.
0: Vito Bambino,
1: tu jestem, tak, turbo fanem. I pomyślałem sobie, kurczę, ten dom z winyla, fajnie, w klimacie. No ale to trochę mnie przekonałeś do tego, żeby jednak sięgnąć po pierwszą...
0: Ja nic.
1: No tak, żeś patrzył i mówił, dobra, puścim już, skoro przyniosłeś, tyle się naszukałeś. Tak, jest to płyta, której chyba najdłużej w swojej płytowej dyskografii poszukiwałem i jak tylko pojawiła się opcja, żeby ją kupić za... O, dobra, no wtedy jeszcze nie takie kosmiczne pieniądze, jak ta płyta kosztuje teraz, ponieważ wyszło jej chyba tylko 100 sztuk, jeśli mnie pamięć nie zawodzi.
0: Facet, który Kamilowi tę płytę sprzedał, rzucił robotę i wyjechał w Bieszczady. Tylko tyle powiem.
1: Nie, aż tyle ta płyta nie była, nie kosztowała. W tym momencie myślę, że potroiła już swoją wartość od tego momentu, w którym ją kupiłem. Jest to Elementarz? Ta płyta nazywa? Nie, Plac Zabaw, przepraszam. Plac Zabaw, Bitaminy i to też jest jedna z płyt, którą chciałem mieć dla okładki, bo bardzo ją lubię.
0: Bardzo fajnie. To motyw wielkiej płyty dzisiaj na okładkach pojawił się drugi raz.
1: No to co? Bitamina
0: daj
1: przed
0: z takim kawałeczkiem może szumu, z tym takim... zobaczmy, jaki jest...
1: Tak, chcesz z intro? Bo tu jest intro jeszcze taki jest... Ale no nie, wszystko. Inaczej trochę ją przygotowałem.
0: Tak? No, dobra. No to jest puść tak, jak przygotowałeś.
1: Będzie lecieć tak, jak leci, bez wstawki.
0: A dzisiaj z winyli, przypominamy, jakbyście się zastanawiali, co to za dziwna...
1: konfiguracja?
0: I konfiguracja.
1: I czemu nie można tego znaleźć na trackliście na radiocampus.fm?
0: Tak jest. To dzisiaj gramy płyty wyłącznie z winyli.
1: I gdybyście potrzebowali dowodu, oto dowód.

0: To twój kamp?
1: To mój kamp, tak.
0: Niezły, niezły. Powiem ci, że to był na pewno, to była płyta, którą wybrałeś jako jedna z pięcioletnich propozycji.
1: Trzech.
0: I sprawdziłem sobie najpopularniejszy numer kampu i tak, ale teraz...
1: A jaki jest najpopularniejszy numer kampu?
0: Gdzieś na Tajdalu, zaraz ci powiem.
1: No to weź mi powiedz, bo to ciekawe w sumie. Ja kiedyś...
0: Zaraz się okaże, że to ten.
1: Aha, to numer z pozdrowieniami dla naszej redakcyjnej koleżanki, która jest znaczy była kampolożką, bo zespół już oficjalnie zakończył swoją działalność. Ja muszę przyznać, że bardzo lubiłem ten debiut. Byłem nawet na koncercie premierowym w klubie Stodoła, gdzie zespół Kamp po swoim takim pierwszym boomie, kiedy chyba w ogóle był bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych.
0: To były lata 10? Takie, czy...
1: Tak, no mógł być, to być rok jakiś 11, 12, może 13.
0: Ta płyta, z którą grałeś, jest z 2012.
1: Tak, no.
0: A zakończyli chyba w 19, bo nie, tu no, widzę,
1: zakończyli
0: że...
1: działalność w zeszłym roku, a pewno jeszcze w tym coś będą grać.
0: Okej.
1: Okay. Oni kończyli działalność przez chyba 2 lata, więc...
0: Dobra, tak, najpopularniejszy utwór kampu na Tajdalu to jest Don't Clap Hands, ale dobra. Z tej płyty Kairo. I tak właśnie przesłuchałem sobie
1: tak.
0: O Kairze i nie zrozumiałem za bardzo, ale ten melt teraz, jak leciał, to powiem ci, że nawet tutaj się pobudzili słuchacze, że fajny melt.
1: Tak, bardzo lubię. Melt super. No w ogóle, nie wiem, cała ta płyta pierwsza kampu jest też właśnie takim krążkiem, który można od początku do końca, drodzy państwo, sobie zapodać.
0: Ją nad
1: sobie
0: basenem.
1: Bardzo, bardzo fajnie leci. No gdybym mieszkał w słonecznej Hiszpanii, miał basen i taki sound system, to myślę, że bardzo często byłaby to płyta pierwszego
0: Nagrywałbyś takie filmy na YouTubie, że tak. Właśnie stoisz za gramofonami, w klapeczkach i grasz takie tuny.
1: Żona robi jajecznicę z tyłu.
0: I z kawką.
1: Tak, no, i koniecznie
0: ale
1: z kawką.
0: Ale mam dobrą kawę dzisiaj, powiem wam.
1: Dobrą zrobiłem?
0: Bardzo.
1: Tak.
0: Podejrzewam, że mamy podobne ziarna, podobny system, a mi w ogóle nie idzie.
1: Lata praktyki. Grzegorzu. Woda jest najważniejsza, woda jest kluczowa.
0: Serio?
1: Tak. No, to nie nic innego, tylko woda. Woda i młynek.
0: Okej.
1: Okay. Cała reszta już, no, czy to już więcej nic nie potrzeba, no ale... Ale jeśli chodzi o parzenie kawy, to czym czystsza...
0: Nie z kranu wydajesz?
1: Oj nie, panie Grzegorzu, nie. To zbrodnia.
0: Musi być butla?
1: Musi być. Znaczy, może nie być butla, ale no jakiś filtr, odwrócona osmoza, coś takiego, no... Że ta woda nie powinna mieć żadnych dodatków w sobie i czym jest czystsza i bardziej uboga, tym lepiej dla smaku kawy, no. Dlatego we wszystkich kawiarniach montują ten taki system filtrów z odwróconą osmozą i ta woda smakuje jak nic, bo tak ma smakować do kawy.
0: Dobra, czyli na
1: ale nie polecam
0: mogą
1: picia takiej wody na co dzień, bo ona nic nie, w sensie nie daje. No, trochę tak. Nawodni, ale nie ma żadnego tam, nic w niej nie ma. No.
0: Na winylu trzaski, a w kawie odwrócona osmoza.
1: Tak
0: filtrujemy wszystko.
1: W kawie czyściutko. Dobrze, segment muzyki polskiej teraz będzie. Była Witamina, był Kamp, no to jeszcze The Dumplings i potem... Coś jeszcze polskiego miałem wybrane. A, mam, ale to nie powiem. Dobrze. To The Dumplingsi, bo nie mogło ich tutaj zabraknąć podczas tej dzisiejszej audycji.

0: Ach, back to back Justyna Święs. Najpierw The Dumplings, a teraz Rysy.
1: Tak, przedtem... Co jeszcze? Nie, to już żeśmy na razie, żeśmy wszystko jesteśmy na bieżąco.
0: Chyba
1: z,
0: tak.
1: Z mówieniem. Tak, ale super ten... W ogóle ta mała płyta z trzema numerami tylko. Rysy Ego, czyli Ego z Justyną Święs, I Will Fly, którego przed chwilą słuchaliście, a na drugiej stronie tylko i wyłącznie Brat.
0: To zdobyłem tę płytę na jakimś Record Store Dayu. To jest wydarzenie, które bardzo polecam. Bardzo rzadko tam jestem, bo to jest co roku, no nie? I no, nie zawsze się uda trafić, albo się o tym nie pamięta. A tam można zdobyć takie właśnie fajne, specjalne wydania, rarytasy. Łukasz Tachurko to był nasz redakcyjny kolega niegdysiejszy.
1: Jeden i drugi swoją drogą, bo...
0: Tak jest.
1: Bo obydwaj byli prowadzili u nas audycję.
0: W pewnym momencie Łukasz prowadził audycję tuż po mnie i Maćku.
1: A no tak, w czwartki.
0: Tak, także spotykaliśmy się i opowiadał nam troszeczkę o tej swojej działalności. To było super miłe i no... Z tym się również wiąże to, że mamy to. Napisał do nas słuchacz: panowie, muzycznie dzisiejsza audycja jest lepsza niż wiele innych granych z playlisty. Może zechcielibyście wprowadzić taką tradycję, że na przykład ostatni piątek miesiąca tylko z winyli. I tak się złapaliśmy za głowę. Ja na przykład się prawie już wyprztykałem z takich propozycji, które Kamil chciał wypuścić. No nie? Więc...
1: Powiem tak, no jeśli musielibyśmy założyć jakiegoś patronajta do tego.
0: Fundację.
1: A wy musielibyście nam co miesiąc przelewać trochę kasy, żebyśmy mieli co grać, bo pewno po...
0: Panie, jeszcze chodzić po tych sklepach. Po...
1: Nie, to ja akurat, ja listę mam bardzo długą, jeśli chodzi
0: koszyk
1: o płyty.
0: Już uzupełniony.
1: Nie, ja mam, wiesz co, ja mam od lat w ogóle taki dokument na telefonie, w którym mam wszystkie winyle, które chciałbym jeszcze mieć w swojej kolekcji. I to jest dokument otwarty, który wysyłam na przykład na urodziny, na święta i ma go moja mama, moi znajomi.
0: Doskonale.
1: Wszyscy jak nie wiedzą, co mi kupić, to mówię, to masz listę winyli, może coś tam znajdziesz, tylko wykreślam te, które pojawiają się w kolekcji i tak, i tak sobie ją uzupełniam też.
0: To jest dla was tip.
1: Taki patent.
0: No,
1: bardzo polecam, tak, jak macie już ustatkowane życie i nie potrzebujecie kolejnego kasku do roweru albo ten, tylko chcecie... mieć kolekcję płyt winylowych, to...
0: Tylko półka trzeba mieć solidną, bo jak się nawali płyt, to się uginają takie normalne półki.
1: Tak, właśnie widzisz, zapomniałem, mam tu kolejne trzy płyty, które ostatnio kupiłem, których nie wykreśliłem z mojej z mojego wannabe, czyli El Camino, Brothers i Demon Days, żeby było śmieszniej, to wszystkie trzy są dokładnie w takiej kolejności, jakie przeczytałem tutaj umieszczone, ale patrzę, czego mi tu z takich ciekawych rzeczy, których mi brakuje, które bardzo chciałbym. Zacznę sobie Łódki da na przykład, The Golden Age.
0: O, ja mam jakiegoś Łódki, nie mam, kiedyś na urodziny.
1: Nie mam, słuchaj, na przykład jednej też z moich najulubieńszych płyt ever, czyli Arctic Monkeys AM. I to też jest rzecz
0: to mogłoby do... dzisiaj...
1: Myślę, że mogłoby zagrać, no ale mam też mniej znane rzeczy typu, nie wiem, C2C, Hannah Williams, King Curl, Justice Cross też nie mam, a to jest jedna z płyt, które towarzyszą mi bardzo długo w moim życiu i też bym chciał.
0: Można
1: Rufusa
0: na ścianie powiesić nad drzwiami płytę, tak. Cross.
1: No tak, w jakiej konfiguracji chcecie w sumie. Nigel Kennedy... To taki skrzypek brytyjski, który gra na oryginalnych Stradivariusach i tak lubi Polskę, że mieszka w Krakowie, ma żonę Polkę i jest jednym z najwybitniejszych skrzypków żyjących teraz. Grywa, spodobałoby ci się w ogóle, grywa bardzo często koncerty muzyki klasycznej na skrzypcach w koszulkach zespołów piłkarskich. A jego cztery pory roku Vivaldiego sprzedały się w jakimś nakładzie płytowym typu miliony.
0: Jeszcze jak raz, jak pan się nazywa?
1: Nigel Kennedy. Mieszka na Kazimierzu.
0: Nie no, kurde, Nigel Kennedy to znany koleś.
1: No, tak, ale ta płyta East Meets East, którą nagrał z zespołem Krokę bodajże, krakowskim, genialna rzecz. No i mam też Jezurekcję na przykład Ostrego, którą bardzo chciałbym mieć na winylu, a
0: ja mam takie rzeczy, co już mam na płytach kompaktowych i to jest głównie właśnie polski rap, ale nie tylko, to czasem przynoszę do wtorkowego poranka, więc raczej już nie dubluję tego na winylach, ale dzisiaj jak jechałem i przyglądałem sobie te płyty, które wiozłem, to pomyślałem sobie, a była taki utwór ostatnio znalazłem, i sobie właśnie w drodze tutaj kupiłem płytę, także w sobotę będzie. już czekać jakiś właśnie funkowy duet z Brazylii.
1: Po raz ostatni dzisiaj gitaruchy będą. Będzie to rzecz,
0: o, to jestem ciekaw tego.
1: Rzecz nietypowa. Jest to solowa płyta Zacha Wilda. Mam takie dwie też, na które chorowałem bardzo mocno, jeśli chodzi o muzykę gitarowo-rockową. I obydwa to były płyty Zacha Wilda. Jedna to solo, czyli Book of Shadows, a druga to jego taki side band, który wydał tylko jedną płytę, czyli Pride and Glory. Obydwie ukazały się ostatnio we wznowionych edycjach, co jak po prostu zobaczyłem, że wychodzą, bo też przez kilka lat szukałem tych płyt.
0: To od razu. Kamil 1000.
1: Do koszyka, tak, żeby było śmieszniej, produkowane są w Czechach. Tłoczone są w Czechach, więc w ogóle śmiesznie, fajne takie edycje. Jedna jest w takim kolorze przeźroczysto-zielonym, a te drugie chyba są takie szarawe, więc
0: Kamil,
1: bardzo...
0: Tak. Słuchaj, ty tu jeszcze będziesz troszeczkę puszczał muzyki.
1: Tak, ty się żegnasz, tak?
0: A ja się powolutku żegnam, a powiedz mi, bo ktoś tutaj jeszcze przyjdzie za chwileczkę,
1: nie? Czy miał być, ale czy przyjdzie, to ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo z nim to różnie bywa. On zazwyczaj o tej godzinie to śpi. Mowa o Kamilu Kuciu, który miał przyjść też ze swoimi winylami, ponieważ zbiera rzeczy bardzo, bardzo, bardzo nietypowe, jeśli chodzi o winyle. Ja myślałem, że po 9:30 sobie taki segment w ogóle odstrzelony od rzeczywistości zrobimy jeszcze w dzisiejszym programie, więc no miał być, pisał, że będzie. Czy będzie, to okaże się za kilka minut. Wiadomości jeszcze przed nami. Aha, nie sprawdziłem, ile ma ten numer, widzisz? I znów jest ten problem, ponieważ Zach Wilde nie napisał, ile... A, sorry, zobacz, jest.
0: Napisał?
1: Tak.
0: A to co, jest porządny gość.
1: Co ja będę grał?
0: Nie wiem, ale napisał stały słuchacz, który zawsze prosi o coś od Primusa, czy mamy coś Primusa.
1: Nie mamy, ale już tu powoli będzie zakład się rozkręcał, bo ten numer nieco dłuższy. Wybaczcie mi, rzadko gramy taką muzę straight rockową, to chyba rok 94 albo 5. Dwie solówki w tym numerze są, więc jak będzie pierwsza gitarowa, to jeszcze wstrzymajcie się, bo tu aż dwa. Zach Wilde, Road Back Home, to ex-gitarzysta z jego zborna też, więc no, bawcie się dobrze.
0: Warto.

0: Zach Wild ojcowskim rokiem żegna się, a ja się żegnam też z wami, z tego poranka się wymiksowuję. Minęła godzina 9.30, zostawiam was jeszcze oczywiście z Kamilem i będzie też kuć, ale teraz Emilia Młynarczuk ma dla was wiadomości.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Utrudnienia w kierunku Ursynowa i Poznania. Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego z okazji rocznicy zaprzysiężenia. Bezpłatne spotkania na temat centralnej e-rejestracji.
1: Wiadomości.
2: Około godziny 7.20 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jedna osoba z urazem kończyny dolnej została przetransportowana do szpitala. Jak dodał policjant Jakub Gonatarek, wszyscy kierowcy byli trzeźwi. W związku ze zderzeniem występują spore utrudnienia drogowe. Obecnie zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Ursynowa. Otwarty został pas awaryjny. Zablokowany jest także jeden pas w kierunku Poznania. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Podczas przemówienia w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karol Nawrocki podziękował Polakom za wsparcie, ale też podkreślił wartość konstruktywnej krytyki, mówiąc: oceniajcie mnie. Według danych Kancelarii Prezydenta Nawrocki podpisał w tym czasie 255 ustaw i zawetował 41, a tak wypowiadał się o minionym roku sam prezydent.
3: Z całą pewnością był to rok, drodzy Państwo, pracowity. To był rok pracowity, ale nie ma we mnie choćby promila zmęczenia. Mam ciągle wiele energii na kolejne 4 lata, mam 100% baterii.
2: Karol Nawrocki podczas przemówienia zapowiedział także, że chce zmienić model prezydentury poprzez wykorzystanie inicjatywy ustawodawczej. Każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 12 Ministerstwo Zdrowia organizuje bezpłatne webinary informacyjne dotyczące funkcjonowania centralnej e-rejestracji. Najbliższe spotkanie online już dzisiaj. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest centralna e-rejestracja i jak z niej korzystać. Eksperci wskażą, w których miejscach aplikacja oraz internetowe konto pacjenta oferują dostęp do nowego narzędzia. Przedstawiona zostanie także szczegółowa lista lekarzy specjalistów, do których można zapisać się drogą elektroniczną. W trakcie prezentacji omówione zostaną praktyczne kwestie związane z obsługą systemu, w tym samodzielne umawianie, zmiana terminów oraz odwoływanie zaplanowanych wizyt. Uczestnicy poznają również działanie nowo wprowadzonej funkcji poczekalni.
1: Pogoda.
4: Mógłbym wam powiedzieć o tym, co będzie działo się w Warszawie, ale to już zapewne wiecie, albo jak macie okna, to widzicie. Gdybyście wybierali się do Seulu, 36 stopni tam w tym momencie, upał tam nie będzie odpuszczał. 27, 25, 22 to temperatury w nocy. Raczej poniżej 30 stopni się nie zapowiada, więc jak wybieracie się do Seulu, koniecznie bardzo dobre kremy.

0: Chyba i tak, drodzy Państwo. 19 minut zostało nam do godziny 10 i powoli ta audycja zmierza ku końcowi. Miało już nie być gitaruchów, no ale pomyślałem sobie, skoro było dużo anegdotek dzisiaj o tych płytach winylowych, które tutaj dla Was grałem, to nie mogę Wam nie opowiedzieć historii winyla Oasis Unplugged. Jedna z moich... Aha, Kamil Kucz jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaraz go tu zaprzęgniemy do roboty, bo przyniósł też dwa winyle, które zaraz Wam zagramy i będzie to rzecz bardzo, bardzo nietypowa. Mam tak naprawdę koncert, mój najulubieńszy z koncertów, jakie kiedykolwiek słyszałem, jakie kiedykolwiek powstały. Jest to Oasis MTV Unplugged, który ukazał się chyba na płycie CD. I od tamtego czasu, kiedy ukazał się na płycie CD, nigdzie go nie ma. Znaczy, jest nie do odsłuchania. Jest jedna, nie mogę tego powiedzieć, jest jedna dostępna wersja w tym takim serwisie streamingowym, chociaż mam nadzieję, że jak to powiedziałem, to nie zniknie. I wydawało mi się, że widzę, że wychodzi to na winylu. I jak tylko zobaczyłem Oasis Unplugged, od razu koszyk, kup, zamów, zapłacone. 3 miesiące czekałem, bo był to preorder. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że jest to po prostu płyta Oasis Unplugged, a nie Oasis MTV Unplugged.
1: Ja sam bardzo lubię serię MTV Unplugged i gdybym też zobaczył, że Oasis jest w wersji MTV Unplugged na winylu, to też bym kupił.
0: Myślałem, czy go nie sprzedać. Niestety jest to tak ładnie wydane. Jest ten
1: przepiękny.
0: Ten Oasis Unplugged jest w ogóle na przeźroczystych płytach. No brakuje niestety tam mojego w ogóle najulubieńszego numeru Oasisowego. No ale nic, to zostawiamy. Czasem
1: którego?
0: Też trzeba taki... No nieważne. Trzeba mieć taki, trzeba mieć taki też winyl w swojej kolekcji. Zupełnie inne winyle w swojej kolekcji ma Kamil Kuć.
1: Tak jest, dzień dobry. Ja kolekcjonuję winyle raczej głównie tylko i wyłącznie z gier komputerowych, aczkolwiek mam też kilka takich zwykłych. Jakiś taki Daft Punk na winylu też się znajdzie u mnie, ale...
0: Ale głównie jest to winylowa muzyka...
1: Tak.
0: Z gier komputerowych.
1: Oryginalne soundtracki z gier komputerowych. Niekoniecznie oryginalne, ale też są takie wydania, które zawierają oryginalne utwory, ale są używane w grach komputerowych właśnie. No i mam kilka takich absolutnych perełek. Przyniosłem dzisiaj dwa winylki, które no każdy z was na pewno będzie kojarzył, bo gdzieś tam u każdego w życiu się te dwie gry przewinęły, mam wrażenie. I proszę, no w sumie
0: to zanim odsłonimy karty, zagramy jednego, to będą dosyć krótkie rzeczy, więc nawet jakby dajcie temu szansę.
1: Dokładnie.
0: No, to my wiemy, że jest 15
1: Jestem
0: minut do godziny 10.
1: Jestem absolutnie przekonany, że wspomnienia zostaną uruchomione.
0: Trzymajcie się krzeseł.

0: Wspomnienia. Wspomnienia. Aha, no widzisz, znowu nie te
1: no
0: słuchawki.
1: Właśnie. No właśnie. Paul Anthony Romero nagrał te kawałki i tak bardzo Polacy jak pokochali w ogóle Heroesy 3, to jest fenomen na skalę światową. Paul Anthony Romero u nas bardzo dobrze się czuje, nawet wydaje mi się, że w zeszłym roku na 30-lecie gry przyjechał tutaj i nagrał specjalny album właśnie z Heroesów w wersji piano, z którego też wyszedł winyl i który też jest naprawdę absolutnie wybitny, więc bardzo serdecznie polecam. Paul Anthony Romero bardzo lubi nasz kraj i fakt, że stworzył tak dobrą muzykę, która przetrwała tak długo, to jest coś niesamowitego.
0: No widzisz, ja szukam teraz tego numeru, o który mi chodziło, ja nie pamiętam, czy to było z jedynki, czy z dwójki.
1: No właśnie. No, tak. Możesz sobie poprzekładać.
0: A to, co w tle słychać? To?
1: To, co słychać w tle, to ambienty z momentu, kiedy chodzimy sobie po świecie w Heroesach, bo to jest oczywiście Heroes 3, nie wspomniałem chyba o tym, ale tak, ambienty z tła, kiedy sobie przemierzamy świat w Heroesach i naprawdę kawał fajnej muzy. Bardzo, naprawdę świetnie się przy tym pracuje. Wyobraźcie sobie, że sobie siadacie, odpalacie sobie winylka z muzyką z Heroesów i robicie coś zupełnie innego. Wiecie, jak jest cudownie? Naprawdę. Totalnie cały czas można przy tym siedzieć i na spokojnie sobie pracować. Bardzo, bardzo dobry kawał winyli, naprawdę. I w ogóle fakt, że zostało wydane na winylu, jest totalnie abstrakcyjny.
0: No w ogóle to dużo zaskoczeń, jeśli chodzi o te wydawnictwa z gier komputerowych, no bo oczywiście o tyle, o ile moglibyśmy się spodziewać, że będą nas, wiesz, Wiedźminy i tak dalej, te wszystkie rzeczy zaskakiwać, no to tyle, no właśnie, czy ktoś by się spodziewał, że z Heroesów?
1: Nie, Wiedźminy też absolutnie są, Wiedźminy też mam, więc takie klasyczki z nowszych gier, no to absolutnie muszą być w kolekcji, no dlatego, że to są też najlepsze soundtracki, które zostały kiedykolwiek wydane, mam wrażenie.
0: No dobrze, mało czasu nam zostało, także gramy jeszcze jedno zaskoczenie. Chyba znalazłem to, co chciałem, ale czy tak faktycznie jest, to się zaraz okaże.

0: Ach, no tego to muszę przyznać, że zazdroszczę.
1: Tak jest, to są Simsy i Mark Mothersbaugh jest autorem do Simsów 2, które puścił, tak? Simsy 2 puściłeś?
0: Tak, puściłem dwójkę, nie, to jest jedynka.
1: To jest jedynka.
0: To są Simsy jedynka, to jest ten team taki z...
1: No to Jerry Martin.
0: Neighborhood.
1: No to Jerry Martin.
0: No i trzeba powiedzieć, że to jest, drodzy państwo, to co Kamil przyniósł, to jest dwupłytowe wydanie na 25-lecie gry The Sims, na której to znajdują się wszystkie cztery udźwiękowienia czterech odsłon gry The Sims.
1: To jest jedyne wydanie, na których w ogóle jest muzyka Simsów, dlatego że nigdy wcześniej Simsy nie były wydawane na winylu. Można znaleźć w internecie bootlegi, które też są zresztą bardzo drogie, dlatego że tych bootlegów nawet z jakiegoś takiego małego pirackiego wydawnictwa powstało bardzo mało i są złotem totalnym na rynku.
0: No i trzeba powiedzieć też, że to, co charakteryzuje wszystkie wydania chyba winyli z gier komputerowych, są to wydania niezwykłe, nie tylko ze względu na to, co się na nich znajduje muzycznie, ale też no jakby ci wydawcy, którzy wydają te płyty winylowe związane z grami komputerowymi, prześcigają się w tym, żeby zarówno i okładki, i same płyty no, dowoziły w 100%.
1: Dla przykładu powiem tylko jeszcze, że Karol Łowca Szczupaków napisał, że okładki do tych winyli z Heroesów rysuje Polka imieniem Magda, super utalentowana i sympatyczna dziewczyna. No. To też jest prawda, zapomniałem o tym wspomnieć, ale tak, są naprawdę abstrakcyjne wydania. Wiedźmin jest wypełniony krwią, czyli takim pseudokrwią w środku, albo właśnie specjalne wydanie z Heroesów, które wypełnione jest piachem w środku, takim błyszczącym, które niesamowicie wygląda na gramofonie, no i masę innych takich
0: oczywiście
1: śmiesznych wydań.
0: Zwykłych, w normalnych płytach muzycznych również się to zdarza, no ale to po prostu ta częstotliwość tego, że wszyscy prześcigają się w tym, żeby było to jeszcze fajniejsze, nie tylko muzycznie, ale również okładkowo i wydaniowo, no jest to po prostu jakby bardzo ciekawy trend do oglądania. Dobrze, słuchajcie, 8 minut zostało do godziny 10, będziemy się żegnać. Aha, gdybyście chcieli winyli z gier komputerowych posłuchać, to ukucie na streamach można.
1: Można.
0: Jemu nie wypada, ale ja mogę powiedzieć, więc jak chcecie, to tam zawsze na rozpoczęcie jakiś placek z gry komputerowej się kręci. Ja trzymałem przy orderze na sam koniec, nie wiem, czy to będzie sam koniec, bo obiecałem sobie, że do 10 będziemy grali, więc może jeszcze jakiś jeden krótki numer po nim, ale chciałem się pożegnać czymś, co no też jest takim, taką perłą w tej mojej kolekcji, ponieważ drodzy państwo, co ja będę gadał? Po prostu wam zagram, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Odpowiadając na pytania, nie, pewno nie prędko się to powtórzy. Może za rok, może za 5 lat, może nigdy. Fajnie było, drodzy państwo, ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, żeśmy was nie zanudzili muzycznie, ani tym, że przez 3 godziny żeśmy tu gadali o winylach. No dobrze, wcisnę już ten start.
1: Pa, pa!

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Zaraz 10.30, Emilia Munarczuk.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Interwencja służb na obozie żeglarskim, o tym, co czeka nas w najbliższy weekend oraz o nadchodzącym 7. etapie Tour de France FAM.
1: Wiadomości.
0: Wczoraj wieczorem służby ratunkowe otrzymały informację o wywróceniu się kilku łodzi na jeziorze Sexty. O tym, co się stało, powie starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w wyniku silnego wiatru na jeziorze Sexty w miejscowości Zdory przewróciły się 4 łodzie żaglowe, na których przebywało łącznie blisko 40 osób, w tym również dzieci. Te łodzie się przewróciły i zatonęły. Zostały zadysponowane 6 jednostek straży pożarnej, w tym również 4 łodzie ratownicze. Na szczęście udało się wszystkie osoby wydobyć na brzeg bez jakichś poważnych obrażeń.
0: 4 osoby zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego z drobnymi otarciami. 1 osoba trafiła do szpitala. Reszta dzieci została przetransportowana do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu miały założone kamizelki ratunkowe, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz ułatwiło prowadzenie działań ratowniczych. Przed nami weekend pełen wrażeń. To będą dni koncertów, festiwali, potańcówek i plenerowych atrakcji. Czeka nas m.in. festiwal Ersteletnie Brzmienie na Torze Służewiec, bazar powojenny, powstańczy przejazd rolkowy w Śródmieściu, pokaz strojów ludowych z różnych regionów Polski, czy także pchli targ na PKP Ursus. Co więcej, Ochota na Kota świętuje 8 urodziny. Z tej okazji schronisko na Paluchu zaprasza na bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy dla kotów, darmowe chipowanie, konsultacje behawioralne oraz możliwość poznania zwierząt czekających na adopcję. Wydarzenie już jutro od godziny 11 przy punkcie adopcyjnym Ochota na Kota. Organizatorzy Tour de France FAM musieli rozwiązać palący problem. W związku z zagrożeniem pożarami nałożyli na kibiców zakaz wstępu na większość obszarów w drodze do Mont Ventoux. Dla zawodniczek najważniejsze jest, że sportowe wyzwanie, jakim jest etap królewski, pozostało niezmienione i nadal wynosi 146,8 km. Po przełęczy Col de Suzette wyścig dotrze do Bedoin, gdzie peleton będzie czekał klasyczny południowy podjazd na Mont Ventoux. To blisko 16-kilometrowy odcinek o średnim nachyleniu ponad 8%, kończący się na wysokości prawie 2000 metrów. 7 etap Tour de France FAM już dzisiaj, a transmisja od godziny 15.15.

0: 107.1 FM.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada, ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazać.

trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.
0: Akademickie Radio Campus.

Godard z numerem Prospa, 4 minuty po godzinie 11 w piątek, a z wami Bartosz Perguł, czyli ja, i w ten sposób zaczynamy audycję Campus Główny, 2 godziny z nauką.

0: Kampus Główny.
1: Sierpień to dobry moment, żeby wybrać się w góry, na przykład w Tatry, które, chociaż cóż, coraz bardziej zatłoczone, to jednak niezmiennie pięknie. Natomiast, jeżeli zostajecie we Warszawie, to możecie chociaż otworzyć artykuł ze strony naukawpolsce.pl i tam przeczytać o bardzo ciekawym polsko-amerykańskim badaniu, które pozwoliło nam lepiej zrozumieć, jak Tatry w zasadzie powstały. Jednocześnie odpowiadając na pytanie o w ogóle tworzenie się górskich krajobrazów. Tutaj naukowcy od lat nie są zgodni, a głównym dylematem jest to, czy te charakterystyczne, głębokie, szerokie doliny, kotły polodowcowe, to działalność, to co wiemy, że jest związane z działalnością lodowców, to jednocześnie w ogóle taka podstawa tworzenia się górskiego krajobrazu, czy w zasadniczy kraj, zasadniczy kształt gór uformował się przed zlodowaceniem, przed powstaniem największych lodowców, za sprawą działalności rzek, a lodowce jedynie postawiły w tym wszystkim kropkę nad i. No i właśnie na rzecz tego drugiego pomysłu przemawia wynik przeprowadzonego w Tatrach badania. Naukowcy, którzy swoje wyniki opublikowali w czasopiśmie Earth and Planetary Science Letters, przebadali osady z tatrzańskich jaskiń, z aż 30 stanowisk. Te jaskinie przechowują osady nienaruszone często od milionów lat. To udało się potwierdzić, badając zawartość izotopów berylu 10 i glinu 26. No, w każdym razie, badając te izotopy, udało się stwierdzić, z których dokładnie epok geologicznych pochodziły dane osady, a w związku z tym udało się potwierdzić, że jeżeli przez jaskinię płynęła rzeka, dajmy na to 2 miliony lat temu, no to robiła to przed tym, jak nastąpiło najmocniejsze zlodowacenie i przed tym, jak większość lodowców w ogóle powstała. Czyli, że w Tatrach Dolina Głęboka już była, był to efekt wydrążania ziemi przez rzeki, a lodowce jedynie później te powstałe już głębokie doliny poszerzyły. Bardzo ciekawe badanie. Trochę więcej o tym, jak góry w zasadzie powstają, przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl. A ja jeszcze dorzucę, że badanie jest ciekawe nie tylko dla Tatr, ale no pozwala mocniej postawić na jednego z tych koni w ogóle rozmowie o tym, jak góry powstają. Okazuje się, że mimo tego, że to lodowce, czy działalność pracy lodowców najlepiej dzisiaj widzimy, wcale nie były one historycznie najważniejsze.

0: Kampus Główny.
1: Planując wakacyjne wyjazdy, pewne okazje, chociaż już coraz pewnie trudniejsze do praktycznego zrealizowania, dostarcza turystyka obserwacji nieba, a dokładniej chodzi o zbliżające się nad Europę całkowite zaćmienie, a w zasadzie chciałem powiedzieć całkowite zaćmienia słońca, bo rozpoczyna się właśnie okres dosyć niesamowity. Akurat w Polsce nie aż tak niesamowity, ale już tłumaczę, o co chodzi. 12 sierpnia, najpierw nad Islandią, później nad Hiszpanią i to niezłym kawałem północnej i centralnej Hiszpanii przejdzie całkowite zaćmienie słońca. Nie aż takie długie, potrwa ono maksymalnie 2 minuty 18 sekund, w Hiszpanii w najlepszych miejscach około minuty 50 sekund. No, mimo to będzie to jednak gratka, no bo zobaczenie z Europy całkowitego zaćmienia słońca. Taka okazja nie zdarza się aż tak często. Chociaż zaćmienia słońca są generalnie częste, no to najczęściej przechodzą, znaczy ten pasek całkowitego zaćmienia słońca jest zawsze dosyć wąski, więc często przechodzi po prostu gdzieś nad oceanem. No a że przechodzi teraz nad Hiszpanią, no to stwarza dla Europejczyków możliwości wyjazdowe i obserwacyjne. Zwłaszcza dla Hiszpanów, którzy się ruszać za bardzo nie muszą. Co więcej, to początek aż 5 zaćmień słońca, które obserwować będzie można z okolic Europy w kolejnych latach. I to 3, które będzie można obserwować z Hiszpanii, bo kolejne całkowite zaćmienie słońca przejdzie przez południową, tym razem Hiszpanię, już za rok 2 sierpnia. Więc rzecz naprawdę niespotykana, zwłaszcza, że kolejnego roku w styczniu, czyli w zasadzie pół roku później, 26 stycznia 2028 roku, znowu nad Portugalią i Hiszpanią będzie można oglądać zaćmienie obrączkowe. To zaćmienie jest ciekawe, ono jest w takim momencie, w którym księżyc, ta widoczna tarcza księżyca jest mniejsza niż tarcza słońca, więc chociaż całkowicie księżyc jakby nachodzi na słońce, to taki pierścień ognia słoneczny wystaje zza księżycowych granic. W dodatku to nie koniec, bo w kolejnych latach, w 29 i 30, znów będzie można z Europy obserwować zaćmienie, tym razem częściowe w 29 roku, a obrączkowe w 30. Tutaj już Hiszpanie nie mają priorytetu. To z 29 zaćmienie będzie widoczne z północnej Europy, przede wszystkim Skandynawii, a obrączkowe zaćmienie z 2030 będzie można obserwować z Bałkanów, Grecji, Turcji i częściowe z dużej części Europy. No właśnie, no bo te zaćmienia, nie trzeba się, żeby je obserwować, wybierać wcale do Hiszpanii, ponieważ wszystkie one będą z Polski również widoczne, no tylko, że z Polski już jako zaćmienia częściowe. Mimo to 12 sierpnia warto wieczorem wyjść i spojrzeć w stronę słońca. Uwaga na dwie rzeczy. Po pierwsze, należy spatrzeć na częściowe zaćmienie słońca z ochroną oczu. Dopiero gdy zaćmienie jest takie całkowite i w ogóle słońce nie wystaje z księżyca, można ochronę oczu zdjąć i tą ochroną nie są wystarczającą zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Trzeba mieć specjalne okulary do obserwacji z innym filtrem. To jedna bardzo ważna uwaga, żeby sobie oczu nie zniszczyć. Druga z kolei uwaga jest taka, że w Polsce tego 12 sierpnia za niecały tydzień warto dobrze pomyśleć, gdzie tym wieczorem się znaleźć, ponieważ zaćmienie częściowe będzie w Polsce widoczne tuż przed zachodem słońca, a więc kiedy słońce będzie bardzo nisko nad ziemią, to może wyglądać dosyć spektakularnie, ale jeżeli nie będziemy w miejscu z dobrym widokiem w kierunku zachodnim, no to być może tego słońca nie zauważymy, bo, no nie wiem, blok jakiś nam je zasłoni. Więc jeżeli takie zjawiska są dla Was ciekawe, to pomyślcie, gdzie 12 sierpnia się znaleźć, żeby zapewnić sobie dobry widok. No i trzymajcie oczywiście kciuki za pogodę, bo ta też ze zaćmieniami słońca nie musi przecież wcale współpracować. Jeżeli jesteście ciekawi tego pełnego grafiku oraz takiej mapki, w której widać, z których polskich miast najlepiej będzie to sierpniowe zaćmienie widać, to za tydzień, to zajrzyjcie na stronę wyborczej.pl do działu nauka, bo ja właśnie na ten wyczerpujący artykuł patrzyłem, opowiadając o tych zjawiskach, na które ja się przyznam całkiem jaram.

0: pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Kampus Główny.
2: Ze mną profesor Katarzyna Pyrzewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Dzisiaj o neandertalczykach, czyli grupie ludzi? No tak.
3: No, naszych przodków.
2: Naszych przodków. Zdecydowanie, ale w stanowisku wyjątkowym, bo badanym właśnie w Polsce. To chyba nie jest dla neandertalczyków jakieś najbardziej typowe, żeby ich stanowiska były właśnie w Polsce.
3: Na południu Polski to rzeczywiście możemy znaleźć liczne stanowiska neandertalskie, ale to, które badamy w Zwoleniu, to jest jedno z najdalej wysuniętych na północ stanowisk neandertalskich. To już nie są Wyżyny, to nie jest Jura Krakowsko-Częstochowska, to nie jest też Dolny Śląsk, gdzie rzeczywiście te stanowiska neandertalskie występują. Natomiast to stanowisko, które badam z kolegami, z Andrzejem Wiśniewskim z Wrocławia, jak i też z Witoldem Gruździem z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, jest no, wyjątkowe, ponieważ jest na niżu i rzeczywiście możemy uznać to za jeden z najdalszych wysuniętych punktów aktywności neandertalczyka w Polsce.
2: A gdzie jest Zwoleń? Bo przyznam, że sam nie sprawdziłem, a rozmawiam z panią po artykule z serwisu naukowego UW, tam też pada po prostu ten Zwoleń.
3: 30 kilometrów od Radomia, środkowa Polska. I rzeczywiście jest to bardzo wyjątkowe stanowisko, ponieważ no, jeżeli już mamy jakiekolwiek ślady neandertalczyka zachowane w Polsce czy też w Europie, to są głównie materiały krzemienne, kamienne, tak? Jakieś pozostałości ich narzędzi, odpadów z ich produkcji. Natomiast bardzo rzadko mamy do czynienia z materiałami organicznymi. A już na stanowiskach otwartych, jakim jest Zwoleń, czy nie stanowisko w jaskini, to już w ogóle to jest fenomen. Więc
2: jak one się zachowały w takim razie, skoro nie były właśnie zakonserwowane od warunków atmosferycznych
3: no właśnie,
2: w jaskini?
3: Tak, to zależy od warunków atmosferycznych. To musi rzeczywiście być wyjątkowe warunki, żeby te materiały kostne się zachowały. To akurat w tym przypadku mamy do czynienia z takimi kośćmi, które te 70 tysięcy lat rzeczywiście przetrwały w osadach i myśmy mieli okazję je odkryć. Są to szczątki mamutów, są to szczątki koni, są to szczątki nosorożca włochatego, zwierząt, które są typowe są typowymi przedstawicielami fauny pleistoceńskiej, tej paleolitycznej, która żyła kilkadziesiąt tysięcy lat temu.
2: Czemu one się zachowały? Tam są jakieś, nie wiem, wyjątkowe mokradła, w których to było
3: zatrzymane? Właśnie nie mokradła, tylko suche warunki, które umożliwiły to, że przetrwały te nasze kości aż do dziś.
2: Czego szukacie dzisiaj, badając stanowisko neandertalskie?
3: No, chcemy się dowiedzieć, dlaczego ten neandertalczyk na tych terenach się pojawił. Dlaczego akurat tak daleko na północ wywędrował i z czym możemy te ślady aktywności powiązać neandertalczyka. No, na podstawie tych ostatnich badań, bo to stanowisko już znane było w latach 80., ono było badane przez naszych starszych kolegów. Już wtedy wiedzieliśmy, że rzeczywiście jest to stanowisko wyjątkowe. Neandertalczyk najprawdopodobniej dotarł na te tereny, chcąc polować na zwierzynę i w tym wypadku wyjątkowo na konie, ponieważ mamy bardzo liczne szczątki kości koni pleistoceńskich, pojedyncze nosorożce, pojedyncze mamuty. Natomiast rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z taką specjalizacją polowania neandertalczyków na konie. Więc być może właśnie to było powodem wędrówki neandertalczyka tak daleko na północ, za zwierzyną. Być może inne powody, ale no, na razie próbujemy rozwiązać tę zagadkę i ta odpowiedź jest jak najbardziej przekonująca.
2: To może jest pytanie trudne do odpowiedzi, kiedy mówimy o czasie od 60 do 80 tysięcy lat temu, ale czy to była duża grupa? O jakich jakby mówimy liczebnościach tutaj? Czy chociaż możemy jakieś widełki podać, rząd wielkości?
3: Szacuje się, że w środkowym paleolicie no, tereny Europy i tereny Azji, bo już wiemy też, że na terenach Azji ten neandertalczyk funkcjonował, to mogła ta grupa neandertalczyków, cała społeczność liczyć od 3 do 12 tysięcy. To nie jest dużo tak naprawdę.
2: To jest bardzo mało.
3: Tak. I oni gdzieś tam w grupach kilkudziesięciu mórz osobowych wędrowali w poszukiwaniu surowca krzemiennego, w poszukiwaniu, no może byli ciekawi, w związku z tym gdzieś tam wędrowali dalej, albo po prostu chcieli upolować jakiegoś zwierzaka.
2: Czy to może być związane z tym, że po prostu tych pozostałości jest tak mało. Może jeżeli więcej było takich nizinnych neandertalczyków, no to oni, ich pozostałości nie wytrzymywały tej pogody.
3: No, może być też tak, aczkolwiek oczywiście, no jeżeli mamy to do czynienia z narzędziami krzemiennymi, no to one przetrwają te 70 tysięcy, 100 tysięcy czy 300 tysięcy lat, ponieważ tak neandertalczycy

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z profesor Katarzyną Pyrzewicz, a rozmawiamy o Neandertalczyku. Mówiliśmy trochę o tym stanowisku w Zwoleniu, czemu ono jest ciekawe. Natomiast kim w ogóle ten Neandertalczyk jest według dzisiejszej wiedzy? Bo wydaje się, że tutaj w niedawnym czasie zaszedł pewien zwrot.
2: Tak, jeszcze niedawno rzeczywiście za postać Neandertalczyka była przedstawiana taki prymitywna postać machająca z maczugą, gdzieś tam ewentualnie jakaś opaska biodrowa. Od iluś lat...
1: ja w ogóle jak myślę o epoce kamienia łupanego, to jakieś mam kreskówki dziecięce i taki obraz się pojawia.
2: Historycy myślę, że zepsuli obraz epoki kamienia. Nie, tam nie było dinozaurów. To jest kilkadziesiąt milionów różnicy pomiędzy naszymi przodkami homo a dinozaurami. I ten Neandertalczyk od kilkunastu dobrych lat już zupełnie jest inaczej przedstawiony w literaturze przedmiotu. Wiemy, że żył na terenach Europy, na terenach Azji. Mniej więcej 400-300 tysięcy lat temu wykształcił się i żył do około 40 tysięcy, nawet 30 paru tysięcy lat temu. No i coraz więcej wiemy o jego życiu duchowym, o jego rozwoju umysłowym, technologicznym i rzeczywiście coraz lepszy ten obraz się przedstawia Neandertalczyka. Rzeczywiście miał bardzo zaawansowane technologie krzemieniarskie, które nam współcześnie, osobom, które się zajmują eksperymentami archeologicznymi, często nawet trudno zreplikować, więc on miał taki wysoki poziom wiedzy technologicznej.
1: Bo kiedyś, jak rozumiem, uważano, że był mniej inteligentny od Homo sapiens i dlatego koniec końców to Homo sapiens był tym gatunkiem, który zwyciężył, a Neandertalczyk, chociaż mamy jego geny, bo te gatunki człowieka się krzyżowały, no to jednak koniec końców wyginął jako ten samodzielny.
2: No teraz inaczej patrzymy na to, na ten zanik Neandertalczyka, że najprawdopodobniej był wchłonięty przez Homo sapiens. Wiemy, że się krzyżowali, tak? Uprawiali seks i wydawali potomstwo Neandertalczycy i Homo sapiens, nasi bezpośredni przodkowie. No wiemy, że ci nasi bezpośredni przodkowie i Neandertalczycy przez kilka tysięcy lat gdzieś tam egzystowali obok siebie i funkcjonowali. I może rzeczywiście Homo sapiens, ci nasi Homo sapiens sapiens, nasi bezpośredni przodkowie byli bardziej, te systemy funkcjonowania, bardziej rozwinięte więzi społeczne. Może to wpłynęło na to, że my jesteśmy, a nie Neandertalczycy. Aczkolwiek oczywiście każdy z nas w Europie ma geny neandertalskie, między tam 1,5-2% genów nas to geny neandertalskie. No w Afryce tych genów neandertalskich praktycznie nie ma, bo tam Neandertalczyka nie było, aczkolwiek w ostatnich badaniach okazało się, że te śladowe geny neandertalskie również wśród rdzennych Afrykanów pojawiają się, ale to jest wynik tego, że Homo sapiens sapiens, który się krzyżował gdzieś tam w Azji z Neandertalczykiem, powrócił do Afryki i te geny gdzieś tam przeszły na ludzi z Afryki.
1: No dla mnie to są niesamowite historie, bo mówimy o bardzo małych, znanych populacjach. Przecież tych zabytków człowieka z epoki kamienia jest po prostu bardzo mało. Tak mówiliśmy o tym, że Neandertalczyków to jest kilkadziesiąt tysięcy. Mówimy o Zwoleniu koło Radomia, no to dzisiaj jakby pewnie w Zwoleniu mieszka tyle osób, co Neandertalczyka w ogóle było.
2: No my archeolodzy
1: mamy... A to są takie rozbudowane historie.
2: Takie puzzle, które nam powinny być z tysiąca części, a mamy 100 części, tam kilkadziesiąt części, musimy jakoś to sobie poukładać. Co jeszcze wiemy więcej o Neandertalczyku? W ostatnich latach ukazały się publikacje, które wskazują, że ten Neandertalczyk miał rozwiniętą sferę duchową, symboliczną. Pojawiają się liczne dowody, że wytwarzał ozdoby. No i trwa od kilku lat dyskusja, czy rzeczywiście Neandertalczyk wytwarzał sztukę jaskiniową, czy był autorem. Mamy kilka stanowisk z Półwyspu Iberyjskiego, gdzie rzeczywiście te daty wskazują, że być może właśnie Neandertalczyk tworzył jakieś tam pierwsze malowidła naskalne. No ale to wciąż jest dyskutowane, część badaczy się z tym nie zgadza.
1: Co było najbardziej takiego typowego dla Neandertalczyka w codziennym byciu, życiu, w diecie, poza tym krzemieniarstwem, o którym powiedzieliśmy.
2: No te krzemienie wytwarzał po coś, po to, żeby upolować tego zwierzaka, jak i też poćwiartować zwierzynę. Te wszystkie narzędzia, ostrza, noże, które wytwarzał, służyły do podziału tuszy zwierzęcej, do polowania na zwierzęta. Wiemy, że rzeczywiście ta dieta Neandertalczyka była zdominowana przez dietę mięsną, tak? Ale pojawiają się też informacje, że pojawiały się rośliny w diecie neandertalczyka. No i teraz też trwa dyskusja, czy w momencie, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z takim okresem, gdzie neandertalczyk tylko i wyłącznie poluje na zwierzynę, żywi się z mięsem, w jaki sposób sobie uzupełniał te składniki mineralne, witaminy, białka, tłuszcze. Jest taka teoria w ostatnim czasie popularna, że mógł zjadać larwy much w takiej padlinie, w mięsie, tak? Padlina oczywiście jest z założenia słaba do zjedzenia, bo się rozchorujemy lub umrzemy.
1: Tak jest.
2: Natomiast na zasadzie analogii etnograficznych, gdzieś tam patrząc na ugrupowania Inuitów, wiemy, że oni takimi larwami much się żywili. Dla nich to było smaczne, bo to miało mnóstwo składników, które brakowało człowiekowi, więc być może ten neandertalczyk również te larwy muchy zjadał. Być może w tym zwoleniu wcale nie polował na te konie, tylko tę padlinę koni rozpoławiał, ćwiartował, wyciągał larwy much. Ale to jest tylko takie sobie gdybanie. Nie mamy dowodów na to.
1: Nie małpa z maczugą, a jak najbardziej inteligentny kuzyn, powiedzmy, człowieka, jeden z naszych przodków, chociaż w tej domieszce zasadniczo od Homo sapiens mniejszej. To neandertalczyk, a o jego badaniu na stanowisku w Zwoleniu koło Radomia opowiadała mi z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego profesor Katarzyna Pyrzewicz. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Naprawdę niesamowity przełom w dziedzinie chemii stał się za sprawą zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego, dokładniej zespołu profesora Karola Greli, a chodzi o rewolucję, trwającą rewolucję w przeobrażaniu olei roślinnych, czyli alternatywy dla ropy naftowej. Ta cały czas jest wykorzystywana nie tylko w przemyśle paliwowym, ale także w wielu, wielu innych działkach chemii czy przemysłu. W produkcji leków, perfum, detergentów, tworzyw sztucznych i tak dalej, i tak dalej. Oleje roślinne, które już od 40 lat umiemy przeobrażać w związki, które są alternatywą dla ropy naftowej, no bo to wszystko, wiecie, nie chodzi o tylko olej w stanie oleju, ale te wszystkie mikrozwiązki, które są w nim zawarte. Od 40 lat potrafimy przeobrażać na przykład olej słonecznikowy czy rzepakowy odpowiednio. Ale podstawowa metoda, z której korzystają nie tylko naukowcy, ale też twórcy w przemyśle, zatrzymuje się na 50% wydajności. Innymi słowy, z danej porcji oleju, na przykład rzepakowego, tylko 50% udaje się przeobrazić w ten docelowy produkt wykorzystywany później. No właśnie, czy to w przemyśle paliwowym, czy to w innych działkach chemii. Zespół inżyniera profesora Greli właśnie to postanowił zmienić i tę belkę przesunąć z 50% dużo, dużo wyżej, co właśnie niedawno się udało. No i teraz wyzwanie dla mnie. Wszystko zawiera się w regułach metatezy krzyżowej, czyli reakcji, w której cząsteczki wymieniają się fragmentami, no i powstają te nowe związki już przydatne człowiekowi, na przykład do produkcji perfum, zostańmy tutaj. To wszystko dzieje się w odpowiednim katalizatorze, ale no, ta reakcja właśnie zatrzymywała się mniej więcej w połowie. To dlatego, że taki układ chemiczny dążył do równowagi i jakby w 50% przereagowania ten nieprzereagowany surowiec równoważył się z przereagowanym i wszystko się kończyło. Zespół profesora Greli od razu wymyślił, że można ulatniać ten związek, który normalnie nam przeszkadza, na bieżąco usuwać go z mieszaniny na drodze destylacji i tę równowagę przesuwać w stronę docelowych produktów. Tylko że to również nie jest też takie proste, ponieważ no, nie jest tak łatwo ten związek odparować, a narzędzia, których do tego korzystano, okazywały się być za mało trwałe. Tutaj więc weszły dwie kolejne innowacje. Po pierwsze, wykorzystywanie nowych katalizatorów ze szlachetnego metalu, czyli rutenu. Rutenu, konkretnie jego izotopów 3, 5 i 7, a po drugie przeprowadzanie tego wszystkiego w warunkach próżniowych, no bo kiedy ciśnienie jest mniejsze, to ciecz łatwiej przechodzi w stan gazowy. Na przykład na Monteverestie woda wrze już w temperaturze około 70 stopni Celsjusza, a nie jak w 100, czyli tutaj na poziomie morza. Wykorzystanie tej zależności i wykorzystanie nowych, trwalszych katalizatorów sprawia, że udało się przesunąć zespołowi profesora Greli wydajność tego podstawowego procesu, czyli przekształcania olejów roślinnych w użyteczne chemicznie i przemysłowo związki, ta wydajność wzrosła z 50 aż do 84, nawet 94%, a więc dalsze perspektywy są bardzo, bardzo, bardzo obiecujące. No bo tak, to na razie oczywiście są badania laboratoryjne i bardzo obiecujące wyniki. Teraz pozostał ten krok, którym jest przeniesienie sprawy do przemysłu, no i przeskalowanie tego wszystkiego właśnie do skali przemysłowej, przy czym tutaj pierwsze kroki już są poczynione i tak że są obiecujące, a więc być może obserwujemy właśnie rewolucję w wytwarzaniu cennych surowców z olejów słonecznikowego, rzepakowego, oleju z gorczycy, co byłoby dla Polski bardzo ważne, ponieważ jako, że nasze złoża ropy naftowej nie są specjalnie imponujące, właśnie w wykorzystaniu takich roślinnych olejów możemy widzieć przyszłość naszego uniezależnienia się w bardzo, bardzo wielu działkach, bo jak już wspominałem na początku, ropa naftowa to nie tylko przemysł paliwowy, ale bardzo, bardzo wiele działek chemii, o których nawet byśmy się nie spodziewali, tak jak te wspomniane perfumy, bo otrzymywane w drodze tej nowej destylacji związki pozwalają na przykład zastąpić niektóre naturalnie uzyskiwane od dzikich zwierząt piżma i produkcję perfum. Więcej o badaniach profesora Greli i jego zespołu przeczytacie na stronie serwisu naukowego UW. Bardzo serdecznie polecam i polecam obserwować, co dalej z tą destylacją będzie, bo wydaje mi się, że naprawdę nie jest to ostatni raz, kiedy słyszymy o tym nowym przetwarzaniu olejów roślinnych.
0: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Rzeczywistość internetowa zmienia się dynamicznie, a prawo musi gonić. Polskie i europejskie prawo tak właśnie gonić się stara. W tym wypadku chodzi o to, jak stara się odpowiednio regulować przepisy dotyczące streamingu, czyli oglądania filmów czy seriali na serwisach VOD i czy działa w odpowiedni sposób, a więc czy polscy twórcy otrzymują odpowiednią część zysków z ich odtworzeń, skoro platformy, które te filmy udostępniają, naprawdę nie lubią udostępniać swoich danych. O tym wszystkim doktor Anita Zawisza opowiada Maksowi Walewskiemu.
1: Kampus główny.
2: Ze mną doktor Anita Zawisza. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Adiunktka na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i badaczka platform streamingowych, z których my korzystamy już chyba częściej, albo przynajmniej porównywalnie często co z telewizji, kiedy chcemy wieczorem coś obejrzeć, trochę się rozerwać. I twoje badania są związane także z pewnymi europejskimi regulacjami, które kilka lat temu, w 2018 roku, weszły w życie, które dotyczą dostępności europejskich treści właśnie na platformach typu VOD i ich widoczności. Czy mogłabyś przybliżyć, na czym te regulacje polegają?
3: Dobrze powiedziałeś, regulacje europejskie, które weszły w życie w 2018, powinny wejść w życie w 2018. W Polsce to było, uwierz mi, naprawdę kilka lat później. Polska była jednym z ostatnich w ogóle krajów europejskich, które tą dyrektywę zaimplementowała u nas na szczeblu, powiedziałabym, narodowym, lokalnym. Jeżeli chodzi o te badania, to faktycznie one

0: głównie odnoszą się do platform VOD, czyli tych na żądanie. Streaming też trochę, bo jak najbardziej badam naszą główną platformę TVP VOD, która jest tutaj no, nadrzędną, naszą można powiedzieć rodzimą platformą streamingową i też z elementami jak najbardziej VOD, bo też mamy tam treści na żądanie. Jednakże faktycznie, jeżeli chodzi o te moje badanie, przede wszystkim skupiałam się na kwestiach pozycjonowania lokalnych naszych treści, jak to w ogóle się odnosi dotyczące chociażby monitorowania, egzekwowania w ogóle tych praw europejskich. Mamy prawo europejskie, które powinno zostać zaimplementowane przez nasze prawo lokalne, ale mamy też i prawo lokalne. Czyli jeżeli taki Netflix, zagraniczna, amerykańska platforma, ten wielki Big Tech, tak, przychodzi do nas, no to powinien dostosować się do naszego, można powiedzieć, prawa, do naszego terytorium i do naszych zasad i reguł. Jednakże jak widać, i to trochę też pokazują moje badania, to bardziej my dostosowujemy się do nich. I to jest smutne, wiesz, w tym wszystkim.
1: Jeszcze tutaj wyjaśnijmy, kiedy mówimy o streamingu, to mówimy przykładowo o transmisji meczu mundialu.
0: W czasie rzeczywistym, tak. Streaming czas rzeczywisty, VOD, czyli video on demand, czyli na żądanie, czyli właśnie to, co możemy sobie wybrać na Netflixie, otworzyć film, serial w czasie dogodnym dla nas. Nie leci to w czasie rzeczywistym, jak na playerze, na TVP VOD, Polsat Box Go na przykład, seriale na Polsacie, czy chociażby programy na Polsacie, czy na TVN, czy na TVP. Nie? Czyli tutaj przede wszystkim mamy streaming w czasie rzeczywistym. To na pewno się odróżnia i to na pewno tak, oczywiście tutaj medioznawcy na to bardzo zwracają uwagę, więc faktycznie warto to zaznaczyć, zgadzam się.
1: W swoich badaniach sprawdzałaś między innymi, czy te treści europejskie rzeczywiście spełniają te kryteria określone w dyrektywie, czy jest ich minimum 30%. Dlaczego w ogóle są do tego potrzebne osobne badania? Czy to nie są dane powszechnie dostępne, udostępniane przez platformy?
0: No bardzo dobre pytanie. No właśnie nie. Niestety nie ma. Ja bardzo bym chciała ze strony badaczki, czyli osoby, która bada, która dłubie w tych danych ilościowych i jakościowych, czyli nawet w liczbach, bardzo bym chciała, żeby taki Netflix, żeby Prime, żeby HBO Max czy Disney robił taki chociażby coroczny raport, ile treści europejskich, ile treści polskich, ile treści hiszpańskich na przykład zawiera. Nie ma czegoś takiego. W ogóle nie ma. Raporty Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które są co roku opublikowane, bo też to jest, no wiadomo, nasz organ, można powiedzieć, tutaj publiczny i nawet ma za zadanie, aby tutaj stać na straży mediów, które są, że tak powiem, wpisane w rejestr tych wykazów audiowizualnych, też raportować i dawać pod publikę, dla publiczności wszelkie informacje. Natomiast uwierz mi, te raporty są bardzo ogólne. Co to oznacza? Co to oznacza? Bardzo często w tym zakresie procentowym. Czyli na przykład 83% platform VOD spełnia wymogi 30% treści europejskich. Co to znaczy? Że 83% platform ma właśnie faktycznie te 30% filmów, seriali właśnie dostępnych na swoich platformach, jeżeli chodzi o te treści europejskie. Ale które konkretnie, ile konkretnie jest tych treści na Netflixie, na Disneyu, na HBO, tego nie wiemy. I tego się nie dowiemy. Nie wiemy nawet, ile ma subskrypcji. No, teraz to już oczywiście są dane powszechne, bo możesz zobaczyć sobie to na Media Panel, czy na chociażby wirtualnych mediach. Wirtualne media bardzo często też podają chociażby liczbę subskrybentów Netflixa, Disney i tak dalej. I wszystkich platform VOD czy streamingowych, natomiast same platformy nie udostępniają takich treści. Wiesz, to wszystko idzie za tym, że my dajemy swoje dane, czyli imię, nazwisko, maila, dajemy oczywiście nasz adres IP jest trackowany, czyli Netflix wie, z którego miasta się logujesz, z którego kraju się logujesz, więc generalnie dajemy im bardzo dużo danych. Każdy nasz ślad na Netflixie, na HBO czy na Disneyu, czyli to, jaki film wybierasz, jaki serial oglądasz, ile czasu w ogóle oglądasz, czyli nie wiem, wchodzisz sobie na pierwszy sezon Euforii, oglądasz pierwszy odcinek, a po 10 minutach mówisz, nie spodobał mi się, switchuję dalej, czyli idę, przechodzę do kolejnego jakiegoś serialu albo filmu. To jest kolejna, można powiedzieć, informacja dla platform, ile ty czasu poświęciłeś na ten konkretny odcinek. Nie?
1: A sam Netflix czy HBO w drugą stronę swoimi danymi niechętnie się dzielą i dlatego te badania są potrzebne. Jak wyglądają te wyniki, jeśli chodzi o dostępność, jeśli chodzi o ilość tych europejskich treści na tych najpopularniejszych platformach typu Netflix, HBO, Player?
0: To od razu powiem, to jest bardzo żmudna praca, ponieważ analiza zawartości takich platform jest generalnie no, niemożliwa. Czy dałoby się dzisiaj usiąść i całego Netflixa policzyć, ile jest filmów polskich, ile jest seriali polskich, ale uwierz mi, to jest bardzo żmudna praca, bo to wszystko robisz, można powiedzieć, ręcznie, w Excelu, Excelu sobie rozpisujesz tabelki, więc ja tak faktycznie robiłam. Jednakże są też fajne platformy ciekawe, jak chociażby nasz FilmWeb, który udostępnia chociażby takie filtrowanie poprzez właśnie narodowość, poprzez właśnie konkretną chociażby platformę, więc to jest fajne, więc takich platform też bardzo często korzystam w swoich badaniach, czy jak właśnie chociażby platforma Lumiere VOD, którą też polecam, więc faktycznie tutaj mamy takie narzędzia, którymi ja dysponuję, jednakże te dane się bardzo zmieniają, wiesz, jak robiłam tą zawartość ilościową, skończyłam w maju 2025, więc zobacz, rok temu i uwierz mi, te dane się bardzo zmieniły.
2: Z doktorą Anitą Zawiszą rozmawiał Max Walewski, całej rozmowy o serwisach streamingowych i tym, jak starają się obchodzić prawo, a jak prawo stara się je gonić, posłuchacie w podcaście Campus Nauka. To był jego najnowszy odcinek.

Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną w dzień sierpniowy. Mam nadzieję, że trochę chłodniejszy. Teraz siedzę w klimatyzowanej sali, więc w sumie nie wiem. Za chwilę zobaczymy. Rano było w miarę okej. Bartosz Pergu, dzięki, pa.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Agnieszka Kowalska, Departament Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć Piotrku, dzień dobry Państwu.
1: Będziemy rozmawiali trochę o wakacjach, o wizytach w restauracjach, o czasem nie do końca udanych wizytach w punktach gastronomicznych. Ten temat za chwilę będziemy rozjaśniali. Inspekcja Handlowa ostatnio zorganizowała ponad 300 kontroli punktów gastronomicznych. Nie we wszystkich miejscach poszło dobrze. Powiem więcej, w 80% przypadków coś nie stykało, ale o tym za chwilę. Najpierw chcę spytać, jak wygląda taka kontrola w 300 miejscach? Wchodzicie, jesteście cicho, czy legitymujecie się od razu? Nikt się nie spodziewał inspekcji handlowej?
2: To jest super ciekawe pytanie. Generalnie inspekcja handlowa musi zawiadomić przedsiębiorcę o tym, że taka kontrola się odbędzie, ale uwaga, to nie pozbawia inspekcji pewnego elementu zaskoczenia. Inspektor po takim zawiadomieniu przedsiębiorcy ma od 7 do 30 dni na wejście do lokalu i uwaga, nie wchodzi do lokalu cały na biało z napisem inspektor kontroluje właśnie państwa lokal, tylko wchodzi normalnie tak jak konsument. Jak Jan Kowalski, jak Agnieszka Kowalska wchodzi, siada przy stoliku, sprawdza menu, zamawia, rozmawia z obsługą, otrzymuje posiłek, następnie dokonuje płatności i dopiero w momencie, kiedy tej płatności dokonuje, wyjmuje swoją legitymację i zdejmuje swoją przykrywkę tak zwaną.
1: I dopiero wtedy się pojawia stres u tej osoby przyjmującej zamówienie czy rachunek.
2: No miejmy nadzieję, że nie pojawia się ten stres, bo ta osoba przyjmująca robi wszystko rzetelnie, legalnie i wszystko się zgadza.
1: A inspektor wyszedł zadowolony, najadł się i było smaczne.
2: No niestety inspektor nie może jeść tego posiłku, bo właśnie ten posiłek, który dostał, będzie ważony, będzie sprawdzane, czy składniki, które znajdują się w tym posiłku, są zgodne z tym, co znajduje się w menu. Więc w ten sposób sprawdzamy, czy informacje, które dostajemy w cenniku, w menu, zgadzają się z rzeczywistością.
1: Czyli gdy widzę w menu, że frytki to ma być około 200 gramów i już dostanie ten inspektor danie, to on mówi, dobra, to teraz płacę, a to poproszę na wynos?
2: Nie do końca tak jest.
1: Rzeczywiście... Czy przychodzi z wagą?
2: Nie. Mhm. Przedsiębiorcy powinni mieć swoje wagi. Więc bierze te frytki do przedsiębiorcy i mówi, okej, teraz zaczyna się kontrola, sprawdzamy po pierwsze, czy w menu znajdują się wszystkie informacje, czyli nazwa posiłku, informacja o ilości tego posiłku, czyli właśnie na przykład gramaturze, czy ilości konkretnej, nominalnej jakichś produktów, ale również właśnie cena.
1: I po tym sprawdzeniu
2: menu ważymy te produkty, sprawdzamy, czy zgadzają się z tym, co w menu jest wpisane, czyli czy na przykład podany został ser typu feta, a nie twaróg, czy zostały podane jakieś konkretne składniki typu kolendra, a nie na przykład szczypiorek. Więc takie drobiazgi już inspektor sprawdza, analizuje, co jest na talerzu, waży razem z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca powinien mieć taką wagę, waga powinna być legalizowana, nie taka zwykła domowa. I w ten sposób sprawdzamy, czy przedsiębiorca rzetelnie wykonuje swoją pracę oraz czy dzieje się to wszystko legalnie.
1: Czyli taka informacja o gramaturze czy o dokładnym składzie tego dania musi już się pojawić w menu.
2: Dokładnie tak. Zapamiętajmy, że usługa gastronomiczna zachowuje się dokładnie tak samo jak każda inna usługa, czyli mamy prawo wiedzieć, co kupujemy. Dlatego menu, cennik, to jest miejsce, w którym konsument zapoznaje się z danym produktem, z posiłkiem, co tam jest, z napojami, z koktajlami i zamawia to, co widzi w menu. Może czasami dopytać obsługę, w jaki sposób to jest podawane, czy ta porcja wystarczy, żeby się najeść, no bo czasami nie dla wszystkich ta gramatura może być zrozumiała, prawda? Więc jak najbardziej, menu... Zamówienie równa się zawarcie umowy z lokalem gastronomicznym. I mamy prawo oczekiwać tego, że ta umowa będzie wykonana należycie.
1: I co się stanie, jeśli coś nie zostało wykonane należycie? O tym porozmawiamy za moment. No.

0: Yeah.
1: Trzy grosze o ekonomii.
2: Z nami jest Agnieszka Kowalska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozmawiamy o wizytach w restauracjach i o ostatnich kontrolach inspekcji handlowej. Jak wyglądają takie kontrole? O tym było przed momentem. Teraz dochodzimy do momentu, że coś poszło nie tak i wasza inspekcja przeprowadziła kontrolę i w tabelkach wypunktowaliście bardzo dokładnie, w których miejscach co nie do końca wyszło tak, jak powinno, zgodnie z prawem.
3: To zależy. Tacy przedsiębiorcy mogą otrzymać karę, mogą otrzymać upomnienie. Natomiast wydaje mi się, że ciekawsza jest ta perspektywa konsumenta, czyli co my możemy zrobić, jeśli pojawia się jakaś nieprawidłowość w lokalu.
2: Czyli na przykład zabrakło 50 gramów.
3: Czyli na przykład zamawiamy gofra i mamy ochotę na gofra ze świeżymi owocami. Ale no, nie wiem, czy ktoś nie dosłyszał, czy po prostu nie było tych świeżych owoców. Otrzymujemy gofra z frużeliną.
2: Zdarza się. Nie jest
3: zdarza
2: to tak
3: się.
2: Dobre.
3: Nie zjadamy połowę tego gofra i nie mówimy wtedy zaraz, chciałem świeże owoce, a nie frużelinę, tylko mówimy od razu, coś się nie zgadza i jest coś nie tak na moim talerzu. Chciałabym to wyjaśnić. Zamawiałem świeże owoce, poproszę o te świeże owoce. No i to wszystko zależy od tego, jak obsługa, jak przedsiębiorca podchodzi do klienta. Może czasami zaproponować nowe danie, może dorzucić tych owoców na tego gofra, może zaoferować coś dodatkowego, napój, jeszcze jakiegoś rurkę z kremem na przykład, drugiego gofra. Więc to wszystko zależy od tej właśnie rozmowy i warto rozmawiać z przedsiębiorcą, nie od razu zgłaszać inspekcji, żeby weszła na kontrolę, tylko spróbujmy złożyć właśnie taką reklamację, dogadać się już będąc na miejscu. Po dobroci.
2: Zdarza się, że pojawia się ser typu greckiego albo ser typu góralskiego, a nazwy takie jak feta czy oscypek są zastrzeżone do pewnych albo konkretnych typów sera, albo do konkretnych regionów Polski czy Europy.
3: Tak, to prawda. I w takiej sytuacji w menu, w takim cenniku powinniśmy mieć dokładną nazwę produktu, który znajduje się w naszym daniu.
2: Jak wybraliście miejsca w tej ostatniej fazie kontroli? Czy na podstawie opinii w internecie, czy na podstawie takich historii, że ktoś się jednak z kimś nie dogadał i uznał, że naśle kontrolę? Jak to wygląda?
3: No i właśnie dlatego to było ważne dla mnie, żeby wspomnieć o tym, że sami konsumenci powinni brać sprawę w swoje ręce i wyjaśniać na własną rękę, ale jeśli przedsiębiorca nie chce się dogadać, mówi, dostałeś takiego gofra, takiego masz zjeść, to zgłaszamy taką informację do inspekcji handlowej. Wysyłamy zdjęcie tego produktu, zdjęcie paragonu, opisujemy sytuację i właśnie takie sygnały są dla nas najcenniejsze, bo dzięki temu wiemy, jacy przedsiębiorcy mają kłopoty, z czym mają kłopoty i dzięki temu mamy obraz rynku i potrafimy ocenić, do kogo pójść i co u niego zamówić.
2: Pojawiło się hasło paragon. Nie ma sezonu wakacyjnego bez hasła paragon grozy. Czasem pojawia się hasło opłata dodatkowa albo o serwisie, o opłacie za serwis, dowiadujemy się za późno. Jak wtedy też reagować?
3: No to jest niestety niezgodne z prawem. O wszelkich opłatach, czy to opłacie serwisowej, czy opłacie za opakowanie na wynos, czy jakichś dodatkowych kosztach, które powinniśmy ponieść, lokal, przedsiębiorca powinien nas poinformować jeszcze przed złożeniem zamówienia. Taką informację może zawrzeć czy w menu, czy na cenniku, albo może opowiadać o tej informacji, opowiadać o tym,
2: czyli
3: o tej dodatkowej opłacie.
2: Czyli podchodzi kelner i mówi, że
3: dokładnie,
2: jeśli będzie...
3: Widzi, że jest na przykład 10 osób przy stoliku, bo najczęściej takie opłaty dodatkowe...
2: Od pięciu osób wzwyż, na przykład.
3: Więc mówi, że w takim przypadku w naszym lokalu pobieramy opłatę serwisową, tak zwane 5, 10, 15% od całego zamówienia. Musimy mieć po prostu tę świadomość przed złożeniem zamówienia, że taka opłata będzie pobierana.
2: Czyli tu też wchodzi matematyka. Gdy słyszymy, że ryba kosztuje tyle, a tyle za 100 gramów, to już my sami musimy przeliczyć, że to może wyjść nieco droższa impreza, gdy będziemy chcieli do tego jeszcze frytki, ziemniaki i dorsza.
3: Bardzo dobrą praktyką w lokalach gastronomicznych jest podawanie mniej więcej wagi standardowej porcji.
2: Okay.
3: Czyli mamy tą wagę podaną w menu za 100 gram, ale możemy sobie wyoscylować, ile będzie kosztowała nasza ryba na talerzu.
2: Za chwilę wrócimy na wakacje, będziemy pytali jeszcze, gdzie się dowiadywać więcej na temat naszych praw. My jako konsumenci mamy ich wiele.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj gościmy Agnieszkę Kowalską z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozmawiamy o wizytach w restauracjach, o płaceniu za różne usługi. Wizyta w restauracji i nasze zamówienie to jest umowa, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Było o tym, że najlepiej się dogadać tak po ludzku z przedsiębiorcą, kelnerem, jeśli coś poszło nie tak. W trudnych sytuacjach można się zgłosić do inspekcji handlowej. Strona waszego urzędu pełna jest różnego rodzaju wskazówek dotyczących nie tylko tej jednej wakacyjnej sprawy. Regularnie poruszacie różne zagadnienia związane z życiem klientów, konsumentów naszym w sklepach i restauracjach i w różnych punktach usługowych.
2: Kontrole gastronomii trwają rzeczywiście cały rok i co jakiś czas komunikujemy o wynikach. Staramy się edukować również przy okazji i przedsiębiorców, i konsumentów. Głównie ze względu na to, że te wyniki nie są pozytywne. Widzimy, że mamy jeszcze dużo do zrobienia. W tej ostatniej kontroli, tak przewrotnie powiem, co piąty przedsiębiorca przestrzegał prawa, tak? Mówiliśmy o 80%, ale możemy odwrócić tę sytuację. Co piąty lokal poprawnie pokazywał cenniki, pokazywał gramatury i obsługiwał konsumentów, więc jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia. A jeśli chodzi o informacje, jakie umieszczamy na naszej stronie, ale też na naszych mediach społecznościowych, między innymi na Instagramie walkik.gov.pl, to są bardzo różne informacje ze względu na to, że kontrolujemy, sprawdzamy, monitorujemy rynek. Widzimy na przykład nieprawidłowości związane z koncertami. Widzimy na przykład nieprawidłowości związane z obsługą klientów w akwaparkach czy parkach rozrywki.
1: Czyli tutaj temat wody w butelkach, tutaj temat wody wokół siebie.
2: No, bardzo różne tematy. Staramy się edukować na najbliższe konsumentom tematy i zachęcamy rzeczywiście do śledzenia tych informacji, bo może właśnie dla ciebie będą one przydatne.
1: A gdy coś idzie nie tak, faktycznie kontakt z wami może szybko rozwiązać nasz problem? Wy się wtedy kontaktujecie z przedsiębiorcą i tutaj wtedy idzie mailowa gra? Czy to nie jest tak, że ja w swojej sprawie mogę do was się odezwać i rozwiązany zostanie problem? Bardziej systemowe podejście?
2: To nie jest tak do końca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oczywiście służy konsumentom, ale chroni ich zbiorowe interesy.
1: No mamy jeszcze miejskich rzeczników konsumentów, tak, czyli ktoś właśnie, na niższym poziomie cudzysłów.
2: Dokładnie. Jeśli mamy kłopot z jakąś jednostkową sytuacją, mamy problem z nierozpatrzoną reklamacją, nie wiemy, co mamy zrobić z daną sytuacją, to najlepiej na samym początku zadzwonić na infolinię konsumencką. Mamy taką stronę dla konsumentów.pl, na której są te wszystkie informacje i taka infolinia konsumencka udziela bezpłatnych porad w sprawach dosyć prostych, właśnie jak problem z reklamacją, odrzucona reklamacja, kiedy mamy jakieś trudności i nie wiemy, jak dalej postępować z przedsiębiorcą. Zadzwońmy wtedy na infolinię, ten numer to 801-440-220 albo skorzystajmy z formularza, który właśnie na tej stronie dla konsumentów.pl się znajduje.
1: Zachęcamy do korzystania z tych informacji, do pogłębiania wiedzy. I jeszcze może na sam koniec, na waszej stronie również regularnie można znaleźć takie informacje dotyczące różnych obszarów życia.
2: Jak najbardziej. Zarówno kwestie finansowe, zarówno kwestie rozrywki, kwestie dotyczące telefonii komórkowych. A nawet zabawek, tak. Przeprowadzamy kontrolę zabawek, edukujemy też o bezpiecznych placach zabaw. Przeprowadzamy bardzo różne kontrole, więc zachęcamy do śledzenia naszej strony, bo zazwyczaj w jakieś piątki danego miesiąca taka kontrola się pojawia.
1: Wykaz zakwestionowanych ostatnio lokali w pierwszej połowie roku również znajdziecie na stronie walkik.gov.pl. Nawiasem mówiąc, na tej liście nie ma żadnego lokalu z Warszawy. To może dobra informacja. Agnieszka Kowalska, Departament Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I
2: do widzenia, do usłyszenia.
1: Spokojnej reszty wakacji. Piotr Topuliński, dziękuję również. Zachęcam do słuchania podcastu Trzy Grosze o Ekonomii. Tam cała nasza rozmowa, tam także poprzednie nasze spotkania, a w kolejnej audycji porozmawiamy o giełdzie i edukacji. Już teraz zachęcam.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.

Mamy piątek, 7 sierpnia, Dawid Buczek, słuchacie oczywiście Radia Campus, a siódemka zazwyczaj kojarzy się ludziom ze szczęściem. No i teraz gramy Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek, singiel Gołębie. Mam nadzieję, że te gołębie, które są symbolem szczęścia, właśnie pokoju, spokoju i miłości, może tutaj odnajdziecie jakąś swoją wiadomość. Zapraszam.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Kilka środek oczywiście usłyszycie po godzinie 16.30, ale żebyście nie musieli czekać, to oczywiście już jesteście z nią zaznajomieni, tak samo jak z tym festiwalem, o którym właśnie wam teraz opowiem.
1: Normalnie o tej porze.
2: Alek Pietrzak z nami, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Big Festiwalowski, o tym będziemy rozmawiać, o tym wspaniałym festiwalu, ale oczywiście duże bi ci teraz robię, bio, bo na pierwszym miejscu nasz kolega redakcyjny, który tworzył przez lata ciąg dalszej kinematografii, wspaniałe rozmowy z filmowcami. Jesteś też reżyserem, scenarzystą, osobą wielu talentów, bo pamiętam, że kiedyś całkiem znienacka dowiedziałam się, że lata grałeś na pianinie.
3: Tak, tak. Dwa, jak to się mówi, dwa stopnie szkoły muzycznej, 12 lat grania na pianinie, fortepianie, chodzenie po szkole jednej do drugiej szkoły. Tak, ja myślę, tak gdzieś nawiasie, myślę, że to była jedna, jak mnie ludzie pytają, z takich najważniejszych rzeczy, które mi teraz pomagają w robocie. Myślę, że rytm i jest bardzo niedoceniany i jakaś umiejętność słuchu w dziedzinie reżyserii.
2: Ale pewnie też pracowitość, tak mi się wydaje.
3: Też mi ktoś zwrócił na to uwagę, że zobacz, co pół roku grałeś 4-5 utworów, 20-30 stron, które musiałeś od dukania, stukania po zagranie koncertowe na koniec semestru na egzaminie, co pół roku przez 12 lat. Nie, to wymagało czegoś takiego, że małymi stopniami, małymi stukami w klawiaturę nagle grasz duży, fajny utwór. To wymaga jakiejś takiej też precyzji, skrupulatności. No, tak. No, nie chciało się za dzieciaka, ale to jakoś zostało potem we krwi.
2: No, no i teraz ten Alek, pianista, chodzi w szlafroku po pięknym dywanie w Płocku, organizując już po raz piąty festiwal Big Festiwalowski. Czy masz od razu jakieś refleksje, że to już jest kolejna edycja?
3: Pierwszą refleksję to przed chwilą, jak rozmawialiśmy, że Radio Campus jest z nami od początku, od pierwszej edycji. I ja to szanuję. I tu chętnie zawsze wracam do was. Refleksje, wiesz, jeszcze takie no, festiwalowe, to dwie refleksje, jako twórca, taki dyrektor artystyczny i jako też organizator, że z roku na rok nauczyłem się organizować, delegować, wspierać zespołem i jakby umiejętnie ten zespół jakby w końcu stworzyć i wszyscy wiemy, co kto robi, kto jest odpowiedzialny, mniej więcej, bo na początku był kompletny chaos i improwizacja. Też wiesz, jak to jest,
2: jak
3: zaczyna projekty, wiesz też, jak pierwsze festiwale ale startują, bo jakby jesteście no, znani z tego, że wspieracie tych, którzy są na początkach swojej kariery czy drogi. A druga taka artystyczna refleksja to chyba to, że rzeczywiście dobrze to chyba jakoś przewidziałem, czy miałem nosa, że rynek komediowy się profesjonalizuje w Polsce i z roku na rok czuję, że jest coraz więcej twórców, którzy chcą to robić i robią to coraz lepiej.
2: I to widać u was na festiwalu, bo zanim przejdziemy do programu i podpytam cię o szczegóły, no to mam wrażenie, że idea Big Festiwalowskiego to jest skupianie twórców wokół idei pozytywnej, tak szeroko pojętej, bo to jest taki festiwal, jak już wielokrotnie mi mówiłeś, miękkich treści.
3: Tak, to szukaliśmy różnych kombinacji alpejskich, tu miękkie treści, tu pozytywne treści, to się wszystko oczywiście ze sobą łączy. Miękkie treści były dlatego, no bo ten szlafrok, który kojarzy się z Bigiem Lebowskim, ten dywan, to są jakieś takie miękkie emblematy, które sprawiają, że jeżeli jest ten dywanik, jest ten szlafroczek w domu, to czujemy się dobrze, przyjemnie, jest nam mięciutko, siadamy sobie na kanapie, chcemy sobie włączyć naszą ulubioną komedię.
2: Zawinąć się w dywan.
3: Ale wiesz, niektórzy mają mięciutkie dywany i sobie na nim usiądą, niektórzy mają szlafroczek, niektórzy mają miękką kanapę, ale w ogóle do kanapy też są u nas, jeżeli chodzi o te miękkie emblematy i od początku tak kombinowaliśmy, nie? Że jest sztywniutko, a u nas jest mięciutko, ale szukaliśmy sobie tego jakby takiego koru wokół komedii, a tak naprawdę na koniec, jak pogadałem z kilkoma też dobrymi PR-owcami, marketingowcami, to jednak wróciliśmy do takiego no, zwykłego powiedzenia, jesteśmy festiwalem sztuki komediowej. Prosto i do brzegu, jakby, bo to miękkie treści i pozytywne treści to było takie, to fajne, ja to lubiłem, bo to było jakieś zakombinowane, jakieś takie nieoczywiste, Ale jeżeli chcemy rzeczywiście sprzedać festiwal i dotrzeć do tego widza, to powinniśmy się jednak precyzyjnie i prosto komunikować. I rzeczywiście od zeszłego roku nazywamy to już dumnie Festiwalem Sztuki Komediowej, no bo też nam a propos idei festiwal się rozrasta, bo to już nie tylko jest film, stand-up, muzeum memów, ale i spektakle improwizowane i spektakle w ogóle komediowe napisane wcześniej i masowe, i warsztaty, i panele dyskusyjne. I jakby bardzo głęboko wierzę, że oprócz tego, że na pierwszej takiej powierzchni ten festiwal daje to, że po prostu za cenę biletu, ale też są atrakcje darmowe, dajemy widzom po prostu radość, śmiech, bo po to przychodzą, bo to jest festiwal komediowy, ale po drugie, że spotykają się tam ludzie z różnych sfer tej komedii, którzy się zainspirują wzajemnie, pogadają na imprezie, a może z tego powstanie w przyszłości jakiś fajny projekt komediowy właśnie na styku, nie że filmowcy z filmowcami robią komedię, ale ze stand-uperami, a może z kimś, kto pisze, a może z kimś, kto robi memy, memiarzem i to się jakoś fajnie skleją, bo komedia szczególnie już kończę, puentuję, potrzebuje wspólnoty. Komedia, jak pracuje nad filmami, serialami komediowymi, potrzebujemy wspólnie jakby pracować nad scenariuszem, odbijać się od siebie, bo komedia lubi grupową pracę wzajemną.

0: Alek Pietrzak, cały czas z nami. Big festiwalowski. O tym festiwalu rozmawiamy. 14, 15, 16 sierpnia w Płocku. Ten festiwal się tradycyjnie już rozgrywa. Mówiłeś ogólnie, że są komediowe treści. Pogadajmy trochę o programie. Oczywiście trudno opowiedzieć o wszystkich punktach programu. Od razu odsyłamy na stronę, czy to social media.
1: Oczywiście.
0: Big festiwalowskiego. Ale powiedz mi o takich trzonach, jak jesteście drzewem Big Festiwalowskim, mm-hmm. to te gałęzie?
1: Tak, to dobrze to nazwałaś, bo to są takie jakby działy, czy te gałęzie takie główne, odchodzące od tego głównego drzewa komediowego. Mamy Muzeum Memów, tak? Piąta edycja festiwalu, piąte otwarcie muzeum i w tym roku opowiadamy o nostalgii, o powrotach do lat 90., początku lat XXI wieku, o tym, co kiedyś było cringe'owe, modne, fajne, ciekawe, jakiś taki będą mi jakieś różne instalacje artystyczne i różne dziwne historie w tym muzeum naszym będzie można oprócz stałej wystawy, która jest już od paru lat zobaczyć. To jest jedno. Na pewno stand-up jest dużą działką czy dużą gałęzią. W tym roku bardzo się cieszę, że jak co roku gala stand-up w sobotę, duże nazwiska Adam Van Bender, Ola Radomska, Bartek Walos i tak dalej, sześciu stand-uperów, którzy mają i Kuba Rafalski też, którzy mają bardzo różne poczucie humoru, taki troszeczkę przekrój tego, co się teraz w Polsce w stand-upie dzieje. Mamy w piątek Maćka Sztura, czyli no już doświadczonego zawodowego, a też aktora, troszeczkę stand-up z innej strony. W piątek Maciek Sztur ze swoim solowym występem, ale też i w piątek wieczorem o 21:00 w kinie po otwarciu festiwalu mamy Pantery stand-upu, czyli 10 open micerów. Świeżutkie, nowiutkie nazwiska, które no powalczą o serca widowni, która chciałaby odkryć jakiś też nowy stand-up. Kolejna gałąź to oczywiście film. Film od gdzieś tam koru, od którego wychodzę, no bo ja jestem filmowcem, czyli to, co się dzieje w kinie, ale i na rynku, i puszczamy Big Lebowskiego, nie Big Festiwalowskiego, puszczamy i Nagą Broń w kinie plenerowym, a w kinie naszym, no to i mamy retrospektywę Olafa Lubaszenki, który to dostanie nagrodę za całokształt twórczości, Sztos, Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą, w kinie, jak nie widzieliście, no to koniecznie seans kinowy, to tego klasyka, to też jakaś powrót do nostalgii. Mamy Kino Polskie, spotkania z twórcami, no i mamy też takie wydarzenia specjalne, na przykład przegląd kontentu internetowego, ludzi, którzy, i pokaz kinowy tego kontentu, który zwykle ogląda się na telefonie, spotkanie z twórcami, czy sztafeta dubbingowa filmów klasy B, czy chociażby Klątwa Doliny Węży z komentarzem Łony, który ogląda ten film i komentuje na żywo. To jest bardzo, bardzo świetna okazja, żeby jakby, jak ja to mówię, że to jest taki recykling filmowy, zobaczyć coś z odświeżonym komentarzem i jakby z takim innym spojrzeniem. No, ale generalnie mógłbym mówić, bo filmów jest ponad 35, więc zapraszam też na stronę, tak jak powiedziałeś, żeby zobaczyć sobie, co codziennie gramy, jakie atrakcje codziennie są. Na pewno ciekawe jest to, że pokazujemy przedpremierowo nowy program komediowy Taskmaster, który będzie jesienią w TVN-ie, a my przedpremierowo przed telewizją pokazujemy go i spotkanie z Adamem Woronowiczem, Czarkiem Sikorą prowadzącymi. Będzie też piątek u nas na festiwalu, więc są też takie smaczki, które można u nas zobaczyć wyjątkowo tylko u nas. No i short festiwalowski, czyli konkurs, międzynarodowy konkurs krótkich komedii. 330 zgłoszeń w tym roku z całego świata i 24 filmy wybrane w selekcji i też jury będzie oceniało Olaf Lubaszenko, Ilona Łebkowska, Kirył Pietruczuk z 1670. Teraz premiera była i Magda Chowańska, świetna montażystka, ocenią te światowe krótkie komedie i wybiorą najlepszą z nich. Więc to jest, jeżeli chodzi o kino. Oprócz tego warsztaty, my bardzo mamy też fajny program i improwizacje komediowe i warsztaty filmowe i aktorskie i warsztaty pisania komediowego. Przyjeżdża do nas, to chyba ważne, żeby wspomnieć, John Warhouse, czyli to jest komediowy guru amerykański z Los Angeles, który napisał wiele książek o komedii, 70-letni staruszek, ale świetnie opowiada o warsztacie komediowym. Pamiętam, 10 lat temu był w Polsce, notatki, które zrobiłem wtedy na spotkaniu z nim, do dziś ich używam. I przyjedzie do nas zrobić taki masterclass 3-godzinny w sobotę o 11 w kinie na dużej sali. Bardzo polecam każdemu, kto gdzieś tam myśli sobie o komedii, żeby tak się przetrzeć i posłuchać takiego właśnie starego guru amerykańskiej komedii.
0: Jeszcze dorzucam wątki muzyczne do tego wszystkiego,
1: oczywiście,
0: o czym mówiłeś, bo tu przed anteną już pozdrawiamy serdecznie Magdę Bowską. Omówiliśmy troszeczkę Magdę, że znamy się od lat i ona zagra w sobotę.
1: Zaraz po szlafrokowej gali, czyli pokazie mody szlafrokowej, który mamy i od razu o 20 w sobotę na rynku, a potem jest koncert Bowskiej. A w piątek mamy jeszcze Warszawską Orkiestrę Sentymentalną i potańcówkę.
0: Czyli tańczyć też można.
1: Tak.
0: I bardzo ważnym aspektem jest to, że to jest Płock, twoje rodzinne miasto. Ja byłam na Big Festiwalowskim i pierwszy raz jak byłam pod wrażeniem, że jest tak dużo knajp i wszystko jest w ogóle w zasięgu, nie wiem, 15 minut, mam wrażenie, na nogach.
1: Tak, rzeczywiście, tak się jakoś fajnie złożyło, że no wiadomo, że jestem z tego miasta, więc chodziłem tam do tego liceum, które jest najstarsze w Polsce, trzecie najstarsze w Europie, 1180 rok założenia, mała Chowianka. Jest na samej skarpie nad Wisłą i więc jakby tam od tej szkoły zawsze gdzieś tam znałem każdy zakamarek tego jakby starego Płocka. I gdzie katedra, gdzie Krzywousty, gdzie plaża i tak dalej. I tam rzeczywiście wokół tego miejsca jest masa knajp, masa takich instytucji kultury i stary jakby rynek, na którym jest scena i kino plenerowe. I to wszystko jest rzeczywiście 5, 10, 15 minut od siebie. Cały festiwal można naprawdę zrobić na piechotę z jednego miejsca na drugie.
0: To przypomnijmy, 14, 15, 16 sierpnia startujecie w piąteczek. O której Big Lebowski na rynku?
1: W tym roku po koncercie Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej o 22 będzie Big Lebowski.
0: Bo ja jestem fanką nieustającą, w sensie zawsze,
1: ja też.
0: Zawsze po prostu ten film robi, mówiąc bardzo kolokwialnie. Zapraszamy, Big Festiwalowski, wszystkie informacje w internecie, my na antenie kampusa będziemy jeszcze donosić. Ważna rzecz kampusowa jest też taka, że w sobotę od 18.30 specjalna audycja właśnie z Big Festiwalowskiego, z rynku. Maciek Małek, Grzesiu Koperski, czyli ekipa Kroniki Wypadków Filmowych, będzie zarówno u nas na antenie, jak i na Big Festiwalowskim. I będą fajni goście, bo my już to z Alkiem wiemy, wy jeszcze nie wiecie, ale musicie nam uwierzyć na słowo.
1: Będą.
0: To wszystko będzie się działo w ramach Big Festiwalowskiego. Alek Pietrzak był ze mną, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję. You're in tune to the sounds of the legendary triple platinum like Corrupt FM, Sigma, Danny Bird, legendary status.

0: All right, nice one, boys.
1: Nice, oh, yeah.
0: Fucking weirdos, aren't they? Long bit. Hair.
1: Yeah.
0: It's mad that people
1: don't live in London anymore.
0: Yeah, that's why, isn't it? Yeah. Anyway, all right. Sweet boys, soon a bit. Nice one.
1: I hear that.
2: Za moment 15:35, Julia Grabowska.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Umowa obronna między Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją, najnowsze znalezisko archeologiczne z czasów potopu szwedzkiego oraz o kolejnych tenisowych potyczkach.
3: Wiadomości.
4: Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały w Mekce w Arabii Saudyjskiej wspólną umowę obronną. O umowie między państwami poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu. Umowa zakłada, że każdy atak zbrojny na którekolwiek z państw sygnatariuszy będzie traktowany jako atak na wszystkie kraje. Podkreślono, że porozumienie ma na celu pogłębienie współpracy i nie jest wymierzone przeciw żadnemu innemu państwu bądź grupie państw. Umowa ma charakter defensywny. Najnowsze znalezisko pod Nowym Dworem Mazowieckim. Poszukiwacz Dariusz Mastalerz znalazł w lasach nowodworskich gliniany dzban wypełniony XVII-wiecznymi monetami z czasów Zygmunta III Wazy. Znalazca monet zaznaczył, że wśród tych, które można było rozpoznać, są orty i trojaki. Ort to moneta o wartości 18 groszy, natomiast wartość trojaka to 3 grosze. Mazowiecki konserwator zabytków, któremu zostało już przekazane znalezisko, poinformował, iż zarówno monety, jak i naczynie zostały zabezpieczone. Urząd zapewnił także, że podjęto działania zapewniające odpowiednie warunki przechowywania obiektów. A teraz przenieśmy się do świata WTA. Jak wygląda sytuacja na Canadian Open? Po zwycięstwie ze Szwajcarką Wiktorią Golubic 6-2 i 6-1, Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Mecz 1/8 finału będzie piątą potyczką tych tenisistek. Młoda Ukrainka wygrała ich ostatnie spotkanie na tym samym etapie majowego Rolanda Garrosa. A tak o przyszłym spotkaniu z Polką wypowiada się Kostiuk. Na pewno odniosłam duże zwycięstwo na nią w Paryżu. Jestem bardzo ciekawa, co zmieni się teraz na następny mecz. Zobaczę, jakiej zmiany ja dokonam. Myślę, że to będzie świetny mecz. Jestem podekscytowana, że znowu się z nią zmierzę na twardym korcie. Więc tak, myślę, że to będzie świetne. Tenisistki zmierzą się ze sobą już w sobotę.
3: Korki.
2: Patrzę sobie na wolej. W tej chwili stoją Aleje Jerozolimskie, a także Towarowa w kierunku Alei Solidarności, a także Żelazna w kierunku Solidarności. Jeśli chodzi o ścisłe centrum, to stoi m.in. Krucza, stoją Jerozolimskie, dalej Marszałkowska w okolicy Rotundy. Patrzę też na Pragę Północ, co tutaj się dzieje w okolicy metra, Stadion Narodowy, metro, Dworzec Wileński, m.in. Targowa. Te wszystkie ulice tutaj są w tej chwili zakorkowane.
3: Pogoda.
2: 23 stopnie i jest dzisiaj pochmurno. Tak raczej będzie do wieczora, chociaż teoretycznie może wyjść trochę bardziej słoneczny wieczór. Noc będzie temperatura do 18 stopni, a przywita raczej nas słońce. Jutro do 25 stopni, a w niedzielę z kolei do 26, trochę cieplej. Będzie słońce, ale też może być pochmurno.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam gorąco i serdecznie. No, mogę się pochwalić, spędziłam naprawdę bardzo udane 7 dni w tym roku we Wrocławiu na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty i dziś przychodzę do Was z jakimiś takimi moimi poleceniami. Po pierwsze, na co warto czekać, co będzie można zobaczyć w kinach, ale przede wszystkim, co jeszcze teraz przez ten weekend zobaczyć możecie w wersji online, bo oczywiście festiwal trwa cały czas, tylko powiedzmy w takiej nieco bardziej kameralnej, domowej wersji. Szanowni Państwo, na sam początek, no może to jest jakieś wytłumaczenie, może nie. Ja postanowiłam już jakiś czas temu, że nie będę oglądać tych największych hitów kanańskich, nie będę spędzać czasu na tak zwanej sali numer jeden, gdzie czeka się w bardzo długich kolejkach, żeby zobaczyć najgłośniejsze europejskie i światowe kino, które przybyło do nas z największych festiwali. Dlaczego podjęłam taką decyzję? Przede wszystkim, bo nauczona doświadczeniem wiem, że potem mam bardzo ciężki sezon filmowy, bo wtedy, kiedy ludzie oglądają filmy, ja już nie mam co oglądać, bo już wszystko widziałam. Dlatego też postanowiłam, że nie będę stała w tych kolejkach. Po co mam sobie to robić, jak przecież mogłabym równie dobrze po prostu pójść do kina. Dlatego moje wybory w tym roku są naprawdę wyjątkowe, tak bym je nazwała. Raczej więcej oglądałam kina tego starszego, żeby nie powiedzieć, że już zupełnie naprawdę starego. Takie filmy z lat 70. czuję, że i 80. to był mój konik w tym roku na tym festiwalu. Ale wydaje mi się, że wciąż mam kilka tytułów na pewno do polecenia. Przede wszystkim, szanowni Państwo, jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć taki horror, który nazywa się Leviticus i w różnych tam, na różnych forach, na różnych listach przebojów tego roku mówi się o tym, że jest to obok Obsesji jeden z najlepszych horrorów tego roku, no to niestety proszę ich nie słuchać. Jest to film co najwyżej przeciętny, moim zdaniem nawet dość mizerny. Jest to taki horror typu jakby opowieść, taki coming of age od dwóch młodych chłopaka, którzy są w sobie zakochani, którzy coś tam do siebie czują, ale żyją w społeczności, która absolutnie jest nietolerancyjna i chce ich jakby wykluczyć trochę z tej społeczności, a trochę chce ich nauczyć tego, że miłość mężczyzny do mężczyzny absolutnie nie jest dozwolona przez oczywiście religię i to zgromadzenie, w którym obaj chłopcy się znajdują. No i dzieją się tam naprawdę jakieś takie dziwne rzeczy, które generalnie są super pomysłem, ale im dalej w las, tym tylko gorzej, więc od tego filmu polecam uciekać. Z innych naprawdę już zdecydowanie bardziej udanych możemy czekać w kinie na film pod tytułem Róża. To jest film, za który Sandra Hüller dostała nagrodę aktorską w Berlinie. W tym filmie, nie chcę wam wiele opowiadać, ale Sandra Hüller dość mocno wychodzi ze swojej roli i gra dość niespodziewaną postać. Są to tak zwane stare czasy. Jest tam dużo trudnych tematów dotyczących ról społecznych kobiet i mężczyzn, ale serdecznie Państwu polecam. Fajny metrażyk, 90 minut, świetnie się dopina akcja. To jest jeden z tych filmów, które najbardziej szanuję za to, że kończą się w tym momencie, kiedy byśmy chcieli, żeby się skończyły. Kiedy zaczynamy myśleć, o dobra, to już chyba będzie końcówka, to on się dosłownie w tym momencie kończy. Bo absolutnie nienawidzę niczego bardziej niż te takie filmy, co mają już zakończenie, a potem jeszcze. Nie wiem, pewnie kojarzycie taki moment, że dobra, to już kończymy, a potem jest jeszcze coś się domyka i to się po prostu nigdy nie kończy. No więc na Róże zdecydowanie czekamy, będzie w dystrybucji, więc na pewno warto. A ja za chwilę wracam do Was z poleceniami tego, co w online i co gdzieś tam zupełnie nie tylko w online dla Nowych Horyzontów, ale w ogóle online, no bo skoro oglądałam stare filmy, no to raczej w kinach ich jakoś dużo nie będziemy mieli okazji zobaczyć, prawda?
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: human voice.
1: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
2: No czuję, że jest to całkiem wyjątkowe, że akurat tak oglądałam filmy podczas tegorocznej edycji Tauro Nowe Horyzonty, że większość z tych filmów, albo przynajmniej większość z tych, która naprawdę mi się podobała, jest dostępna online, idzie na wersji właśnie online festiwalu, bo ta trwa aż do końca weekendu. Tutaj jeszcze tip dla was, jeżeli wy sobie odpalicie film na przykład w niedzielę późnym wieczorem, to wy jeszcze w cały poniedziałek macie czas, żeby go obejrzeć, więc można sobie to jeszcze przedłużyć do poniedziałku, więc jeżeli na przykład w weekend wam się nie uda, to kupcie ten film i sobie kliknijcie go wcześniej, przed północą, to on jeszcze będzie dostępny. Nie wiem, czy tam jest 24 godziny, czy 48 nawet. Jeśli 48, no to już w ogóle jeszcze wtoreczek sobie można walnąć, to już w ogóle idealnie. No ale właśnie, co ja obejrzałam z tych starszych filmów, które można na edycji online obejrzeć? Przede wszystkim obejrzałam bardzo dużo filmów z retrospektywy Marty Mesarosz. To jest no, bardzo znana, bardzo uznana węgierska twórczyni, gdzieś porównywana do Agnieszki Holland czy do Wery Hitylowej. Bardzo ważna gdzieś tam założycielska kobieta dla europejskiego kina kobiet. W ogóle jej pierwszy film jest prawdopodobnie pierwszym zarejestrowanym filmem przez kobietę na Węgrzech kiedykolwiek. Mimo, że to wiecie, nie są jakieś kino nieme czy lata 30, tylko gdzieś już tam lata 50, 60. Więc to jest mega ciekawe. Oprócz tego Marta Mesarosz jest znana z tego, że przez 30 lat była partnerką Jana Nowickiego, więc w tych filmach jest bardzo dużo Jana Nowickiego, który mówi po polsku, ale jest dubbingowany po węgiersku, więc jak zaczniecie zwracać uwagę na to, jak on rusza ustami, to zrozumiecie, że on mówi te kwestie, które widzicie w napisach po polsku. Zazwyczaj obsadzany jest w rolach absolutnie patologicznych, obrzydliwych mężczyzn i zazwyczaj jego bohaterowie zajmują się piciem i biciem, więc bardzo, bardzo fajnie. Serdecznie polecam. Ciężkie takie, wiecie, takie, nie, może nie snuję, to nie są jakieś super długie filmy. Te, które widziałam, widziałam Adopcję, widziałam 9 miesięcy. 9 miesięcy to na przykład pierwszy w ogóle w historii film, w którym pokazany jest prawdziwy, naturalny poród, bo faktycznie aktorka wcielająca się w główną rolę, i to nie jest jakaś inna aktorka, tylko aktorka wcielająca się w główną rolę, godzi się później z reżyserką na to, że bo film opowiada o ciąży, no w sumie nie o ciąży, ale o tym dojściu do momentu, kiedy się rodzi dziecko, może tak bym to nazwała. I jakby aktorka zgodziła się, okej, dobra, Marta, weź tam na kamerę i jak rodzę dziecko. Więc prawdziwy poród jest w tym filmie, więc to jest też takie wyjątkowe dla historii kina. Widziałam też film Adopcja, to jest bardzo, bardzo ciekawy. Naprawdę myślę, że to jest jeden z ciekawszych filmów kobiet w Europie z tamtych czasów, które miałam okazję zobaczyć. Oraz One dwie. Mega ciężkie, o dwóch kobietach, którym jest bardzo ciężko w życiu, ale tam już Jan Nowicki przechodzi jakby pewną granicę patologii. Więc jeśli chcecie zobaczyć, to jak najbardziej, ale to nie są lekkie filmy. Poza tym miałam okazję obejrzeć w końcu Metamorfozę ptaków, która już na NH Online jest od dłuższego czasu. Bardzo piękny film, bardzo mnie poruszył, myślę o nim często, nie zapomnę o nim, że tak powiem. W wersji online też są filmy Fredericka Wisemana, to jest taki dokumentalista ze Stanów Zjednoczonych, który niestety nie jest już z nami, ale gość zostawił po sobie tyle materiału filmowego, że naprawdę można z nim spędzić miesiące. I wśród tych jego filmów na festiwalu były trzy, było Aspen, Central Park i Opieka Społeczna. Serdecznie polecam wam Central Park, bo to jest miła historia o tym, co się dzieje w tym Central Parku. To są bardzo długie filmy, trwające około 180 minut, ale są bardzo epizodyczne, więc można obejrzeć sobie fragmencik, bo każdy, tak naprawdę to nie jest jedna historia, tylko to jest zbiór małych historyjek, więc ta epizodyczność powoduje, że po pierwsze nie nudzimy się przed tym ekranem, a po drugie, jeśli na chwilę, nie wiem, chcecie coś zrobić, tutaj wyjść gdzieś do spokoju, to nie stracicie jakoś super dużo, no bo nawet jeżeli nie zrozumiecie wątku danego epizodu, no to zaraz będzie kolejny. Więc nie, żebym ja tutaj polecała wychodzenie w trakcie oglądania filmu, ale ja rozumiem, że też życie się toczy oprócz tego, że oglądamy filmy. ale moim ulubionym filmem Fredricka Weissmana i filmem, który zrobił na mnie kolosalne wrażenie, jest Opieka społeczna. Szanowni Państwo, to są 3 godziny oglądania mopsu, ale w Stanach Zjednoczonych, na Manhattanie, w Nowym Jorku. Więc oglądamy 3 godziny batalii między tymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy i tymi ludźmi, którzy tej pomocy teoretycznie mają udzielać. I widzimy tam wszystkie zachowania społeczne, jakie sobie możemy wymarzyć. Bardzo mi się to podobało, naprawdę bardzo serdecznie polecam. To już jest siedzenie na krawędzi fotela. Również takie epizodziki, również przeskakujemy z bohatera na bohatera, ale naprawdę jest to fenomenalne. Ale jeżeli mam wam polecieć jeden film, no to oczywiście polecam wam Zwycięzcę Grand Prix konkursu Nowe Horyzonty. Film również 3-godzinny, gruziński. Nazywa się Spadający liście. Jak opowiadałam wam o tym, co chcę obejrzeć na festiwalu, to był jeden z tych tytułów i ja się nie zawiodłam. Jest to film doskonały, 10 na 10, nakręcony w jakości 144p telefonem Sony Ericsson W595, z bohaterami, którzy nie istnieją, z zabawnymi gagami, z łącznie jakimiś 6 stronami tekstu na te 3 godziny oglądania historii, z pieskami, które nie wiadomo, czy są pieskami, czy krowami, czy czym innym, bo zajmują 3 piksele, ale naprawdę są bardzo dużo psów, bardzo, bardzo słodkich. Jest to absolutnie fenomenalne doświadczenie i z jednej strony oczywiście można obejrzeć na online, ale ja bym poczekała, zwłaszcza jeżeli jesteście z Warszawy albo z innych wielkich miast, myślę, że ten film do jakiejś tam, może nie dystrybucji, ale na jakieś pojedyncze pokazy do kin trafi i naprawdę w kinie to już jest w ogóle transcendentalne doświadczenie i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam tego doświadczyć. Poza tym widziałam między innymi Little Shop of Horrors, więc widziałam Steve'a Martina w najbardziej epickiej roli. Fenomenalny film, super się bawiłam. Obejrzałam kolejny film Dereka Jarmana pod tytułem Ogród. Bardzo dziwne grzyby, bardzo ciekawy film. Obejrzałam również wspaniały film Owoce rajskich drzew spożywamy Very Hitilowej, który z 1970 roku, totalnie pokręcony, mega wspaniały. Jeśli możecie go gdzieś znaleźć online, to bardzo serdecznie wam polecam. Jest to również grzyby, również niesamowite kino. I obejrzałam oczywiście Anię z Wardę, tym razem Dagerotypy. Bardzo piękny film, jeśli też będziecie mieli okazję gdzieś zobaczyć go online albo na jakiejś retrospektywie Anię z Wardy w jakimś wspaniałym miejscu, to serdecznie polecam. Ciepłe, wrażliwe, uważne na obiekt i uważne na przedmiot, który jest filmowany i na nas jako widzów. Bardzo film, więc serdecznie polecam. No i co? No i kochani, szukajcie festiwali filmowych, na których możecie spędzić dużo czasu oglądając cudowne filmy, a ja na Nowe Horyzonty wracam oczywiście za rok. Znaczy mam nadzieję, jest, naprawdę mam nadzieję. Mam nadzieję, że wracam. Dzięki wielkie, do usłyszenia, pa, pa.
1: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: You know my steez.
1: Normalnie o tej porze.
2: 6 minut po godzinie 16 w studiu jest Pawlacz z ZPN. Siema, siema.
3: Siema, siema. Witam wszystkich słuchaczy Radia Campus. I zjawiłem się dzisiaj tutaj, żeby zaprosić was na zbliżający się za tydzień event o nazwie Suma. I puścimy sobie parę utworów z artystów z line-upu, także zacznijmy może od właśnie siema, siema ZPN-u.
2: Od takiej właśnie wizytówki ZPN-u, żebyście od razu wiedzieli, z kim macie do czynienia. Siema, siema w Radiu Campus.

0: dalej kawałek jeszcze po prostu, no.
1: No i kawałek to jeszcze dalej potem puścimy, oczywiście nikt tutaj nie ucieka, właściwie dopiero zaczynamy, bo tak jak wspominaliśmy, Pawlacz jest w Radiu Campus i ZPN tutaj nam się rozwija i mam nadzieję rozwinie o waszym nadchodzącym evencie, który się nazywa?
2: Event się nazywa Suma, na Instagramie można sobie wyszukać pod hasłem Suma nie jest mała i jest to event, który odbędzie się 14 sierpnia, równiutko za tydzień, w klubie Mechanik.
1: No właśnie, to jest ważna informacja, żebyście sprawdzili sobie, jak nie znajdziecie samej sumy, chociaż to chyba dość łatwo wklepać w Instagrama i to wyskakuje, to wchodźcie w profil ZPN-u, tam oczywiście znajdziecie, albo w profil Pawlacza. I ja już widziałem, że tam roleczki się pojawiają, więc wszystko będziecie wiedzieli. O line-upie zresztą w ogóle teraz troszeczkę pogadamy, bo będziemy powoli zdradzać, ale to wszystko po takich drobnych smaczkach. I ja na początku pytanie do ciebie, albo ogólnie jakby, jeśli powiesz w imieniu chłopaków, jak w ogóle wam się podoba organizacja tego eventu?
2: Bardzo fajnie. Organizacja eventu w naszym przypadku jest o tyle jakimś takim, powiedzmy, naturalnym procesem, że dużo osób w line-upie to są nasi ziomale, nasi znajomi. Fakt też, że z niektórymi mamy okazję się dopiero bliżej poznawać, z niektórymi się już znamy od wielu lat. Zresztą w klubie Mechanik też już mieliśmy okazję organizować event Młodego Leszcza z ZPN-em i też bardzo fajnie to wyszło.
1: Byłem tam i potwierdzam.
2: No, także liczymy na to, że tym razem będzie jeszcze lepiej, bo też line-up no, jest naprawdę ciekawy. Nie wiem, czy już zdradzać, czy jeszcze chcesz się wstrzymać.
1: Możesz zdradzić, dawaj, nie będziemy trzymać.
2: To line-up wygląda w ten sposób, że mamy 7, powiedzmy, artystów, 7 pozycji w tym line-upie.
1: Ja dzisiaj mówiłem, że to jest ta liczba, która się kojarzy ludziom ze szczęściem, więc zapamiętajcie to.
2: Tak, to jest szczęśliwa suma, szczęśliwy event. Może po prostu wymienię. Będzie Nautofon, będzie Agent, Kini, ZPN, Bumbapol, Marceli oraz nowy projekt, że tak powiem, spod parasola ZPN-u, pod pseudonimem Surowiec, tworzony przez Zająca i Ejo, czyli dwóch właśnie kolegów tutaj ze składu ZPN-owego.
1: Czy to oni właśnie byli w jednej z rolek? Coś kojarzę.
2: Tak. Byli w jednej z rolek. Jest to taki, powiedzmy, mikrowywiad robiony przez profil Sampler, który też pomaga nam tutaj trochę medialnie, od strony właśnie Instagrama. No i myślę, że dla wielu osób może to być zaskoczenie, jak bardzo spójny jest ten projekt, mimo tego, że jeszcze, że tak powiem, na Spotify'u nie ma wypuszczonych wielu tych treści do posłuchania, ale no na pewno na żywo zrobi to mega dobre wrażenie, także oczywiście zapraszam się przekonać samemu. I też, tak jak wcześniej mieliśmy okazję gdzieś tam sobie porozmawiać, to chciałem zaproponować, żeby dla słuchaczy tutaj radia może jakieś, powiedzmy, 3 wejścióweczki, pierwsze 3 osoby, które się do nas odezwą właśnie na Instagramie, suma nie jest mała, tak się nazywa ten Instagram, zapraszamy, jakby fundujemy bileciki, powiedzmy.
1: Dobra, czyli robimy od teraz, 16:12 na zegarach, jesteśmy na żywo i mówimy, że możecie teraz wyjąć telefony i napisać?
2: Tak, dokładnie, możecie wyjąć telefony i napisać i pierwsze 3 osoby zapraszamy na event.
1: A ja bym jeszcze podkręcił, wiesz, ja bym powiedział, że napiszcie na przykład ulubioną piosenkę ZPN, albo którą piosenkę chcecie usłyszeć właśnie podczas koncertu.
2: Tak, wśród artystów z line-upu, no super, dokładnie. Super pomysł.
1: I piszcie na właśnie profilu Suma albo ZPN z tego,
2: tak.
1: Rozumiem.
2: Tak.
1: Dowolnie. No, przy okazji poszperacie, żeby znaleźć ten profil. Możecie kliknąć zaobserwuj oczywiście. O, i warto tu powiedzieć, że Radio Campus również będzie na tym evencie. To jest taka dodatkowa informacja. Klub Mechanik też dobrze znamy, ale poznamy coraz bardziej. Ja chciałem ciebie zapytać, których właśnie artystów już wcześniej znaliście, a których dopiero poznajecie. Wiem, że na pewno Marceli i chyba Bumbapol, no pomijając Zająca, bo wiadomo.
2: Tak. Z Marceli, możliwe, że spoza ZPN-u, z tych artystów, z Marcelim znamy się najdłużej. Nautofon to jest taka nasza znajomość, powiedzmy, około sprzed roku, ale bardzo się z chłopakami z Nautofonu blisko zakolegowaliśmy i też pozdrawiam, super skład, świetna muza.
1: Tu w ogóle się też tak wszystko idealnie łączy kropka po kropce, bo z kolei Marceli organizował wcześniej też tłuste rapy i Nautofon bardzo dobrze zna.
2: Tak, nawet nie wiem, czy to nie była jedna z pierwszych okazji, kiedy my się tam przecięliśmy z chłopakami właśnie. I również z Krakowa, ponieważ Dobra, okej. Okay. Nautofon nie jest stricte z Krakowa. Chłopaki pochodzą głównie z Rzeszowa, ale działają sobie w Krakowie, więc powiedzmy, że jest to skład trochę z Krakowa. I również z Krakowa jest właśnie Bumbapol. To jest bardziej taki duet dwóch ziomali, których też mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku chyba. Jakoś tak. I też tak od razu automatycznie kliknęło. Mam jeden wspólny numer ZPN właśnie z Bumbapolem. Najmniej mieliśmy okazję się jeszcze zapoznać z Kinim, ale bardzo jesteśmy zaintrygowani jego gdzieś tam ruchami i tą muzyką, którą wydaje. Bardzo to jest ciekawe i świeże też uważam. Więc też się cieszymy, że Kini będzie z nami współtworzył ten event. A no i z agentem się oczywiście znamy, no już bardzo długo tak naprawdę, odkąd studio ZPN się gdzieś tam zaczęło rozwijać, to agent wspólnie z nami działa, nagrywa u nas i dosyć blisko też się trzymamy.
1: No to ja to tak trochę przestrzelę, bo Kiniego kojarzę, bo oczywiście Kini, mieliśmy go w Tak Brzmi 2026, czyli mówiliśmy o artystach, o których będzie głośno w tym roku, no i oczywiście tutaj
2: sprawdziło się,
1: jest głośno, ale agenta z kolei znam najmniej. I ciekawy jestem, co mi o nim opowiesz.
2: Niesamowicie pozytywny człowiek. I jego muzyka, myślę, że jest często szokiem dla polskiego słuchacza, ponieważ jest z dużym dystansem, z dużym luzem podchodzi do tego, co robi, plus wyszukuje brzmienia. Ja pisałem o agencie, że to jest importer brzmień zagranicy, bo trochę tak jest. Dużo tam jest inspiracji właśnie muzyką, nie wiem, gdzieś tam z Jamajki, no i wiadomo, klimaty UK są mu mega dobrze znane. I to jest mistrz rozkręcania dobrej imprezy, więc myślę, że podczas koncertu akurat agenta na Sumie będzie naprawdę, no będzie grubo, tak? Co mogę innego powiedzieć?
1: Ja ci powiem więcej. Ja pamiętam, że prowadziłem jakiś czas temu poranek w Radiu Campus. Od rana taki zaspany, wiesz, jeszcze zawsze śpiochy wydubujesz z oczu. I tutaj nagle patrzę, agent, leci jakiś singiel. Matko, nie wiem, kto to jest, no nie? I patrzę, tytuł, twoja stara słucha garaż. Więc jakby to od rana rozkręciło porządny melarz zarówno mi i myślę, że słuchaczom Radia Campus. A powiedz mi, czy na koncercie usłyszę jakiś singiel z epki 3P?
2: Nie planowałem tego, bo jeżeli to odbyłoby się to w ramach setu ZPN-owego, zobaczymy. Na ten moment ci nie jestem w stanie powiedzieć. Może tak, może nie.
1: Dobra, bo oczywiście mówię tutaj o epce Pawlacza.
2: Tak, bardzo miło w ogóle, że o tym wspominasz. To jest jakiś taki mój mały side project, który gdzieś tam zimą chyba został wydany. Ale są kolejne, także może coś unreleased prędzej zostanie zagrane, tak mi się wydaje. Wolę się zawsze skupiać na tym, co jest gdzieś tam najświeższe, najnowsze, zarówno jeśli chodzi o ZPN, jak i tam solowe rzeczy. Jakby
1: czyli fajnie. Nie rzucamy gołych słów na wiatr. Ta siódemka, która gdzieś tam tutaj nam krąży, jest tym symbolem szczęścia, będzie właśnie wpisana w sumę. No o tym festiwalu, o tych koncertach, o tym wydarzeniu jeszcze będziemy właśnie rozmawiać z Pawlaczem, ale wymieniliśmy między innymi, że na tym festiwalu będzie Kini, więc zaprzyjaźnijmy się dalej z tym Kinim. Zagramy jeden właśnie z singli Kalmary, a nie odchodźcie za daleko. Pawlacz dalej w Radiu Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Kini w tej piosence na koniec powiedział, że pauza, ale ja się z tym nie zgadzam. Nie robimy żadnej pauzy, bo Pawlacz jest dalej w studiu Radia Campus. No a Radio Campus, tak jak wspominałem przed sekundami, się przeniesie za tydzień, równo za tydzień, właśnie ze studia do klubu Mechanik.
2: Tak jest, do klubu Mechanik na event Suma 14 sierpnia, na którym oprócz Kiniego, którego przed chwilą było słychać, usłyszymy jeszcze Nautofon, ZPN, Agenta, Bumbapol, Marcelego i nowy projekt z podstajni ZPN, o którym się przekonacie już na żywo.
1: A na który koncert, na którego rapera najbardziej czekasz, albo wy jesteście ciekawi jako ZPN? Czy to na przykład może być Kini?
2: Na pewno. Kiniego nie miałem jeszcze okazji zobaczyć na żywo, a bardzo jego muzyka jest takim fajnym eksperymentem, którego w tych wersjach studyjnych się mega, mega fajnie słucha i myślę, że na żywo to też będzie ciekawe doświadczenie. Również ja mega się nie mogę doczekać na Autofonu, bo chłopaki mają bardzo dobrą energię zarówno w tych trackach jakby studyjnych, jak i na żywo. Bardzo jest to fajny skład i jest ich dużo. Zresztą tak samo jak ZPN, no tutaj mogę być trochę nieobiektywny oczywiście, ale też zawsze jak jest skład na scenie, to jest to taka dosyć mocna energia i na sumie na pewno tej energii nie zabraknie.
1: Ja widziałem to właśnie między innymi w rolkach, jak udostępnialiście, jak śpiewaliście na koncertach, choćby Siema Siema, jaki jeszcze singiel ostatnio właśnie wyszedł.
2: Chociażby V6, to jest singiel, który wyszedł właśnie, kolaboracja ZPN plus Bumbapol. No, jak można sobie wyobrazić, skoro będziemy mieć te obydwie ekipy dostępne na evencie, no to na pewno też ten singiel gdzieś tam wybrzmi. Nie wiem jeszcze, czy na secie ZPN, czy na secie Bumbapolu, ale na pewno będzie.
1: V6 oczywiście też wybrzmiewało tutaj, bo przy okazji tego singla też właśnie mieliśmy okazję się spotkać właśnie w Radiu Campus, żeby porozmawiać o tym. Słuchaj, właściwie ja ci tak mówiłem wcześniej przed audycją, że no z ZPN-em jestem troszeczkę, powiedzmy, zaprzyjaźniony głównie przez Młodego Leszcza, bo już się z nim przeciąłem i w Radiu Campus, i na koncertach, ale zawsze rozmawialiśmy o Leszczu jako o nim konkretnie, o raperze. A tutaj pierwszy raz mam okazję, właśnie mamy okazję porozmawiać o ZPN-ie. Ja bym chciał ciebie zapytać, z czym w ogóle chcielibyście być kojarzeni? Albo jakbym cię właśnie na kolejnej rozmowie przedstawiał jako ZPN, to co byś chciał, żebym wymienił?
2: Ja myślę, że każdy członek ZPN-u by na to pytanie odpowiedział trochę inaczej. Aczkolwiek to, co uważam, że w ZPN-ie jest aktualnie takim najmocniejszym spoiwem, to jest studio, które mieści się na Bemowie, w którym każda jedna treść, którą tworzy ZPN, każdy utwór powstawał właśnie w tym studiu i dalej tam powstaje. Mało tego, to studio jest również dostępne dla wszystkich osób, które chcą podjąć z nami współpracę. Jest również profil na Instagramie, także no, do studia też w imieniu ZPN-u zapraszam. Jest to przestrzeń, którą tworzymy razem od 3 lat, może nawet trochę dłużej. Staramy się cały czas coś tam rozwijać i też tutaj właśnie Młody Leszcz, o którym wspomniałeś, jest, można powiedzieć, trochę takim ojcem tego studia, ponieważ większość upgrade'ów, które wchodzą, jakieś, nie wiem, nowy sprzęt do studia, to zawsze on tutaj jest tym pionierem, który wpada na pomysł, że yo, dorzucamy, nie wiem, jakieś nowe monitory albo robimy nową konsolę do gier. Także ZPN jako grupa, oczywiście mocny skład, wszyscy się lubimy, tworzymy rzeczy razem i również ZPN jako studio, to jest to takie miejsce, gdzie wszyscy, siła tych wszystkich ogniw się przecina i powstają właśnie utwory.
1: A częściej realizujecie utwory ludzi z zewnątrz, powiedzmy raperów, czy właśnie swoje rzeczy?
2: Ciężkie pytanie. Myślę, że zależy od okresu. Są takie okresy w roku, kiedy ZPN gdzieś tam, tak, że tak powiem, mocno ciśnie ze swoimi rzeczami i faktycznie ciągle są realizowane nasze rzeczy. A są też takie momenty, kiedy każdy gdzieś tam ma trochę coś swojego do roboty i wtedy akurat studio jest wolne dla gdzieś tam naszych znajomych, czy po prostu osób z zewnątrz, które chcą korzystać z naszej przestrzeni, no bo umożliwiamy jakby dosyć fajne warunki i dobrą jakość tego, co robimy.
1: Czyli dla słuchaczy to jest informacja, że można u was wykupić sesję właśnie, żeby zostać zrealizowanym.
2: Absolutnie tak. I zapraszamy do tego. Myślę, że będziecie zadowoleni.
1: To Bemowo, powiem ci, jest takie trochę studyjne, bo na Bemowie, co prawda, nie, dalej jest to studio, no bo co to?
2: No tak, i w ogóle to jest mega, mega śmieszna sprawa. Nasze studio mieści się na Radiowej i jak tworzyliśmy to studio, to już nie wiem, działaliśmy przez rok i się zorientowaliśmy, że dosłownie na tej samej ulicy, jakieś 200 metrów dalej, też jest jakieś studio. Nie wiem, czy ono dalej istnieje, nie wiem, jak się nazywa, ale było to mega śmieszne dla nas.
1: Czyli potwierdzasz tezę, że właśnie Bemowo jest takie studyjne i rapowe. Dobra, na sam koniec ja bym chciał, żebyś jeszcze przypomniał, gdzie i kiedy się widzimy i słyszymy za tydzień poza właśnie studiem Radia Campus i kogo będziemy mieli okazję usłyszeć na scenie.
2: Dobrze, to podsumowując, widzimy się i słyszymy na evencie Suma. Instagram tego eventu nazywa się Suma nie jest mała. Event odbywa się 14 sierpnia, czyli równiutko za tydzień w piątek, w klubie Mechanik. I oprócz line-upu, który jeszcze raz wymienię, będzie ZPN, Nautofon, Kini, Marceli, Bumbapol, Agent oraz Zając i Ejo, czyli taki dodatkowy projekt. Będą jeszcze dodatkowe, że tak powiem, atrakcje w postaci, no oczywiście, merchu. Będzie Janek Bazuka, czyli taki utalentowany grafik, który wystawi się ze swoimi plakatami. Też będzie można sobie tam coś od niego zakupić. I będzie jeszcze ekipa Zero Waste Company, którzy robią jakieś tam bagi, takie tytonierki, więc no jak ktoś lubi takie fashion rzeczy, powiedzmy, no to też coś znajdzie dla siebie.
1: No i my, żeby was trochę tak wdrożyć w ten klimat koncertowy, żebyście już nie mogli się doczekać, za moment zagramy Nautofon Flat White, a ja jeszcze przypomnę, że piszcie na Instagramie Sumy albo ZPN-u, 3 pierwsze osoby dostaną wejściówy, a my tutaj już właśnie pięknie was wprowadzamy w tryb koncertowy. Pawlacz oczywiście do was mówił z ZPN-u, dzięki, że wpadłeś.
2: Dzięki, widzimy się na Sumie i...
1: Siema, siema.
2: Siema, siema.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Julia Grabowska.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Uroczyste pożegnanie polskiego wolontariusza, nowe kąpieliska z zakazem wchodzenia do wody oraz o rekordowo niskim stanie wody w Wiśle.
3: Wiadomości.
4: W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Przypomnijmy, o śmierci wolontariusza, który niósł pomoc ludziom w pobliżu linii frontu, poinformowano na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie około 27 lipca. Mężczyzna uczestniczył w akcjach ewakuacyjnych na terenie przyfrontowych, a także pomagał w dostarczaniu jedzenia oraz leków potrzebującym. W uroczystości w rzymskokatolickiej katedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który nazwał Ruska-Wolskiego wielkim synem narodu polskiego. Po uroczystości żałobnej Sybicha poinformował o tym, że strona ukraińska opłaci budowę pomnika na grobie polskiego wolontariusza. Informacje dla tych, którzy wybierają się w najbliższych dniach nad wodę. Pojawiły się zakazy wchodzenia do wody na kolejnych morskich kąpieliskach. Na dwóch kąpieliskach w Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim stwierdzono przekroczenie norm mikrobiologicznych wody. Chodzi o plażę centralną oraz kąpielisko Jarosławiec Dubaj 1. Natomiast na plaży Gdynia Redłowo w województwie pomorskim nadal są wywieszone czerwone flagi i obowiązuje zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Z tego samego powodu od końca lipca zakaz kąpieli obowiązuje również na kąpielisku śródlądowym w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia. Należy zatem sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na stacji Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody. Wynosi zaledwie 102 cm. Tym samym pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, wynoszący 104 cm. Wisła nie jest jednak odosobnionym przypadkiem niskiego stanu wody w polskich rzekach. Nowe minima obserwowane są także m.in. w Bugu czy Sanie. Zdaniem hydrologa IMGW Pawła Staniszewskiego możliwe jest dalsze pogłębianie się niżówki jeszcze pod koniec sierpnia oraz na początku września.
3: Korki.
5: Tak jak godzinę temu stoi centrum m.in. Tamka, okolice Rotundy, okolice metra Świętokrzyska, metra centrum, również stoi most Grota Roweckiego w kierunku Toruńskiej. Właśnie również początek Toruńskiej, zjeżdżając z mostu Grota, w tej chwili zakorkowana. Stoi również wybrzeże Kościuszkowskie już od właściwie mostu Poniatowskiego i ciągnie się aż praktycznie do mostu Gdańskiego. Jeśli chodzi o Pragę Północ, to okolice Dworca Wileńskiego, Szwedzka, a także Aleja Solidarności, w tej chwili bardzo zakorkowana.
3: Pogoda.
5: 26 stopni, więc troszeczkę cieplej niż godzinę temu. Jest pochmurno, chociaż słońce wychodzi coraz bardziej zza chmur i z tego co widzę, wieczór ma być słoneczny. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni. Nad ranem przywita nas słońce, chociaż gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury. W ciągu dnia do 25 stopni. W niedzielę podobnie, chociaż troszeczkę cieplej. W najwyższej części temperatury w ciągu dnia po południu do 27 stopni. Same sztosy, czyli 97,1 FM. Ja się cieszę, że właśnie mogłem po raz kolejny spędzić z Wami to piątkowe popołudnie i po raz kolejny zapraszamy Was właśnie wraz z Radiem Campus i grupą ZPN na event Suma w Klubie Mechanik już za tydzień. Sprawdzajcie, o co tam biega, a ja mówię Wam do usłyszenia w kolejne piątki. Dawid Buczek, siema!

Kasa, kasa, kasa jest taka namacalna. Nieraz artyści się dogadują na jakiś tam podział wpływów za dany utwór. Często artyści dopisują tych autorów sampli do kredytów, że tak powiem, to znaczy do listy też płac. No i przyznanie autorstwa to też jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w tym świecie właśnie artystycznym. Jak mówiłam wcześniej, Puff Diddy nie zapytał Stinga o użycie sampla. Do końca życia będzie płacił codziennie $5000. Jest też historia związana z Ready or Not Fugees. Tam z kolei Enya musiała zostać dopisana do współtwórców tego utworu. Też tam poszło prawie procesowo. Nie znalazłam kwot, ale dogadali się. Teraz bardzo urocza historia, którą ja bardzo lubię opowiadać przy okazji historii samplowych. Nasz ukochany, że tak powiem, Czesław Niemen został zapytany przez bardzo znany duet, czy ten właśnie może użyć sampla z jego utworu. O jaki utwór chodzi? Posłuchajmy.

The Test to Chemical Brothers i Richard Ashcroft. Oni zapytali Czesława Niemena, podobno bardzo uprzejmie w liście, czy mogą użyć fragmentu. Jakiego fragmentu? Tutaj oryginał. Pielgrzym, 1974 rok, Czesław Niemen.

Czesław Niemen mówił właśnie o tym liście od chemicznych braci, The Chemical Brothers, i o tym, jak się zgodził. Nie znalazłam żadnych informacji kwotowych. Jeżeli chcecie więcej posłuchać o tej historii, odsyłam też do sampli coverów Bajerów o Czesławie Niemenie. Tam są też fragmenty wypowiedzi artysty, który wspominał właśnie ów uroczy list. Ciekawa samplowo-procesowa historia dotyczy chyba najbardziej znanego utworu Radioheada.

Creep Radiohead. No tak mi się wydaje, że jeden z najbardziej znanych utworów tego zespołu. I uznano na drodze sądowej, że jest to zaczerpnięcie z utworu Alberta Hammonda. Yeah.

Albert Hammond, The Air That I Breathe. I nie wiem, czy wyłapaliście to podobieństwo, bo to jest kolejny taki przypadek, że tak naprawdę trzeba by było poszukać jakiegoś pośredniego wykonania. No i jest coś takiego. The Hollies, oni wykonali ten utwór Alberta Hammonda. Posłuchajmy tego fragmentu.

to The Hollies, którzy wykonali cover Alberta Hammonda, z którego to jednego i drugiego, mam wrażenie, zaczerpnęli Radiohead do utworu Creep. Był tam taki wątek procesowy. Wydaje mi się, że końcem końców do samego procesu nie doszło. Uznano autorstwo Alberta Hammonda, dopisano go do twórców Creep i wydaje mi się, że z tego tytułu cały czas jakieś zyski otrzymuje. Ciekawostka na marginesie jest taka, że Albert Hammond, który napisał ów utwór The Air That I Breathe, jest tatą też Alberta Hammonda Juniora z The Strokes. Jeden z moich ulubionych przykładów, sampli coverów. Ja zawsze uważam, że to nie jest taka jasna sprawa, czy to jest zaczerpnięcie samplowe, czy też cover. To można dyskutować, ile procent użyto, jak zmieniono i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajmy, o co mi chodzi, bo to nie jest oryginał.

Gangsta's Paradise, 1995 rok, to oczywiście Coolio, LV towarzyszy i jak mówiłam, hicior naprawdę ogromny na skalę ogólnoświatową. Ten utwór czerpie bardzo mocno, wydaje mi się, że więcej niż sampla z Pastime Paradise Stevie'ego Wondera, 1976 rok.

0: To Stevie Wonder, Past Time Paradise, 1976 rok, i kasowo doszukałam się do takich informacji, że Stevie Wonder pozwolił na użycie tego swojego numeru, po pierwsze z takich, jak mi się wydaje, pobudek artystyczno-sentymentalnych, bo ten utwór, mimo tego ogromnego potencjału, nie stał się wtedy hiciorem, nie był przebojem, też ze względu na to, że Stevie Wonder zamieścił tam wulgaryzmy. I dogadał się z Coolio, że on może użyć jego numeru, jego sampla dużej części Pastime Paradise, ale nie może tam być przekleństw. No i 95% dochodów z tego utworu ma trafić do Stevie'ego Wondera. Nie będziemy przeliczać, kto ile zarobił, no ale pomyślcie sobie, 95% z Gangsta's Paradise trafia do Stevie'ego Wondera. Wydaje mi się, że Coolio też nie zbiedniał, świętej pamięci Coolio, nie zbiedniał na tej wymianie świadczeń, na tej umowie artystycznej. Na koniec odpowiedź trochę smutna na pytanie, kto nie zarobił na samplu. Na pewno jest bardzo dużo takich artystów. Często bardzo ciężko wyśledzić, kto z kogo, z czego samplował. Producenci bardzo często mają taki swój kodeks wewnętrzny, że to jest sekretna siła sampli, żeby nie ujawniać. Na pewno jednym z takich przykładów, kto nie zarobił na samplu, który stworzył, jest Funky Drummer. Tak możemy mówić o perkusiście Jamesa Browna. I tutaj też odsyłam do całego odcinku o tym właśnie perkusiście, bo to właśnie on jest nazywany Funky Drummerem. Tak nazywa się utwór. I niecałe 20 sekund solówki Funky Drummera wpłynęło bardzo mocno na muzykę. To jest najbardziej samplowany fragment w historii muzyki, ba, nawet gatunki muzyczne powstawały na bazie takiej solówki perkusyjnej. Odsyłam do sampli coverów Bayerów o Funky Drummerze albo o Jamesie Brownie, bo tam też nadmieniam właśnie o tym panu perkusiście, który za tę solówkę odpowiada. To były sample, covery, bajery. Ten odcinek wpada właśnie w podcasty radiocampus.fm. Sample, covery, bajery, tam znajdziecie wszystko. Na moim Instagramie znajdziecie też rolki, najróżniejsze ciekawostki, sample i covery. Kasia Rodek, do usłyszenia na koniec. Pastime Paradise, Stevie Wonder, 1976 rok.
1: Sample, covery, bajery.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: W ogóle nie ten dżingiel miał pójść.
1: Tak?
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piątek. Generator losowych par alternatorowych się wylosował dzisiaj nas.
1: Ale co losowo? To wszystko było,
0: zaplanowane.
1: Wiesz, to było zaplanowane.
0: Zaplanowane.
1: Kuby dzisiaj specjalnie tutaj nie ma.
0: O, wszystko. Zawstydziła mnie na starcie. Boże. Dzień dobry, witamy się z wami w piątek.
1: Marta Boroń.
0: Mateusz Ligocki, alternator. Do 19 będziemy się tak z wami bawić, proponować różne piosenki,
1: tak,
0: a wy jak będzie wam miło, jak będziecie tak kmili, to będziecie wybierać, co ma zagrać.
1: Tak, lecimy z pierwszą parą?
0: Tak, bo ona już leci.
2: Smutno się ogląda to i granie z mrokiem, z uszczęśli ceną jest dusza za to, bo ja nie blokiem. Ja także jak
0: uszczenie. Miły ATZ przy piąteczku. I Smoła. To jedynka. W tej pierwszej parze, w piątek, w alternatorze. Tak.
1: Tutaj z miłym ATZ-em ktoś jeszcze jest. Ostatnio sprawdzałam, jak się czyta tego artystę i zapomniałam. Perspektywa cała,
0: kocham to, gdy moje flow. Wyimprezujemy. I hate the power. I hate the puro.
1: A coś tam było I hate.
3: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz.
0: I ATZ jest pewny do tego, żeby powiedzieć. I dwójeczka w tej parze. Dwa Sławy i Getz.
1: Ghostwriter Remix. Aha,

0: numery.
1: I właśnie, no, właśnie.
0: 228-27, 7205, tutaj możecie dzwonić i głosować.
1: 886-971-971, tutaj czekamy na wasze SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. A jeżeli są na Instagramie, to mogą?
0: Na Instagramie? Nie, na WhatsAppie. Na WhatsAppie najlepiej. Okay. I tam czekamy też na głosówki, na zdjęcia, na wszystko, co tylko chcecie.
2: Nie będę pisał na jedno kopyto, nawet jedną nogą na tamtym świecie. Piszę nie dla hajsu przecież.
1: Dwa Sławy, Gets, Ghostwriter Remix to dwójeczka w tej parze. Jedynka, miły ATZ. Głosujcie. Chyba już zasady są znane, numery są znane. Czekamy. Verdi Ablo.
0: Alternator. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Czekaj, bo nie, tutaj nie byliśmy. O, nie byłem przygotowany. Halo, halo, dzień dobry, teraz cię słychać.
3: No.
1: Zbychu, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Siemano.
3: Zbychu, dwójeczka dla mnie.
0: Dwójeczka.
3: Kąty rybackie, tak. Kończymy wakacje, niestety.
0: Ojej, kąty rybackie uwielbiam.
3: No niestety, trzeba wrócić.
0: No ale
3: wrócić
0: to idealnie.
3: Do
0: pogoda ci się chyba trafiła.
3: O, fantastyczna pogoda.
0: No.
3: Tak naprawdę dzisiaj i pierwsze dwa dni na pobycie były kiepskie, a tak mieliśmy fantastyczną pogodę. Także super, super wypoczynek.
0: A ile byłeś? Tydzień czy dwa?
3: Dziewczyny, dwa?
0: Wow.
3: No nie, no z dziećmi tydzień to...
0: No nie, no dobrze, dobrze. Dwa to tak, to jest tak idealnie.
3: No, właśnie poleciały na ostatnie zakupy, robię im zupkę cebulową. Ostatni dzień nad morzem.
1: Czy w kątach rybackich łowi się ryby?
3: Tak.
1: Było? Nie,
3: tak, spodziewane. Dwa dni temu gadaliśmy z chłopakami. Tak, wykupuję sobie pozwolenie i chodzę na zalew i tam sobie wędkuję.
0: A powiedz, co tam kąty rybackie na Mierzei, to jest jakieś twoje ulubione miejsce, czy inne miejscowości też?
3: No, od 12 lat to samo.
0: Czyli kąty.
3: Nie, lubię, słuchajcie, dlatego, że nie ma dużo atrakcji dla dzieci. Nie ma wesołych miasteczek, nie ma...
0: I to dobrze.
1: To dobrze. Dobrze. Z tego to zrozumiałem, no to jest dzieciakami.
0: No właśnie.
3: To bardzo... Tak, no mam dwie córki i muszę z nimi, wiesz, ogarniać ten temat, a tu mówię, nie ma dużo głupich atrakcji, więc...
0: No to prawda, ale to, co ja uwielbiam na Mierzei, to jest to, że do morza się idzie co najmniej z kilometr. Że tam trzeba przejść, zrobić spacer przez las.
3: No, my mamy tak półtora kilometra.
0: No, no właśnie, o tym mówię.
3: No, ale super. To właśnie dzieci muszą pochodzić.
0: No,
3: to nie ma tak,
0: o to chodzi.
3: Trzeba z Meleka i jedziesz, nie?
0: No dokładnie.
3: Właśnie. Muszą się trochę zmęczyć. Dobra,
1: dzięki,
3: nie zawracam.
0: Dzięki za
3: to. Jak ktoś, to się jeszcze odezwę.
0: Super,
3: miłego.
0: Czekamy.
1: Trzymaj się.
0: Na razie, pa.
1: Ciao. Cześć.
0: W SMS-ach piszecie, Andy napisał, Andy pozdrawia wszystkich, siema Marta i Matt, dwójka dla Olci, tak, no wiesz, Andy amerykańsko zawsze.
1: Tak.
0: Więc, i na WhatsAppie również, ale mamy telefon, halo, dzień dobry, Radio Campus.
4: O, cześć, halo,
0: halo,
1: halo, halo, halo, baza, słyszysz nas, Gosia, odbiór.
5: Tak, cześć, ja w ogóle mam taki mind F. Bo sobie przysnąłem tutaj, żona prowadzi, ja sobie przysnąłem, budzę się i liko. I mówię, no,
1: co jest, dospałem do poniedziałku.
5: Nie, ale partnerka się nie zgadza.
0: No cóż.
1: Dobrze, łączysz.
0: A z kim mamy przyjemność w takim razie, jak nie z Gosią?
5: Już myślałem, że cały weekend ten przyspałem.
0: Ej, to w sumie to...
1: No tak, to tak, to może być zaskakujące.
5: I to w samochodzie.
0: Ale z kim mamy przyjemność? Bo mamy zapisane jako Gosia, no...
1: Kim jesteś, przyjacielu?
4: To ja, co prowadzi.
5: Ale teraz jest Maciek.
0: A Maciek, cześć Maciek.
5: No to... Możecie zapisać ją jako Maciek.
0: Gosia i Maciek.
1: Na co głosujecie, wariaty?
5: Jeszcze raz?
1: Na co głosujecie? O to chodzi w alternatorze, to nie wiesz.
5: Na jedynkę.
1: Ale Gosia też?
5: I Maciek też na jedynkę.
1: I Maciek i Gosia. Zapisane.
0: Dobrze.
1: A gdzie jedziecie?
5: Nie, Maciek i Tomek. Maciek i Tomek.
0: To jeszcze tam ktoś jest.
1: Poczekajcie, pogubiliśmy się w tym uniwersum. Mamy Maćka. Czekaj, dzwoni Gosia, ale odebrał Maciek.
0: Ale Maciek jest Gosia.
1: Numer jest Gosi, rozumiem. Ale dzwoni Maciek, a tam jest jeszcze Tomek.
4: Nie, bo on ma żarty jak mój ojciec i nikt go nie rozumie.
1: A, to już ten wiek, tatusiowe żarty.
0: Rozumiem cię, Gosia.
1: Ten jeden wujek na weselu.
4: Napiszę wam SMS-em, o co chodzi.
0: Dobrze, czekamy. Czekamy na
1: wyjaśnienia. Jak dojedziesz, nie w trakcie jazdy. Dobrze, czyli na co głosują?
0: Na jedyneczkę, tak? Dwa głosy.
1: No i fajnie. I dobrze. I dziękujemy, i pozdrawiamy. Hej. Bezpiecznej podróży.
0: To
1: trzymajcie się.
0: Jeszcze. Na razie.
1: Maćku, Gosiu, Tomku, tak. Ktokolwiek tam jeszcze jest.
0: Everybody, pa. O, tutaj na WhatsAppie też się rozpisaliście. Witam serdecznie wszystkich świętych. Graczyk zagłosuje na dwójkę. Już zapisuje. O, i właśnie, propozycje muzyczne możecie podsyłać. Pomiędzy parami będziemy starali się je umieścić w playliście, także czekamy.
1: I co, i gramy?
0: Gramy.
1: Dobrze, pyk.
0: I'm yours.
1: No to miła.

0: niby człowiek wie, ale za każdym razem, jak już jest na alternatorze, to sobie przypomina, że jakie to jest tempo. Że my najwięcej to pogadamy na antenie. No tak,
1: A to w poranku jest co?
0: W poranku to jest lazy, easy, wiesz, na spokojnie, easy going.
1: A to może powinno być na odwrót, że rano, wiesz,
0: niby tak, ale jakoś jednak tempo jest większe tutaj, bardziej zawrotne.
1: No i no to jak ci się bardziej podoba?
0: Obie formy są okej. Okay. Obie formy są okej. Okay. Druga para, drodzy państwo, w związku z tym, że idziemy szybko, no to druga para. Look Into My Eyes nazywa się ten utwór. Of The Trees, Earth Gang go śpiewają, tworzą.

0: Nic ci nie ruszałem, ale w końcu tak nic nie ruszałaś też i tych
1: no
0: suwaczków.
1: Ja czekam.
0: I teraz
1: czekam na moją propozycję.
0: A, to tak się dzielimy,
1: no
0: że
1: tak.
0: Jedynka jest twoja, dwójka jest twoja.
1: Musimy się dograć jeszcze.
0: Dobrze. Alternator. Nic już nie ruszam. Pani się bawi.
1: Dance, dance, dance. Albo dance, dance, dance. Body can swim. To propozycja numer 2 w tej parze.

0: Albo taneczne, tak.
1: Albo 886-971-971, SMS-ki, WhatsAppy. Na WhatsAppie czekamy na głosówki, czekamy na zdjęcia i na wszelkie inne formy waszej aktywności.
2: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Nie wspomniałam na samym początku, napisała do nas totalnie anonimowa słuchaczka, ale super para. Jak Klaudia umrze, możecie razem prowadzić poranek, ale aktualnie żyje. PS Marta, kocham cię.
0: I to akurat ten SMS padł akurat chwilę przed tym, jak się w ogóle odezwaliśmy pierwszy raz.
1: I nikt nie wiedział, kto będzie prowadził.
0: Tak.
1: I dostałam tutaj, widzisz, o nie, wysłałam okejkę, Klaudia, przepraszam, wysłałam okejkę bardzo chamską.
0: O nie, najgorzej.
1: Widzisz to? Widzisz to?
0: No, wiem, co się dzieje.
1: Wiem, jak w radiu to mówi się o czymś, co
0: pokazuje
1: widać,
0: się,
1: tak?
0: Pokazuje się obrazki, tak.
1: Tak, pokazuje się obrazki. Klaudia, oczywiście Klaudia Szkaradek wysłała piękny filmik, gdzie widać ocean, palmy, słońce. Ja już nie oglądam tego. Nie oglądam już, koniec.
0: Klaudia, ta okejka na pewno nie była przypadkowa. To tak nie działa. Takich rzeczy nie robi się. Nie robi się przypadkowo. Nie okejki, nie okejki.
1: Musimy zmienić sobie to emoji takie.
0: Coś innego. Zdecydowanie. Pozdrowienia z Warszawy do Teneryfy lecą oczywiście.
1: A, to Teneryfa.
0: Teneryfa. Okay. Espaniola.
1: Jeszcze lepiej.
0: A w ogóle to alternator. W ogóle może to nieprofesjonalne, ale powinniśmy te zasady ustalić wcześniej, ale to jest to tak, że ty masz jedną parę, ja mam drugą. Jak jest na jedynce, to
1: zwykle
0: ty nie
1: tak bywa, no.
0: W ogóle dziwne.
1: Aha.
0: Ale jakieś zasady. Wow.
1: Dobrze, ale jak nie, to jak ma nie być zasad, to ja jestem
0: nie
1: jak
0: ma zasad. No zasady.
1: Dobrze.
0: No zasady.
1: No i
0: it's
1: super.
0: Friday.
1: No i super. Dla mnie dwójeczka Dance. Czy macie w bazie grupę Marian Hill?
0: Marian brzmi dobrze, no to...
1: Proponuję jakikolwiek ich utwór między parami. Zaraz sprawdzimy. Zresztą zaraz... O, no
0: nie
1: i to, zaraz i tak będzie utwór z waszych propozycji. Płacę złotem za Barego.
0: I to faktycznie,
1: to jest chyba z piratów z Karaibów.
0: Spina, takie azteckie trochę to wygląda.
1: Azteckie.
0: Tak, bo tak, no dobra, możemy się pięknie różnić w tym aspekcie. 886-971-971, tutaj czekamy na wasze
1: tak,
0: SMS-y.
1: Albo 228-27-7205, tutaj będzie więcej zabawy. Czekamy na wasze telefony, choć wiemy, że jest piątek, może już zmierzacie do domów, albo może jakaś druga zmiana, odezwijcie się, bo zawsze o tej drugiej zmianie się zapomina.
0: Ale
1: jest mega przykro zawsze.
0: Jak gdzieś zmierzacie, to jest okej, bo możecie na przykład zadzwonić i powiedzieć albo... nam, jedziemy na wakacje, albo wracamy z wakacji, albo wracamy z pracy, albo jedziemy do pracy, albo...
1: Może... Są gdzieś korki.
0: Są.
1: No pewnie są.
0: Tak, wyjątkowo.
1: Są,
0: znaczy,
1: tak potwierdzasz?
0: Są, potwierdzam. Okay. Też w nich stałem.
1: Dobrze.
0: wakacjami, ale jednak Warszawa to Warszawa.
1: Czy zagramy utwór teraz z propozycji
0: szefowa, bo teraz jest tak. Z propozycji, zagramy propozycję WhatsAppową,
1: tak,
0: a potem wyłonimy zwycięzcę i będzie to albo Miły ATZ, albo Dwa Sławy.
1: Oczywiście.
0: A jeszcze przed tym to w sumie jeszcze gdzieś tam wiadomości muszą być,
1: no
0: więc
1: właśnie.
0: Już po prostu pójdzie zwycięzca. Czyli jak wspomniana Klaudia, chyba jak byłem kiedyś na alternaturze z Klaudią, to przeczytaliśmy wykonawcę Wydmy jako Wydmy.
1: Bo uznaję, bardzo ładnie.
0: Z angielskiego, więc...
1: Wydymy.
0: Wydymy też jest okej, okay? Ale Wydmy takie mi się wydaje more American.
1: Dobrze.
0: I ADHD.
1: ADHD
0: już teraz w takim razie gramy z waszej propozycji.

Lepsza chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Reklama.
1: Mamy 17.29, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Nowe informacje w sprawie ciśnień Ormus, ultimatum Hiszpanii w kwestii kontroli granic oraz relacja z Tour de Pologne.
2: Wiadomości.
1: Irańskie media państwowe podały, iż parlament Iranu rozważa plan, który pojawił się w rozmowach negocjacyjnych między Iranem i Omanem w sprawie ciśniny Ormus. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu powiedział, że rozmowy te koncentrują się na ustanowieniu bezpiecznych szlaków żeglugowych dla towarów przychodzących i wychodzących, które gwarantują suwerenne prawa, a jednocześnie uwzględniają kwestie bezpieczeństwa narodowego zarówno Iranu, jak i Omanu. Według źródeł agencji Reuters, plan zakłada nałożenie opłat w wysokości 5-7% wartości ładunku na statki handlowe przepływające przez ciśninę oraz grzywny w wysokości 20% wartości ładunku na statki naruszające irańskie warunki. Rząd Hiszpanii wezwał Włochy do wzniesienia przed końcem weekendu kontroli granicznych dla obywateli Hiszpanii. Przypomnijmy, Włochy wprowadziły kontrolę na granicy dla Hiszpanów z początkiem miesiąca w reakcji na kryzys w Ceucie 30 i 31 lipca. Sytuacja dotyczyła około 72 tysięcy marokańskich imigrantów, którzy przedostali się do hiszpańskiej eksklawy na kontynencie afrykańskim. Jak podają źródła rządowe Hiszpanii, większość z nich zostało zawróconych do Maroka. W komunikacie hiszpański rząd ocenił, że środki podjęte przez Włochy były niesprawiedliwe, sprzeczne z interesami Unii Europejskiej i dyskryminujące hiszpańskich obywateli. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli nie dojdzie do wzniesienia kontroli granicznej, rząd hiszpański podejmie potencjalne działania w celu ochrony interesów i godności swoich obywateli. Przenosimy się do kolarskiego świata Tour de Pologne. Przed chwilą zakończył się piąty etap 83. edycji Tour de Pologne. Kolarze ścigali się ze sobą na trasie Opole Kocierz Resort. Jako pierwszy metę przekroczył Szwajcar Jan Christensen, a tuż za nim na podium znajdzie się Niemiec Marco Beren oraz Francuz Louis Barre. Liderem rankingu klasyfikacji generalnej jest w dalszym ciągu Holender Bart Lemmen. Najwyżej notowanym polskim kolarzem jest natomiast Michał Kwiatkowski. Aktualnie zajmuje on w rankingu 14 miejsce, a w etapie piątym znalazł się na 49 miejscu. Szósty etap wyścigu rozpocznie się jutro. Kolarze wyruszą z punktu Bukowina Resort, a metę przekroczą w Bukowinie Tatrzańskiej.

0: Ozdro!
1: No milutko, zaskoczyło mnie to. Mogę na tej parze, ty jasłowakami?
0: Ależ oczywiście, Mati.
1: Dobra, będę tylko dopytywał. Po 17.30 kolejna para, kulturka i kwazar, jedynka w tej parze.

0: Czy mamy te bariery?
1: Słuchaj.
0: Słucham. Słuchaj. Cały czas cię słucham.
1: Doigrasz się w końcu.
0: Nie mogę się doczekać. Kulturka, kulturka. Offside AKS zły.
1: Kulturka, kulturka. Barbazar, bardzo, bardzo. Kulturka.
0: Między nami.
1: Apeluję.
0: I w tym utworze. Kulturka, chenie kosmiczni. Kulturka, jazdów gaga. 886-971-971. Tutaj SMS i wiadomości na WhatsAppie. I 228-27-7205, jeżeli chcecie zadzwonić. Alternator. Teraz ty. Boję. Nie ruszam.
1: Wychodzisz?
0: No. O, sama mnie zaprosiła. To proszę, męcz się z nazwą.
1: Centrala to dwójeczka.
0: To nazwa utworu, jeszcze wykonawca.
1: No dobra, dobra. Posłuchajmy jeszcze chwilę. To jest polski zespół post-jazzowy.
0: Stąd kojarzymy.
1: No i Script. Script. No i Script. I MJG.
0: MJG.
1: Taka propozycja jazzowa na dwójce. 228-27-7205. Tutaj możecie dzwonić. Czekamy na sygnał lub 886-971-971, tutaj SMS-y i WhatsAppy.

0: Nie chcę nic mówić. Ja Marcie zaproponowałem, żeby na mojej parze pobawiła się suwakami, ale w drugą stronę to tak nie działa, no ale to już niestety. Było o kulturce,
1: no, ale bo
0: prawda?
1: Ja nie pozwoliłam, no to no, czemu
0: po prostu,
1: miałam to
0: jakby
1: mówić?
0: Mowa była o kulturce, ona jest na jedynce i Kwazar ją wykonuje, a na drugiej dwójce Centrala i Noise Script.
1: Tak.
0: Głosować można, czekamy na wasze
1: tak.
0: głosy
1: na
0: już teraz.
1: Na WhatsAppie Łukasz napisał, hej, hej, tu Łukasz głosuje na jedynkę, pozdro kulturka!
0: Zapisujemy.
1: A więc
0: dziękujemy.
1: Kulturka.
0: I kulturka.
1: Czyli tutaj, tutaj widzę, że nie operujemy jedynka, dwójka, tylko albo kulturka ktoś pisze, albo nic nie pisze.
0: To jest po prostu, albo to są komentarze odnośnie twojego zachowania, ale mogę tylko gdybać, kochani, głosujemy na utwory, nie oceniamy, nie oceniamy zachowania Marty, proszę was.
1: Dobrze. Halo, halo, cześć. Ponownie.
0: Cześć Zbychu.
2: Dzień dobry. Zbyszek z tej strony znowu.
0: Witamy cię serdecznie.
2: Kąty się... rybackie. Rozpalamy grilla.
1: O, to już!
0: Ale a było miło.
2: Pozdrawiam
0: wszystkich
2: sąsiadów.
1: Pozdrawiamy wszystkich na Mierzei Wiślanej, kto słucha kampusa, niech się jeszcze zgłosi.
2: Jedyneczka jak najbardziej.
1: Kultura również.
0: A co wjeżdża na grilla?
1: Właśnie.
0: Bo to pociąg się zmienia.
2: Co wjeżdża na grilla? Sąsiad, co wjeżdża na grilla?
0: Myślałem, że sąsiad wjeżdża, ale to...
2: A, rybeczki.
0: A no tak, kąty rybackie.
1: Bo to piątek.
0: To tak.
1: Więc piątek, więc rybę mam na obiad.
0: Dobra.
2: Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wzajemnie. Pa.
0: Ty jadasz grilla? Już trochę grilla? Cię oceniam po tym naszych krótkich smoltokach.
1: A co to znaczy? W sensie,
0: czy jak jest grill, to...
1: Czy coś cokolwiek jem?
0: No,
1: jem.
0: Tak, co? Na ulubione danie z grilla Marty.
1: Serha

0: północy.
1: Tak.
0: Jak po północy, to już wtedy... No,
1: wtedy już było źle.
0: No, chyba tak. Odbieramy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Rozmowa o Skolimie w piątek w Radiu Campus. Spodziewałeś się?
2: Nie.
1: A co najbardziej Skolima? Żebyśmy, może coś poleci.
0: Tak,
1: Marta no. miała kilka propozycji. Temperatura.
2: Freestyle jest może jakiś kawałek, ze starszych coś.
1: Jeszcze raz?
2: Freestyle jest może coś ze starszych kawałków.
1: Dobra.
0: No być może.
1: A na co głosujesz?
2: Może Rafnek. Wiecie, nie wiem co jest w parach, bo usłyszałem tylko o kiełbasie z Kolima i chciałem tylko
1: najważniejszy komunikat został w twojej głowie.
2: Tak, że jestem handlowcem i ekspedientki w sklepie mierzyły dostawę, która przyjechała kiełbasy z Kolima i zmierzyły, ona ma 9 cm długości.
0: Okej, okay, dobrze. No to
1: jedna z tych informacji, okay. które warto zapamiętać.
0: Mam nadzieję, że słuchacze teraz to zapamiętają.
1: Tak. Ktoś przełącza po stacjach, myśli, a odpalę kampus, bo tam są fajne treści. Słuchaj, czy wiecie, ale kiełbasa z Kolima ma 9 cm. O nie, to już w ogóle.
0: Ale w ogóle pozdrowienia dla dziewczyn, które to wierzyły.
2: Pozdrowie, no to
1: jesteśmy, kochani, wysiadamy, wychodzimy z tego uniwersum. Słuchaj, Krzysiek, na jedynce masz Kulturkę i Kwazar, a na dwójce Centrala i Noisecrypt.
2: Może Kwazara.
1: Kwazara.
0: Oczywiście Kulturka.
1: Dobrze, tam gdzie pada coś o Radiu Campus, więc nie jesteśmy... jesteśmy subiektywni. Jesteśmy subiektywni.
2: Pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrowienia również dla ciebie. Pa!
1: Kulturka. Nie, ale weszłaś, wjechałaś z tym z Kolimą, naprawdę zaskoczyłaś mnie, tak, ale bridging, nie? Tak zwany staropolski,
0: no bridging, no.
1: Od grilla przez lądując na kiełbasy z Kolima.
0: Numer 600 napisał, fajna z was para, Kulturka, pozdro z drugiej zmiany!
1: Uhu!
0: Ja też później idę na drugą zmianę, albo taką nawet trzecią.
1: Ja się miałem zapytać, ale to już nie będziemy, tutaj nie będę cię maglował z tych tematów na antenie. 886-971-971, SMS-y, wiadomości na WhatsAppie, czekamy na nie. Na co można zagłosować, na jakie piosenki, propozycje, można zadzwonić i na numer 228277205. Nie pamiętam tego numeru i zawsze jak zamykam oczy, to jakoś automatycznie mi się przypomina, tak jak kod do studia.
0: Pamięć
1: to,
0: mózgowa.
1: Ja mam pamięć do liczb. Czasami jak pani się umawia w autobusie do lekarza, to ja potem ten numer pamiętam przez 3 dni. Pani albo pan, żeby to nie chodzi.
0: Panie w autobusie?
1: Było kiedyś, bo w sumie nie jeżdżę za bardzo autobusami, ale mam taką pamięć do liczb.
0: A masz zdolność do celowania w dobre liczby?
1: Nie mam, absolutnie.
0: Nie masz, okay.
1: Zawsze wybieram te same. Bo siłą rzeczy jest większość szans, ale coś padnie.
0: No, oczywiście.
1: Dobrze, drodzy państwo, wiemy jak głosować, wiemy z czym można do nas dzwonić i nie wiemy tylko co wygrało w wcześniejszej parze.
0: No właśnie, dwójeczka.
1: Czyli Barry Can't Swim.
0: Oh yeah.
1: Już teraz i dance, tak przy piątku, piątkowo. Pyk. Whatever I play to you, you play back to me.

0: U nas ze zwycięstwem. Zwycięstwem jest to się do nas dodzwonić, spędzić z nami trochę czasu, poplotkować, pogadać dzisiaj, tak?
1: Tak.
0: Rudimental, Break My Heart. Kolejna para, jedynka w tej parze, no. Gestykulowałem do Marty, że jak coś, to może sobie ściszyć i tak dalej, że ja nie mam nic przeciwko, żeby na tej piosence to robiła, nie? Zobaczymy, czy w drugą stronę podziała to tak samo, no ale...
1: Mhm.
0: Licz na najlepsze, zakładaj najgorsze, jak mówi ta klasyka z jednego memu.
1: O, właśnie ostatnio zapomniałam, jak to się mówi. To nie jest przysłowie w sumie, takie
0: to powiedzenie. To jest z mema, takim się kojarzy, że... Licz na najlepsze, zakładaj najgorsze.
1: O, właśnie.
0: Melanż albo śmierć.
1: Melanż?
0: Melanż albo śmierć, dokładnie.
1: Okay.

0: 228-277-205. Tu możecie dzwonić.
1: I 8-8-6-9-7-1-9-7-1. Tutaj SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Byłem zarówno na koncercie Rudimentalu, jak i na koncercie Kendricka.
0: No właśnie chciałam się coś dowiedzieć o koncercie Rudimentalu.

0: No, masz takich artystów, że jakbym miała wybór pójść albo nie pójść, to nie pójść?
1: Z Colim? Na przykład. Znaczy, dużo osób chodzi, więc tylko daję jako przykład, bo rozmawialiśmy o tym.
0: No to prawda. Colin.
1: Ale uważam też, że artystycznie trzeba przeżyć wszystko, żeby mieć szansę się odnieść. Bo mówienie o tym, że z Colin jest zły, jak się nie było, nie zna jego twórczości.
0: Ale ktoś mi chyba mówił, że było niezbyt. Już nie wiem. A czy piosenka Kamikadze Maty tam jest z Colin? Czy mi się coś źle kojarzy?
1: Jest jakieś połączenie, ale nie powiem, czy to jest ten utwór.
0: Mówi Kamikadze coś tam, ale zobacz, co mamy.
1: Nie sądzę. Po prostu wpiszę w naszej bazie muzycznej z Colin.
0: Nie ma. To.
1: No ale na przykład jak piszesz ich troje, to znajduję.
0: Tak?
1: No.
0: O Jezu. Kiedy to było wrzucone? Dawno.
1: Nie, to sobie tam gdzieś po przenosinach.
0: Myślałam,
1: dobra,
0: że teraz, wiesz, bo było głośno.
1: Nie. To już jakieś kilka razy to było. Mi się przewijało w którejś konkretnej audycji. Dobrze.
0: Odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Cześć.
0: Cześć, to po drugiej stronie. Marcin?
2: Maciek.
0: Zapisuję jako Maciek. Na co głosujesz, Maciek?
2: Potrójnie na jedynkę, poproszę.
0: Potrójnie, no to ja muszę usłyszeć wszystkie głosy.
2: Ale to jest trochę inne potrójnie, bo po pierwsze potrójnie, bo jest to fajny kawałek. Po drugie potrójnie, bo przypomnieliście mi ten kawałek. A po trzecie potrójnie, że jestem Team Drake, więc Kendrick musi spadać.
1: Ale wiesz co, Maciek, bo tu jest coś takiego, że jak kojarzysz, jak kiedyś była taka komisja kontroli kieli zakładów, to za szybko myśleli, że siedzą tacy państwo smutni i oni nas oceniają. Tak. I jeśli my zapiszemy 3 głosy za 1 głos, to wtedy jest przypał.
0: Tutaj wjadą nam na chatę.
1: To tak by nie ma, wiesz. My kupujemy argumentację, ale z troski o siebie nie możemy tego przyjąć.
0: Ale zapisałam grubą kreską. W ten sposób.
2: To już.
0: Więc jakaś przewaga jest. No. A gdzie jesteś w ogóle? Co robisz?
2: W samochodzie. Czyli się przemieszczam. Mhm. I jadę grać w koszykówkę z kumplami, więc piękna sprawa.
0: O, ale plenerze? Super.
2: W plenerze. Tak.
1: To elegancko.
0: Idealny piąteczek.
2: Na to chodzi, no.
0: Pozdrów kumpli w takim razie.
2: Pogoda się zrobiła taka, że akurat, bo ostatnimi dniami było trochę za gorąco jednak i karetka by się przydała nas monitorować, a dzisiaj jest pięknie i idealnie na 2 godzinki pociśnięcia, nie?
0: No, jeszcze pod wieczór to tak idealna temperatura. Jutro chyba też ma być około 23-24, także idealnie, jeśli ktoś odkładał sporty, no to weekend teraz będzie punkt.
2: Prawda to.
1: No to dzięki, przyjemnej pracy, dziękujemy za głos i trzymaj się, do usłyszenia.
2: Dobrego weekendu, cześć.
0: Dzięki wzajemnie,
1: pa. Ty jakieś sporty? Tam jest piłka, której dotyka na przykład dużo osób.
0: Do czego pijesz, Mateusz?
1: Ja trochę tak, rozmawiam z tobą. Ja cię poznaję, Marto, i po prostu od razu zaznaczam jakieś takie potencjalne red flagi, które mogą się
0: tłumaczyć. Mateusz, udaje, że się nie znamy. Super.
1: Ale nie znamy się jakoś, wiesz, no. Bardzo, bardzo dobrze. Pierwszy raz razem prowadzimy audycję.
0: Kiedyś tańczyłam i chciałabym do tego wrócić.
1: Towarzysko?
0: Nie.
1: Nie jestem wskoczona.
0: I tak to nie za bardzo sportowo. Nic. Kiedyś też biegałam, ale teraz...
1: No to jest takie indywidualne mocno.
0: No. I jakoś teraz nie mogę, wiesz, zdrowotnie. No ale jeśli... Zawsze podziwiam i bardzo szanuję, jeśli ktoś jest taki wkręcony w sport.
1: Tak, zachęcamy i do głosowania. Rudimental 1, Kendrick Lamar 2, 886-971-971 SMS-owo i WhatsAppowo oraz tak po góralsku i WhatsAppowo i 228-27-7205. Hej, czekamy na wasze wiadomości. W międzyczasie, czy mamy, chyba tak zrobiliśmy, że musimy od razu zwycięzcę wcześniejszej pary
0: zagrać. No tak, ale to jest idealny moment, no na co mamy czekać?
1: Więc ponownie usłyszycie w Radiu Campus o Radiu Campus, a będzie to Kwazar
0: kulturka.
1: I kulturka, tak. Tylko na Pragie.

0: Fugees. Na jedynce w nowej parze po godzinie 18. 18.04, piątek. Dane techniczne 886-971-971, SMS-y i WhatsAppy oraz zamykam oczy 22-827-7205, tutaj dzwonicie.
1: Z otwartymi nie.
0: No jak otworzę, to już się trochę tak rozkojarzam. Tam jest napisane, ale ja mam słaby wzrok i nie do końca widzę. Tam jest SMS-owy, to się nie liczy.
1: Tak samo numer 792 napisał, wiedzieliście, że objawem demencji jest mylenie imion? To straszne, aż włos się na głowie.
0: Powiedziałem do ciebie inaczej niż
1: Marta? No właśnie nie wiem, albo ja do ciebie.
0: Nie, no to by demencja, to raczej nie.
1: No nie wiem.
0: Teraz twoja pora, to puszczam słuchaczki. Alternator. I serio, jakby wiecie, zabrałem rękę i położyłem, a już nie ma, nie ma podjazdu. Ja już nie mogę za bardzo mówić, chyba że muszę przekrzykiwać piosenki, jak mi szefowa pozwoli. Już, cichutko jestem.
1: A to mówisz na to słupaczki czy hebelki?
0: Suwaki, czyli nie chuwaki, ale wiesz.
1: O, no dobra.
0: Z moich czasów w radio jeździło się na koniu.
1: Central C. Doja. To propozycja numer 2. Przypomnę numery 22827.

0: I 886-971-971 to numer SMS-owy i WhatsAppowy. Linia jest otwarta, możecie dzwonić. My chętnie odbierzemy, poplotkujemy, pogadamy.
1: Też tak po góralsku powiedziałaś.
0: I co?
1: I WhatsAppowy.
0: WhatsAppowy.
1: WhatsAppowy numer. No. I hej, WhatsAppowy
0: no,
1: hej.
0: Bo ja jestem z południa.
1: A, no to widzisz, to ja tutaj taką podróbę robię.
0: A
1: tylko
0: to
1: jakąś.
0: Klaudia też jest z południa. To
1: jest,
0: widzisz,
1: tak, tak, no. Tak, tak.
0: Pozdrawiamy tak. Klaudię po raz kolejny.
1: Pozdrawiamy, jeśli jeszcze jest z nami. I Grzesiule, i Pirata.
0: I odbieramy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, cześć.
2: Do was dzwonimy.
3: Dzwonimy, dzwonimy. I słyszałem na jedyneczkę Fugees, Ulalala.
0: Tak, dokładnie.
3: No, to na jedyne. A co na dwójce?
0: Central C i Doja.
3: Nie, to jedyneczka, jedyneczka.
0: Dobrze, a ile głosów mam zapisać?
3: Jeden i...
2: Dwa.
0: Dwa głosy, dobrze.
1: Ale nie, to by dwa, to był, że drugi głos, czy głosuję na dwa? Musimy być dokładni.
3: Nie. Jeden głos ja i drugi głos ja.
0: No, ja też tak zrozumiałam.
1: I dobrze. Oba głosy. Ja, wiecie, no, to tam trochę się poczepiam,
0: a
1: ale
0: drugi
1: no.
0: głos to kogo? Bo czyj?
3: Na kogo?
0: Nie, z kim tam
3: kogo?
0: Jesteś? Chyba gdzieś jedziecie.
3: Jedziemy, jesteśmy spóźnieni, słodki jak nas słyszysz, a bardzo możliwe, że tak, to pozdrawiamy i przepraszamy za spóźnienie.
0: Pozdrowienia poszły w eter.
3: Tak, jedziemy do... ja do kolegi, ja syn do koleżanki.
0: No i pięknie. No, pięknie, tak. Piękny piąteczek.
2: No.
3: Tak, i pozdrawiamy Maję też.
0: Dla Maji też pozdrowienia z Radia Campus.
1: Dziękuję.
0: A jakie plany na weekend macie?
2: A wjeżdżamy w góry na rowery.
3: Ale to za tydzień.
0: W góry na rowery, super, albo będzie długi weekend.
3: Ale to za tydzień.
1: Taki długi weekend.
3: Ten weekend jedziemy w Warszawie, jeszcze nie mamy żadnych konkretnych planów.
0: Spontanicznie.
3: Ale pewnie też na rowery.
1: Ale wiesz, jak idziesz do kumpla, to tam czasami się spontanicznie rodzą plany. Tak wiem, kolega mi mówił, że czasami wychodzi tak, że wiesz... Życzę ci tego,
3: bardzo
1: jeżeli ty sobie tego życzysz.
3: Coś się urodzi. Tak, tak.
1: Dobrze, więc może być dobrze. Różnie. Brak planów czasami tak nie oznacza, że ich nie będzie.
3: Dokładnie.
0: No to
3: tak.
0: Wspaniałego wieczoru, wspaniałego piątku wam życzymy.
2: Ja mam noworodek.
0: Tak. To co, noworodek? Co?
1: Usłyszałem noworodek i nie wiem, czy chcę dopytywać.
3: Noworodek, tak, no ma tam 5 tygodni, nie?
1: Dobrze.
3: Dobrze.
0: Dobrze, dziękujemy
1: Dzięki
0: wam za telefon. Miłego.
1: Szerokości.
0: Szerokości, pa.
1: Pa. Miło, fajnie.
0: Miło.
1: Tak. 886-971-971 SMS-y i WhatsAppy 228-27-7205. Teraz nie zamykałem oczu, kiedy to mówiłem, więc może się utrwala powoli to w mojej głowie.
0: Czy teraz gramy coś pomiędzy? Nie, gramy...
1: Teraz? To no. Musisz się, moja droga, zastanowić, bo powiem w liczbie mnogiej. Wymyśliliśmy sobie tak z Martą, że zrobimy pojedynek i ja wybiorę jedną piosenkę, która kojarzy mi się z nią, a Marta wybierze jedną piosenkę, która kojarzy jej się ze mną.
0: Ale najlepsze jest to, że po prostu miałeś pomysł, coś konkretnego tak. Ci się kojarzy.
1: Dokładnie.
0: I ja muszę teraz się zmusić.
1: Przykro mi.
0: I wymyślać teraz,
1: no.
0: Co mi się z tobą
1: wierzy. Ale właśnie, ale jestem potworem, czy mogło ci się trafić gorzej? Matko!
0: Wymyśliłam.
1: Wymaga kreatywności, Jezu.
0: No wymyśliłam.
1: Co za potwór w piątek.
0: Robimy to teraz, czy potem?
1: No teraz zagramy, jeżeli wygrało Rudimental, to Rudimental, a jak Kendrick, to zagramy Kendricka, ale wydaje mi się, że Rudimental.
0: Rudimental.
1: No to gramy Rudimental, a potem się tutaj po-challenge'ujemy.

0: To twoje, więc ja nie ruszam. Mimo, że pierwsze.
1: Chyba nie muszę przedstawiać pana.
0: Ja nie znam.
1: Nie znałeś?
0: Nie znałem.
1: Nada.

0: Okay. Nueva York. To propozycja numer jeden.
1: Którą dodajmy? Mamy tutaj w wyniku naszego konkursu, że Marta wybrała piosenkę, która kojarzy jej się ze mną. Więc jeżeli chcecie, żeby w pełnej wersji poleciał ten utwór, no to w tym wypadku jest to jedynka, na którą głosujecie poprzez wysyłanie SMS-ów lub wiadomości na WhatsAppie na 886-971-971 lub dzwoniąc na 22-827-7205. Chyba musimy przeskoczyć,
0: tak,
1: bo
0: dalej,
1: to będzie już trochę leciało.
0: Poleci. Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: A ja dla Martusia wybrałem Nimino i I Only Smoke When I Drink. Wiem, że takie typowe takie radiowe, jak się tłumaczy nazwy utworów, ale to jest palę tylko kiedy piję.
0: Mm-hmm. I dlaczego wybrałeś ten utwór? Powiedz.
1: Bo na pewno byś tak robiła, ale że ani nie palisz, ani nie pijesz, no to jest to tak jakby tożsame.
0: Mm-hmm.
1: Nie można powiedzieć, że ten utwór nie opisuje ciebie.
0: Ale on tytuł mówi co innego.
1: Ja
0: ale
1: tylko...
0: jakieś te puzzle, tak?
1: No i w mojej głowie się to układa.
0: Okej.
1: Okay. Mojej głowie, powiem ci to samo, że może mi się kojarzyć? Może.
0: No może.
1: To jest dwójka, Nimino.
0: Tak samo jak mi Bad Bunny z tobą.
1: Nadal tego nie rozumiem. Jestem ciekawy. Zostawiamy to.
0: Dwa, dwa. 827-7205, tutaj numer telefoniczny do nas. Jeszcze mamy 40 minut i możemy sobie porozmawiać. Możecie powiedzieć, gdzie jesteście, gdzie jedziecie, co robicie w ten piątkowy wieczór. Bardzo piękny, bardzo ciepły. Chociaż coś tutaj, jakieś chmurki się zbierają, ale może nie.
1: Nie,
0: żadnej burzy.
1: Już padał, chociaż były alerty RCB chyba ale to chyba wczoraj.
0: W ogóle, alerty RCB.
1: Mhm. To jest mistyfikacja, to jest teoria spiskowa.
0: Nie, no bez przesady, ale...
1: Clickbait.
0: Przychodzi ich bardzo dużo, więc... I też one przychodzą chyba niedostosowane do lokalizacji, w której jesteś, więc w pewnym momencie już cię nie za bardzo obchodzi, co tam przychodzi. Rozumiesz?
1: No, że absolutnie rozumiem.
0: Dlatego ja to zgłaszam.
1: To w sumie...
0: Tak samo,
1: apel do rządu.
0: Tak samo jak ten alert chyba o zatruciu czadem przyszedł w sobotę po północy. No i dostajesz taki SMS w sobotę po północy, no i co
1: ja
0: sobie
1: go nie
0: myślisz?
1: Dostałem. Teraz słuchajcie, jesteśmy na etapie, że sprawdzamy sobie, jakie alerty RCB dostaliśmy. Ja dostałem wczoraj, że prognozowane burze i silne wiatry i intensywne opady deszczu.
0: No ale gdzie?
1: No na Bemowie u mnie.
0: Na Bemowie u ciebie?
1: Tak. I przedwczoraj dostałem, a wcześniej to dostałem w sobotę. Ale u mnie nie było czadu, tylko deszcz i grad.
0: No i dobrze, no. Twojego złego.
1: A widzisz, a mieszkamy w tym samym mieście, a dostaliśmy inne alerty.
0: Nie, no ja też takie mam.
1: A nic o czadzie nie mam.
0: Dostałeś w sobotę, na pewno.
1: Nie dostałem.
0: A, bo ja w weekend byłam we Wrocławiu, to może
1: o,
0: jednak...
1: O, czyli
0: to
1: jednak może czyżby jednak geolokalizacja działa? O,
0: no to ja
1: Boże.
0: Cofam.
1: Ale wyszło. Może jednak działa.
0: Jeśli ktoś się na tym zna, napiszcie. Może gadamy jakieś głupoty. Jedyneczka od Kasi. Czy to było na Bad Bunny'ego? Tak, możliwe 3 minuty temu. Jedyneczka od Kasi zapisuje. Zapisuje jak najbardziej. Bad Bunny czy...
1: Nimino.
0: Czy Nimino.
1: Jedynka Bad Bunny, a dwójka Nimino. I only smoke when I drink. Możemy to uprościć. Jedynka Marta, dwójka Ligo.
0: Wiesz co?
1: Albo chociaż zależy, jak to spojrzeć, bo dwójka jest o tobie, jedynka jest o mnie. No. Ale selekcja jest taka, że jedynka jest by Marta o Ligo, a dwójka by Ligo for Marta. Tak.
0: Tak.
1: Ale skomplikowane.
0: No.
1: Miało, w radiu powinno być prosto, my to komplikujemy. Ale tak sobie wymyśliliśmy.
0: Tak, tutaj, żeby przełamać rutynę.
1: Coś innego, tak. Zachęcamy do głosowania. A we wcześniejszej parze mamy jakichś zwycięzców?
0: Oczywiście, że mamy.
1: Fugees i Central Sea.
0: Fugees.
1: Fugees? No, wygrało? Dobrze.
0: I to jak?
1: Zdominowało.
0: Tak,
1: dobra, to
0: zdecydowanie.
1: Usuwam, to przełączam. Dobrze. Ale nie, jeszcze nie gramy, jeszcze poczekamy.
0: Jeszcze czekamy?
1: Tak.
0: Ale zaraz wiadomości, wiesz, musimy się wyrobić.
1: Jak tam zagramy, dobra, to ja mam taki pomysł, że faktycznie, jak teraz nam zagra Fugees, to potem będą wiadomości, a potem znowu będziemy my.
0: A, żeś to rozkminił.
1: Tak.
0: To jest realizacja na żywo, kochani.
1: No taki jest Radio Gambus. I w innych stacjach tego nie doświadczycie. A jeśli tu jesteście, to znaczy, że w jakimś sensie to lubicie. Więc zachęcamy. Fugees już teraz, za chwilę wiadomości, a potem wracamy do was w pełnym składzie, czyli naszym dwuosobowym, czyli Marta i Mligo.

0: Mamy 18.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: O tym, jakie wydarzenia czekają na nas w stolicy, trochę informacji ze świata tenisa na kanadyjskich kortach oraz pogoda na ten weekend.
1: Wiadomości.
0: Przed mieszkańcami stolicy i turystami kolejne letnie dni pełne atrakcji. Nie zabraknie propozycji dla miłośników zwierząt, sportu i aktywnego wypoczynku. Z okazji 8 urodzin punktu adopcyjnego Ochota na Kota, schronisko na Paluchu zaprasza mieszkańców Warszawy na wydarzenie właśnie dla miłośników kotów. W programie m.in. bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla kotów, darmowe chipowanie, konsultacje behawioralne oraz możliwość zapoznania zwierząt czekających na adopcję. Wydarzenie już w tę sobotę przy ulicy Grójeckiej 79. Natomiast dla osób planujących bardziej aktywnie spędzić ten dzień, w sobotę na krakowskim przedmieściu rozpocznie się Night Skating Powstańczy, czyli przejazd rolkowy ulicami Śródmieścia, który połączy sport, miejską energię i pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. Trasa przejazdu poprowadzi przez Śródmieście i okolice miejsc szczególnie powiązanych z historią Powstania. Zbiórka rozpocznie się przy pomniku Mikołaja Kopernika o godzinie 19.30, natomiast start przejazdu planowany jest na godzinę 20.30.
1: Sportowy kampus.
0: A teraz przenieśmy się do świata tenisa. Jak wygląda sytuacja polskich tenisistów na Canadian Open? Po ostatnim zwycięstwie ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, Iga Świątek zmierzy się w sobotę z Ukrainką Marką Kostyniuk. Mecz 1/8 finału będzie piątą potyczką tych tenisistek. Młoda Ukrainka wygrała ich ostatnie spotkanie na tym samym etapie majowego Rolanda Garrosa. A tak o przyszłym spotkaniu z Polką wypowiada się Kostyuk. Na pewno odniosłam duże zwycięstwo nad nią w Paryżu. Bardzo jestem ciekawa, co zmieni teraz na następny mecz. Zobaczę, jakiej dokonam zmiany ja. Myślę, że to będzie świetny mecz. Jestem podekscytowana, że znowu się z nią zmierzę na twardym korcie. Więc tak, myślę, że to będzie świetne. Jak natomiast sprawy się mają po męskiej stronie kanadyjskich kortów? Już za godzinę w 1:16 finału na Rogers Court stanie jedyny polski zawodnik ATP Canadian Open, Hubert Hurkacz. Hurkacz zmierzy się z Holendrem Boreticiem van der Zandschulpem. Będzie to ich drugie starcie.
1: Pogoda.
0: Po ostatnich falach upału w tym tygodniu możemy odetchnąć z ulgą. Jak zapowiada się pogoda na ten weekend?
2: Sobota już przyniesie wyraźną ulgę. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 23 do 27 stopni. Miejscami pojawi się przelotny opad deszczu, ale burz będzie już zdecydowanie mniej. Niedziela już zapowiada się spokojniejsza, ale nadal bardzo ciepła. Tutaj temperatura osiągnie 25-29 stopni, a lokalnie na zachodzie około 30 stopni, ale te temperatury będą wzrastać.
0: Mówię Agnieszka Prasek dla IMGW. Jak natomiast będzie wyglądała sytuacja w stolicy? W Warszawie w sobotę możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, a temperatura maksymalna osiągnie 23 stopnie. W niedzielę zachmurzenie będzie małe, a temperatura nie przekroczy 26 stopni. Przewidywany jest natomiast wzrost ciśnienia.

0: Trish Emadę w utworze Duchy. Jedynka w tej parze. 886 971 971. To nie jest tak, że to jak ja jest to moja para, w cudzysłowie, to odzywaj się.
1: Zachęcam do
0: interakcji.
1: Dobrze.
0: Nie tak despotycznie, jak ty.
1: Na ficie jest Mateusz Krautwurst. Znowu temat kiełbasy powraca.
2: Ale ciągle czuję się niezręcznie, bo nie wiem jak radzić sobie ze stratą, grzać serce, życzę ci zdrowia przyjacielu, być zdrowym, bo życie jednak...
0: Ta para, taki spoiler dla was, bo my już z Martą już wiemy, ogień i woda. Jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o to, co usłyszycie już za jakieś 12 sekund.
1: Że te propozycje to jest ogień i woda?
0: Tak.
1: Racja.
0: Zerują się.

0: prawdopodobnie najulubieńsza piosenka słuchaczy Radio Campus. Jak Makłowicz, Rał Performance.
1: Piniata, robota, maniana. Na mieście, rebiata, rajd.
0: Czekamy na głosy 228277205. Tutaj możecie dzwonić i głosować na dwójkę albo na jedynkę.
1: Jamaica, kalua i kawa.
0: Lub 886 971 971 w SMS-ach i na WhatsApp.

0: Słoneczka. Wariaty. To jest tak, że my tak mówimy dużo tego, o tym numerze. Jeśli zadzwonicie na 886, to jest bardzo słodkie i urocze, bo dostajemy takiego SMS-a, że ten numer nie da się zadzwonić. Więc nie, tutaj przesyłacie SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Jeżeli chcecie zadzwonić, to ten numer, zamykam oczy, 228277205.
1: Znowu, wszystko ci poszło. Numer 501 napisał, o wow, Makłowicz powrócił. Czyli nie było
0: no, nie
1: Makłowicza.
0: Było? Niemożliwe, to mi się wydaje, że to
1: może
0: jest takie...
1: mieliśmy jakiś detoks.
0: No, możliwe.
1: No,
0: tak,
1: możliwe, bo może było za dużo.
0: Za długi, bo nam podrzucili to na playliście teraz, więc jest. Dajemy Vox Populi. Możecie zdecydować, czy chcecie to
1: nie było.

0: tylko te, te
1: ona
0: te numery.
1: I on, niebo i grą, losów ciągła zmienność. Nie wiem, czy kojarzysz chociaż ten serial.
0: Jezus,
1: na bank nie, na
0: co
1: bank
0: ty mi
1: nie
0: mówisz,
1: kojarzysz.
0: Starocie.
1: Ona i on, niebo i grom, losów ciągła zmienność. Ona i on, niebo i ląd, miłość sama przyjdzie, proszę.
0: Co ty mówisz?
1: Wtedy bardzo szybko się przekonasz.
0: Nie,
1: od
0: kochani,
1: kiedy świat tylko
0: dobrze,
1: gra.
0: 19 minut do godziny 19.
1: Był taki serial, Adam i Ewa.
0: A było coś,
1: na Polsacie, no.
0: Było coś.
1: Ale nie, troszkę się to zagaduj.
0: Który to rok?
1: No właśnie, Adam.
0: Bo
1: i
0: wydaje
1: Ewa
0: mi się, że to może być
1: serial.
0: Końcówka 90.
1: Albo, to jest.
0: Albo początek 2000.
1: 2000-2001.
0: No, no to ja tak już mogłam oglądać w sumie.
1: Na który ty jesteś?
0: No a co? Ale co już byś chciał wiedzieć?
1: No, bo powiedziałem, no. Ale no. Byłaś już na świecie?
0: Tak. Okay. Dlatego mi coś świta.
1: Okej.
0: Ale
1: dobra.
0: Że pamiętasz piosenkę z czołówki, to
1: no,
0: jakby
1: tak
0: szapoba.
1: Jest, no oczywiście. Też mi coś śpiewała. No to są takie, że bo zapamiętujemy rytm, a nie słowa.
0: No, na przykład czołówkę Zem jak miłość, jak najbardziej. Z Na dobre i na złe chyba tam, nie, tam nie było chyba śpiewane. W Ranchu nie było śpiewane, chociaż na napisach końcowych jest super utwór.
1: Ale wszystko, co mówisz, jakbyś mi zanuciła, to bym zaśpiewał, ale tak samo z siebie to nie.
0: Co tam jeszcze takiego?
1: Dużo.
0: No dużo.
1: Jest, no.
0: Dużo. Bulionerzy był taki serial.
1: No i coś kojarzę.
0: No. Też tam była jakaś chyba fajna ptaka. No, jakbyśmy się zastanowili, to by było mnóstwo tego.
1: Ale.
0: Ale.
1: Ma, jest
0: to,
1: piątek,
0: to
1: 18.43.
0: Tak, nie,
1: nie ma co się,
0: na
1: nie ma co się zastanawiać, nie o to chodzi. Jedynka, Fish Emade, dwójka, Raw Performance, 886-971-971.
0: Jeszcze wcześniej numer 514 napisał alerty, to jest Pikuś, nasz wspaniały
1: Seth
0: jest wspaniały. Odbieramy. Witamy ponownie.
1: Zbychu.
2: Cześć, Zbyszek Prątów, ponownie.
0: Siemano, jak tam Green?
2: Wróciły dziewczyny, chodź tutaj. Julia, na co głosujesz?
3: Jedynka.
1: Okay.
0: Jedynka, Julia,
2: Ola.
0: Dobrze.
2: Jedynka.
3: Jedynka,
2: żona.
3: Druga żona, jedynka.
0: Ojej, kuta na kosza.
2: Druga żona, jedynka.
0: No to tutaj...
2: Pozdrowienia.
0: Dziękujemy.
1: Ten jak się ustawił.
0: Dziękujemy,
1: jedna córka,
0: i wzajemnie.
1: Córka. Jedna
0: ale
1: żona, druga żona.
0: Totalnie tutaj Makłowicz, no nie wybrzmi chyba dzisiaj.
1: Co?
0: Tutaj to
2: no,
0: solidne
2: chyba
0: głosowanie.
2: Nie. Chyba nie, jedynka jednak dzisiaj wygra.
1: Ja myślę, że po no, przedłuższym dobra. Posiedzeniu na grillu, jakbyście mieli do wyboru Makłowicz czy Fish Emade, to by zagłosowali na Makłowicza.
0: No właśnie.
1: Że, ale to początek. Ja rozumiem, że to jest początek.
2: Zupa cebulowa weszła, dziękujemy.
0: Zupa cebulowa, A to w ogóle tak chyba po francusku, nie? Zupa cebulowa.
2: Przepraszam jeszcze raz?
0: Zupa cebulowa to tak chyba po francusku trochę.
1: Nie wiem.
0: No nie?
2: Taka, tak.
0: No.
2: Bardzo na winie i tak, własnej roboty, tak, ugotowałem.
0: Yeah.
2: No,
0: ja się
2: poszła.
0: Gotuję
2: no.
0: Sam, no nie.
1: Ja dziwnie spojrzałem na Martę. Zupa cebulowa w ogóle mi się nie kojarzy z Francją, ale to być może po prostu...
0: No widzisz, nie byłeś,
2: ale jest
0: no.
2: Pyszna, z serem i z dżankami.
0: Tak,
1: tego nie wyjmuję.
0: Moje śliniaki po prostu zaczęły pracować mocno. Ale dobrze, że zaraz wychodzimy stąd. Także chociaż tyle.
1: Dzięki, to bardzo miłe.
2: Dzięki, miłego na razie.
0: Miłego również dla was. Pozdro,
1: tak
0: pa.
1: Tak źle? Chodźcie, ja ci przypominam, że za chwilę
0: halo,
1: się pokłócimy. Najpierw Karolina.
4: Dzień
1: najpierw będzie miło
4: dobry.
1: Z Karoliną. Cześć, Karolina.
0: Cześć.
4: Cześć, Karolina. Tak, Karolina nawet z mężem Marcinem tutaj.
0: O, yeah. Witamy. Cześć, siemano.
1: Cześć.
4: Pozdrawiamy z drogi na Mazury. Jesteśmy pod Piszem.
0: O, idziemy moja przyjaciółka jest z Pisza. Pozdrawiamy Pisz.
4: A moja kumpela też. No, pozdrawiamy
1: to
4: Pisz.
1: Być może się znają.
0: To może się znają, bo tam jest duże
4: może
0: prawdopodobieństwo.
4: Się znają. O, nie będziemy tego drążyć może tym razem.
0: A na co głosujecie?
4: Ale my, no, ja chcę bardzo na Makłowicza, a Marcinku, ty?
2: Oczywiście, że na Makłowicza.
4: Oczywiście, że na Rał.
0: Ale tutaj...
1: Ultraś Makłowicza.
4: No. Tak, bo my musimy zawalczyć.
0: Dobrze, to jeszcze jeśli ktoś chce brać udział w tej walce, to w SMS-kach musicie głosować na dwójkę albo na jedynkę, oczywiście, my tu nie jesteśmy stronnicze.
4: No. Tak jest.
0: A jedziecie na weekend, czy na jakiś dłuższy wypad?
4: My jedziemy na weekend, tak, weekendowo, urywamy się w pięknej stolicy, do pięknego regionu Mazury, cud natury.
0: No, ja rzadko bywam na Mazurach, ale żałuję. Mam nadzieję, że w drugiej połowie życia będę tam częściej.
5: W drugiej połowie życia. Sierpnia wystarczy.
0: Sierpnia.

0: Lepiej.
1: Zdecydowanie polecam. I pochodzę z Mazur, więc wiem, co mówię.
0: No, będę w Olsztynie za tydzień, ale wiem, czy to zaliczamy jako tak, no Mazury, nie?
2: No chyba tak.
1: Trzy lata studiowałam, pierwsze studia to właśnie w Olsztynie, więc no, Olsztyn oczywiście gdzieś tam.
0: Ale Olsztyn takie studenckie miasto. Tam są też te duże juwenalie, Kortowiada.
2: Tak. I tam jakiś festiwal jest, nie?
1: Taki Green Sam.
0: Olsztyn Green Festival. Na nim właśnie będę za tydzień. Też bardzo fajnie. Polecam.
1: Bosko. Trochę też polecam.
0: Mapę festiwalową ogarniam na Polskę i akurat to jest najpiękniejszy festiwal pod tym kątem, bo jest nad, nie jest na lotnisku, tylko jest nad jeziorem.
2: Muszę się kiedyś wybrać.
0: Zapraszam.
2: Tam dużo, znaczy chyba tylko polscy artyści,
0: tylko polscy artyści, dokładnie.
2: Tak. To lubię. Tak. Wybiorę.
0: Polecam.
1: W kwestii tego, gdzie się wybrać na Mazury, to na WhatsAppie wam napiszę.
2: O, dobrze.
0: Zachęcam. Znaczy, dobrze.
2: A możemy przeczytać głośno? Później na antenie?
1: Kryptoreklam nie robicie.
2: Dobrze. Konkretne miejsce. Dobrze.
1: Tak, dokładnie.
2: No to dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I miłego dla was.
0: Dobrego wypoczynku. Cześć.
1: Miłego, pa.
0: Co mam jeszcze w wiadomościach? No, dobra, ty czytaj, ty filtruj, a ja przypominam, że 228277205 to dzwonienie, 886971971 to SMS tej wiadomości na WhatsAppie, w tej parze Fish Emade i utwór Duchy albo Raw Performance i Jak Makłowicz, znane z anteny Radia Campus.
2: Olsztyn, reprezent AI, Warmia to nie Mazury.
0: No tak, właśnie dlatego, tak, że tak wróciłem, tak. Zawahałem się, wybaczcie, tak, ale tam też jest pięknie. Dobrze, odbieram jeszcze telefon? Od Wojtka? Pewnie.
2: Halo, dzień dobry.
0: W tym tempie to faktycznie jedna para.
3: No hej.
2: Cześć.
3: Witam serdecznie. Cześć, Wojtek mówi.
2: Cześć Wojtek, na co głosujesz?
3: Ja głosuję na Fisza.
2: Na Fisza oczywiście.
3: Tak, na przeciwwagi.
2: No dobrze.
3: I chciałem delikatnie zaznaczyć, że Olsztyn jest na Warmii.
2: No tak, no,
0: wiem, sorry, tak rzuciłem, nie, już wycofuję się, sorry. Powiedziałem i po chwili już jakby było mi takie, aj, to jest jak pomylenie rajdów z wyścigami, co mi się zdarzyło.
2: No, bijemy się w pierś.
3: Tak, i wszystkich właśnie warmiaków od razu obudzisz wtedy, jak...
0: No wiem, to jest jakby...
2: To tak samo jak ja jestem z Zagłębia i ktoś mówi, że jestem ze Śląska. I to jest na podobnej zasadzie.
3: Tak, słyszałem też o tym.
0: To tak jest, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego w radiu, że jak rozmawiamy o kiełbasie z Kolima, to jakby nie ma kontrowersji, ale jak pomylimy się z czymś, wtedy słuchajcie, telefony w ruch. Ale to jest naturalne, nie? No oczywiście bije się w pierś. Słodziutka w ogóle jesteś, że mówisz, że popełniliśmy błąd. Ja popełniłem.
2: Nie, potwierdziłam to.
0: Kochana jest.
2: Dobrze, zagłosowane.
3: Dzięki
2: za telefon i do następnego. Pa,
0: ciach.
2: Wojtek.
0: Ciach, bajera, bo musimy zagrać piosenkę. Faktycznie zaraz wyjdzie, że będzie zaraz 19, jedną parę zagraliśmy, a teraz zwycięzca tej naszej, czyli pary, gdzie Marta wybierała piosenkę, która kojarzy jej się ze mną, a ja piosenkę, która kojarzy mi się z Martą i wygrała ta, która Marcie się kojarzy się ze mną i to jest Bad Bunny. Bum, teraz.

0: No to co, to papa.
1: Poczekaj, no może jakieś do widzenia.
0: Papa to nie do widzenia?
1: Nie, no dobrze, żegnamy was, życzymy wam wspaniałego weekendu i świetnego rozpoczęcia przyszłego tygodnia. Będziesz w poniedziałek rano?
0: Będę. Niestety sam.
1: No, zobaczymy.
0: I zdecydowaliście Vox Populi na koniec.
1: Ale była zacięta walka.
0: Tak, Roper Fomys i Jak Makłowicz.
1: Żegnamy was. Do następnego.
0: Do usłyszenia.
1: Pa.
0: Marta Boryń.
1: Mateusz Likocki.
0: Do usłyszenia. Pa.
1: Pa.

0: drodzy Państwo, tak to właśnie wygląda.
1: Brawo.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj będzie o najważniejszym, najbardziej znanym albo najbardziej używanym samplu. Wydaje mi się, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak te kilka sekund owego sampla wpłynęło na muzykę. Niecałe 6 sekund dokładnie samplowano ponad 6000 razy. Zacznijmy od samego początku. Oryginał tego sampla, o którym będę mówiła. Rok 1969.

to fragment numeru Amen Brother, czyli nasz sample bohater w dzisiejszych samplach, coverach, bajerach. Amen Brother to numer, który powstał w 1969 roku. Zespół, grupa The Winstons stoją właśnie za owym numerem. Powszechnie o samplu właśnie z tego numeru mówi się Amen Break, ale o tym wszystkim, o tych tysiącach numerów zbudowanych właśnie na tym samplu za chwilę będziemy mówić. W tym momencie jeszcze zatrzymamy się przy historii tego właśnie konkretnego numeru. Amen Brother, 1969 rok, The Winstons, budując ów numer, też użyli sampli. Co ciekawe, też z jednej formacji. Pierwszy z tych sampli użytych w Amen Brother wydaje się tłumaczyć tytuł. To rok 1964.

rok 1964. The Impressions, tak nazywa się ów zespół, a to jest Team from the Lilies of the Field. Amen. W nawiasie. Zresztą da się to uchwycić, o co chodzi z tym amenem. Da się usłyszeć, że no ten cały numer, Amen Brothers, został na owym zlupowanym samplu, zmodyfikowanym oczywiście, zapętlonym, zbudowany. Dokładnie można ten fragment usłyszeć tutaj. To jest The Winstons' Amen Brothers.

Amen Brother, jak mówiłam, nasz dzisiejszy bohater, też jako Amen Break, za chwilę o tym będziemy mówić, The Winstons, zawiera też inny sample wspomnianych wcześniej wykonawców, The Impressions, We're a Winner, 1967 rok, tak on się zaczyna.

No i tutaj też początek Amen, Brother, The Winstons.

0: Aman Brother, The Winstons, był wydany w 1969 roku na stronie B singla Color Him Father. Jak wspominałam na samym początku, na przestrzeni lat stał się ten fragment, ten sample, zaraz wam dokładnie puszczę, który stał się najważniejszym, najbardziej popularnym, niespełna 6-sekundowym samplem w historii muzyki. Sam zespół The Winstons to amerykański zespół, który grał funka i soul. Pochodzili z Waszyngtonu. Za ów singiel, ów numer Color Him Father, który rozszedł się w ponad milionowym nakładzie, dostali kilka nagród, między innymi w 1969 roku wygrali Grammy w kategorii Best Rhythm and Blues Song. Szukając dalszej historii zespołu, znalazłam, że tak naprawdę trochę koncertowali. Koło 1970 roku został zespół rozwiązany. Za chwilę przejdziemy do dania głównego dzisiejszych sampli coverów Bayerów, do Aman Break, ale zanim to nastąpi, zagrajmy ów numer. On został wydany na stronie B singla z 1969 roku, The Winstons. Zagrajmy go w całości i za chwilę weźmiemy się do śledzenia tych sampli. A muszę wam powiedzieć, że jest ponad 6 tysięcy numerów, które zawierają ów sample. I myślę, że to też nie jest wszystko. Także w muzyce polskiej ów motyw sample się pojawia. The Winstons, Aman Brother.
1: Sample, covery, bajery.

0: sample, covery, bajery.
1: The Winstons, I'm a Brother, nasz dzisiejszy bohater w oryginale. To trochę ponad 2 minuty, a tak naprawdę ów sample, o którym rozmawiamy, Amen Break lub Amen, tak też się o nim mówi, to niespełna 6 sekund, dokładnie jakieś takie 5 sekund i 200 sekundy. I właśnie ten sample, ta solówka perkusyjna była powielana, modyfikowana, zapętlana i użyta w tysiącach innych numerów. Jak mówiłam, podkreślałam, właśnie Amen Break, Amen jest uznawany za ten najbardziej popularny, najbardziej wykorzystywany sample w historii muzyki. Zresztą za chwilę posłuchamy do takich próbek, bo jeżeli chciałabym tutaj zestawić gatunki muzyczne, w których ten sample był używany, no to jest tego bardzo dużo. No to w tym momencie dokładnie oto ten najsłynniejszy, najbardziej popularny sample świata, Amen Break. Kto ów sample wykorzystywał? Jak mówiłam, sample Amen Break pojawia się w ponad 6 tysiącach innych numerów i zrobiłam sobie taką małą listę, ale tych wykonawców, artystów jest naprawdę bardzo dużo, reprezentują bardzo różne gatunki muzyczne. Wrzuciłam sobie w takie notatki szybkie Skrillexa, Taylor the Creator, Prodigy, Jay-Z, Calvin Harris, Oasis, Slipknot, Plan B, DJ Zink, DJ Shadow, Lady Gaga w numerze z Eltonem Johnem, tam też ten numer, ten sample się pojawia, Jason Status, Noizia, Pendulum, Beastie Boys, a nawet Scooter. Jeżeli chodzi o polskie wątki, to sampla Amen Break można szukać na przykład u Abradaba. Mamy Królów na banknotach, na samym końcu tego numeru jest ów sample. Posłuchajmy więc, jak nasz bohater Amen Break został używany w różnych utworach słowno-muzycznych. Zacznijmy od NWA, Straight Outta Compton, to rok 1988.

NWA, Straight Outta Compton. Ten numer za nami, tutaj właśnie został użyty ten sample Amen Break. Teraz trochę inaczej, Skrillex, I Know Who You Are, 2009.

Skrillex, fragment numeru I Know Who You Are i tam też został użyty Am and Break. I tak naprawdę na podstawie tego sampla zbudowano większość tego numeru. Teraz Plan B, Illmainers, to rok 2012.

Plan B, Ill Manners, 2012 rok, też numer zbudowany na Amen Break. Teraz bardzo znany numer, Apollo 440, Ain't Talking But Dub, 1997. Tutaj można wyłapać aż trzy takie charakterystyczne momenty, zresztą na pewno gdzieś w głowie macie, jak ów sample został użyty właśnie w tym numerze. Apollo 440, Ain't Talking But Dub, to 1997. Tego sampla naszego dzisiejszego bohatera, to znaczy Amen Break z numeru Amen Brother, The Winstons z 1969 roku, możemy szukać w wielu numerach. Znajdziemy na przykład w ścieżce dźwiękowej filmu Spawn. To 1997 rok. Bardzo lubię tę ścieżkę dźwiękową, bo ona połączyła bardzo różnych, nieraz ze skrajnych stron muzycznych artystów, którzy stworzyli naprawdę bardzo ciekawe połączenie na przykład cięższej muzyki z mocną elektroniką. Jednym z tych numerów jest No Remorse, I Won't Die. To jest Atari Teenage Riot razem ze Slayerem i ten numer też został zbudowany na Amen Break.

Fatality Night Riot i Slayer. Tutaj połączyli siły Spawn, No Remorse, I Wanna Die, 1997 rok. Teraz coś nam bliższego, 2005. Pendulum, Fruity Loop. Tutaj też można wychwycić ów sample.

0: not a speck of light is showing, so the danger must be growing.
1: To Pendulum z 2005 roku. Tych użyć, tego sampla Amen Break jest bardzo, bardzo dużo. Jak mówiłam, jest ich ponad 6 tysięcy, a wydaje mi się, że to też nie wszystkie takie, wiecie, spisane. Może za kilka lat albo w przeciągu kilku lat to się zmieni. Wydaje mi się, że kiedy jeszcze szerzej wejdą narzędzia sztucznej inteligencji, no to wychwytywanie sampli będzie automatyczne. Człowiek pewnie będzie tylko musiał sprawdzać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Historycznie pogrzebałam, bo zawsze zastanawia mnie to, jak ktoś korzysta z danego sampla i co ów twórca z tego ma. I doszukałam się informacji, że w 2015 roku ruszyła taka kampania społeczna, taka kampania oddolna, mająca na celu wsparcie frontmana The Winstons, czyli tego zespołu, który stworzył numer, nagrał w 1969 roku, Richarda Spencera. Twórcy owej kampanii, takiej finansowej, wspierającej twórców, zaznaczyli, że tak naprawdę przez lata wykorzystywania Amen Break, tego sampla, członkowie zespołu The Winstons nie otrzymali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, a perkusista zespołu, czyli ten człowiek, który, chciałam powiedzieć wygrał, ale zagrał ów perkusyjny sample, zmarł w 2006 roku jako bezdomny. Wspomniany Richard Spencer, do którego należały prawa autorskie do tego numeru, Amen Brother, otrzymał właśnie wskutek tej kampanii takiej crowdfundingowej, społecznej, ponad 24 tysiące funtów. Kolejne zbiórki w tamtym czasie też ruszały, więc można powiedzieć, że jest jakieś takie małe odzwierciedlenie finansowe tego wszystkiego, co powstało na bazie tego sampla Amen Break. Oczywiście można tu dyskutować, czy to jest kwota adekwatna, czy w ogóle twórcy, ci współcześni, którzy korzystają z tego sampla, nie powinni jakoś bardziej wesprzeć. To jest niespełna 6 sekund i stąd też wynikają różne zawiłości tej całej sprawy. To co fajne i miłe, że wielu twórców wykazuje autorstwo tego sampla w tych swoich kredytach, czyli uznają zespół The Winston i Richarda Spencera jako współtwórcę swojego numeru. Na koniec zagrajmy jeden z numerów, który został zbudowany na podstawie sampla Amen Break, numeru Amen Brother. Mam wrażenie, że możecie go kojarzyć, bo gramy na co dzień na antenie Radia Campus. UK Apache, Shy FX, Original Utah z 1994 roku. To były sample, covery, bajery. Kasia Rodek, do usłyszenia.
2: No, nie, man. The original nata, take it and take check. You can't patch along the Shy FX. And when we come is murderation. All original gangster man. Here when we tell them no, yeah, you may come and imitate, originate, because we originate. Alright, mate, now what you doing, mate? Here when we tell them to come in the back, yes, man, I'm gonna stop that. Watch me tell them, boy. Watch this.

0: Sample, covery, bajery.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Sample, covery, bajery.
2: Czyli opowieści o tym, jak z jednego fragmentu utworu słowno-muzycznego powstał inny, a może nawet kilka innych. O tym w samplach, coverach, bajerach opowiadam. Dzisiaj będzie o artyście, producencie, którego debiutancki album został od razu wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na kompozycję, ilość kompozycji opartych na samplach. Myślę, że tego rekordzistę ze słyszenia znacie, chociażby z tego numeru.

DJ Shadow. To właśnie o nim dzisiaj będzie w samplach, coverach, bajerach. Ten fragment to oczywiście Nobody Speak razem z Randy Jewels. Przy okazji polecam fantastyczny klip do tego numeru. DJ Shadow to człowiek, który urodził się w 1972 roku. Josh Davis przyszedł na świat w Ameryce. Tam zainteresował się już w latach 90. jako taki 12-13-latek muzyką. Zaczął od hip-hopu i właśnie w wieku tych 12 lat dostał gramofony. No i tak poszło, chciałoby się powiedzieć. Fajne z perspektywy naszej jest to, że Davis w latach 90. już zajmował się DJingiem i także prowadził w radiu studenckim, uniwersyteckim, na Uniwersytecie Kalifornijskim dokładnie, swoją audycję. Wspominany przeze mnie debiutancki album DJ Shadowa Introducing został wydany 19 listopada 1996 roku. No i właśnie ten album, naszpikowany do granic możliwości samplami, spotkał się z bardzo miłym przyjęciem zarówno słuchaczy, jak i krytyków, dziennikarzy muzycznych. Ów album pojawia się w zestawieniach najważniejszych, najlepszych albumów muzyki popularnej. Na przykład magazyn The Time w 2006 roku umieścił go właśnie w takim rankingu 100 najlepszych albumów wszechczasów. DJ Shadow oprócz swojej działalności solowej brał udział także w wielu innych projektach, które na pewno możecie kojarzyć. Na przykład Massive Attack czy Anku, tutaj przez dwa lata w latach 1997-99 był częścią formacji Anku. Także współpracował z producentem Cat Chemist, o którym dzisiaj też będę wspominała w drugiej części sampli coverów bajerów, współpracował też z DJ-em Crashem. Znalazłam też informację sprzed kilku dobrych lat, że DJ Shadow ma ponad 60 tysięcy albumów. Myślę, że teraz gdzieś to może być o wiele więcej. Albumów, z których te sample wycina, budując na nich kolejne numery. Zacznijmy więc od numeru, który już tutaj wybrzmiał we fragmencie. Nobody Speak, DJ Shadow razem z Randy Jewels, ale zróbmy tak, posłuchajmy najpierw owego sampla. To rok 1968.

1968 Caterina Valente, numer pod tytułem Oyman River. I to właśnie ten fragment stał się zaczątkiem, można powiedzieć, numeru Nobody Speak. To 2016 rok, oczywiście DJ Shadow, Run the Jewels.

Run the Jewels, DJ Shadow, 2016 rok i tutaj fragment tego numeru, w którym użyto sample z 1968 roku. Teraz inny numer DJ-a Shadow, 1996 rok. Na debiutanckim albumie Introducing znalazł się numer The Number Song. On zawiera 18 sampli i jednym z nich jest właśnie ten.

shoot, shoot. You wanna be the MC, huh? Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot. When we got stuff on ya, huh? Shoot. 1982 rok. Grandmaster Flash i The Furious Five, Flash It To The Beat. No i właśnie na tym samplu DJ Shadow, między innymi na tym samplu, bo jak mówiłam, 18 sampli ten numer zawiera, zbudował The Number Song.

The Number Song za nami. Teraz będzie chyba jednym z bardziej znanych numerów DJ-a Shadow. Najpierw oryginał, 1971 rok.

Colonel Backshot, Six Day War, to właśnie numer z 1971 roku z albumu Oh, What a Lonely War. I tutaj, jak słyszeliście, jest wokal. Teraz 1970 rok. Denis Olivieri, I Cry in the Morning.

0: I Cry in the Morning, 1970 rok, Dennis Olivieri. I chciałoby się powiedzieć, że z połączenia tych dwóch sampli, bo wcześniej też Six Day War, Colonel Backshot, z połączenia tych sampli można wywnioskować, można to połączyć i usłyszeć. Six Days, DJ Shadow, 2002 rok. Zagrajmy w tym momencie w całości. Six Days, DJ Shadow.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Six Days to DJ Shadow. Kilka minut temu przed tym numerem mówiłam o samplach, z których powstał. Sample wokalny to 1971 rok, a ten bardziej muzyczny to rok 1970. W dzisiejszych samplach, coverach, bajerach zajmujemy się wybranymi numerami DJ-a Shadowa. Jest tego bardzo dużo. No i DJ Shadow jest tutaj takim naszym, można powiedzieć, że wzorem artysty w samplach, coverach, bajerach, dlatego że to, co on robi, jak łączy, jak szuka, jak używa sampli, jest naprawdę niewiarygodne. Jak wspominałam, jego debiutancki album Introducing jest w księdze rekordów Guinnessa, no właśnie ze względu na kompozycje oparte na samplach muzycznych z innych utworów muzycznych. Zajmiemy się teraz numerem Lesson 4, który zawiera, uwaga, 40 sampli. Znajdziemy tam i te najbardziej popularne sample. Tak jak kiedyś cały program Sample, Covery, Bajery omawialiśmy Amen Break z numeru Amen Brother, tam właśnie ten sample znajdziemy. Znajdziemy też Funky Drummera, też sample omawiany w samplach, coverach, bajerach, ale będzie też fragment numeru Led Zeppelin, czy wspominanego tutaj też wcześniej Grandmaster Flasha. Trudno byłoby przeanalizować te 40 sampli z tego numeru Lesson 4. Spróbujmy tak ciekawostkowo sięgnąć po jeden. Tom Jones, 1968 rok.

Lesson 4. Tych sampli jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą DJ Shadow jest mistrzem używania sampli. Wspominałam wcześniej, że DJ Shadow współpracował m.in. z Cat Chemist. Cat Chemist to człowiek, producent, DJ, który też wart jest uwagi. Może gdzieś oddzielnego odcinka sampli coverów Bayerów. W tym momencie tak może też ciekawostkowo. I trochę przy okazji DJ-a Shadowa. Cat Chemist w 2006 roku stworzył, wyprodukował numer pod tytułem Spoon. Numer ten, Spoon, jest zbudowany na polskim numerze, a owo Spoon jest od Spójrz. Ale nie wyprzedzając faktów, posłuchajmy. Spoon, Cat Chemist, 2006 rok.

Spoon, Cat Cummins, 2006 rok, a teraz Breakout i to Spójrz zamiast Spoon. Ustamę Ogrzej, 1971 rok.

0: To Breakout i sample, który posłużył Cat Chemistowi do stworzenia numeru Spoon. Może w kolejnych samplach, coverach, bajerach więcej o Cat Chemiście jeszcze opowiem, jeszcze jego twórczość przeanalizujemy. Już na prawie sam koniec tej odsłony sampli, coverów, bajerów. Jeszcze takie małe odesłanie do poczytania, pooglądania. DJ Shadow do poczytania, no to DJ Shadow's Introducing Talks, to jest książka, która okazała się no już dobrych parę lat temu i właśnie w rozmowach można poczytać o tym, jak ów album powstawał, a był to rok 1996, więc całkiem ciekawe czasy dla samplingu. Jest też dokument, który chętnie Wam polecę, Scratch, tak się nazywa, 2001 rok. I w owym filmie można zobaczyć, można podejrzeć, jak to wyglądało, jak wyglądało właśnie życie w nocnych klubach, jeżeli chodzi o DJing, o pracę DJ-a. Dużo jest w Scratchu hip-hopu, dużo jest rozmów nie tylko z DJ-em Shadowem, ale jest na przykład też Mixmaster Mike z Beastie Boysów. Wśród ciekawostek, które ów film Scratch przynosi, jest na przykład inspiracja twórczością Herbiego Hancocka. Tam jest taki fajny wątek o wykonaniu Rocket na żywo podczas wręczenia Grammy. Odsyłam więc Scratch, tak nazywa się ten dokument o życiu DJ-ów. 2001 rok, o życiu, o pracy, o inspiracjach, o tworzeniu muzyki i relacji. Na koniec sampli, coverów, bajerów DJ Shadow, Lonely Soul, tak się nazywa ten numer, tutaj wokalnie także Richard Ashcroft. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

dobry wieczór, była godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę będę wam serwował same piękne funkowe sztosy. Nie będę dzisiaj gadał, dzisiaj po prostu gramy fajną muzę i dzisiaj trochę nowości, trochę klasyków, więc bardzo różniście. I jak zwykle zaczniemy sobie spokojniej i w miarę godzinki będziemy sobie przyspieszać. I tyle, moi drodzy. Dużo ciepła, może nie tyle co ostatnio, na ten weekend, a dzisiaj wieczorkiem myślę, że warto się ruszyć. No i chyba ta audycja właśnie trochę was rozrusza przed wieczorkiem. Let's go!

I tak, niestety, godzinka z warszawskim funkiem dobiega końca. Mam nadzieję, że trochę was rozkręciłem w ten piątkowy wieczór i z takim funkowym nastawieniem pójdziecie dalej w melanż, albo po prostu zostaniecie w domu i słuchacie dalej Radia Campus, jak wolicie. Moi drodzy, ja nazywam się Kuba, za tydzień słyszymy się w kolejnej audycji What Funk. Będzie dużo więcej funku, a jakbyście chcieli jeszcze więcej, to jesteśmy na wszystkich socialach, jesteśmy na Spotify. Tam jest playlista, która się nazywa What's Funk, gdzie znajdziecie wszystkie nasze audycje wrzucone w jedną playlistę. I tego jest, słuchajcie, no parę dni słuchania minimum, bo nie chcę się chwalić, a ta audycja już ma 10 lat w tym roku. Także tego funku trochę się zebrało. Dobra, nie przegaduję. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się za tydzień. Yo!

Siemanko, z tej strony Kacper Krupa, witam was serdecznie w audycji You Know Me Radio, Radio Campus, same sztosy, 97.1 FM. Bardzo dziękuję chłopakom za zaproszenie, dzisiaj to ja przejmuję tę audycję. I dlaczego tak się dzieje? Powód jest bardzo prosty, wydałem dzisiaj właśnie swoją drugą solową płytę Sekwa i serdecznie zapraszam do jej odsłuchu. Będzie dużo muzyki, troszkę poopowiadam o tym, co się dzieje w tych utworach, podzielę się swoimi inspiracjami, więc zapraszam serdecznie. Na początek Beats Gate intro i Beats Gate.

Tak właśnie zaczyna się moja solowa płyta Sekwa, która dzisiaj ma swoją premierę. Mówi do Was Kacper Krupa, to audycja You Know Me Radio. Parę dni temu miałem przyjemność odtworzyć moją płytę mojemu tacie, któremu bardzo się spodobała ta płyta, ale mówił też, że bardzo pomagają mu moje komentarze do tej płyty, kiedy opowiadam o tym, które brzmienie skąd się wzięło i jak to w ogóle wszystko się układa i dlaczego. Więc opowiem Wam, co tutaj się mniej więcej dzieje. Na początku słyszymy sample saksofonu. One się tak rozstrajają w charakterystyczny sposób i mają taki mały przeskok, dzięki czemu później, kiedy je porozstrajamy, też przetransponujemy raczej w różne strony i zagramy razem, to pojawiają się takie melodyjki, które ja bardzo lubię. Kolejna rzecz to jest barytonowy saksofon, a raczej taki z niego szum, nagrany bardzo blisko mikrofonem na dużym gainie, gdzie jakieś takie alikwoty się wzbudzają i z tego powstała kolejna melodyjka. Także jest dużo takich smaczków tutaj. Jeżeli chcecie znać więcej szczegółów, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam co jakiś czas wrzucam making ofy z poszczególnych utworów. A teraz przyszła kolejną kompozycję, a raczej improwizację, Season Change.

Zaraz po Season Change usłyszeli Państwo utwór Concrete, który otwiera drugą stronę winyla. I tak jak słyszycie, są tutaj utwory przeróżne na tej płycie, bo są i kompozycje elektroniczne ze skomplikowaną formą, i są utwory na saksofon solo oparte na improwizacjach. I jest też jeden bardzo wymagający utwór, 11-minutowy ambient noise, który też Państwu zaprezentuję na sam koniec audycji. To taka wersja dla wytrwałych. No i pomyślałem sobie, konwenanse, piątek wieczór, czy ktoś będzie chciał słuchać noise'u w radio w ten piątkowy wieczór, a pomyślałem sobie, a czemu nie? Ostatnio przełamuję te konwenanse, właśnie na przykład wrzucając inny utwór, 11-minutowy z mojej płyty, jako singiel, i się w ogóle przyjął najlepiej ze wszystkich trzech singli, pomimo że tamte były krótsze i może jakieś bardziej hopne, więc pozwalam sobie na takie sprawy. A teraz opowiem Wam o kolejnym utworze z mojej płyty. Nazywa się on Anxiety Remix Uneven. I dlaczego Anxiety, dlaczego Remix i dlaczego Uneven? Anxiety to jest utwór, który był już na mojej płycie First Snow, który posamplowałem i zrobiłem z niego remix na swoją drugą solową płytę. A dlaczego uneven? Dlaczego nierówny? Nierówny, ponieważ beat, który stworzyłem na podstawie tego sampla, nie jest równy, bo sample nie jest równy. Wszystko to skomplikowane, ale zaraz posłuchacie i przekonacie się, że jest tak, jak mówię.

To był właśnie Anxiety Remix Uneven. I ja sobie myślałem, tworząc ten utwór, zawsze miałem takie marzenie, żeby Lorne, producent muzyczny, i Colin Stetson, najlepszy saksofonista na świecie, zrobili utwór razem, a że nie jestem w stanie ich do tego przekonać, to stwierdziłem, że ja sam spróbuję taki utwór zakomponować. I jest to znakomita okazja, żeby odpocząć troszkę od mojej płyty na chwilę i posłuchamy sobie teraz Lorne, Acid Rain oraz Colin Stetson, Between Water and Wind.

Oj, mistrzowie, mistrzowie, wracamy teraz na ziemię i do mojej drugiej solowej płyty Sekwa, która dzisiaj ma swoją premierę. Jesteśmy w Radio Campus 97.1 FM, same sztosy. To jest audycja You Know Me Radio, a my już słuchamy kolejnego singla Relief.

Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że są tu Państwo razem ze mną. Słuchamy mojej solowej płyty Sekwa, która dzisiaj ma swoją premierę. I ja już się z Państwem żegnam. Na koniec zagram jeszcze utwór Sekwa z wariacjami, czyli ten, o którym mówiłem wcześniej, wersja dla wytrwałych. Trzymajcie się tam w ten piątkowy wieczór, bawcie się dobrze i słuchajcie Radia Campus, bo to są same sztosy.

0: done.
1: Never seen, never heard.

say, oh yeah.